0: Była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, a 4 kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania. Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane. To podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
2: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
4: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
5: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
6: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy podkarpacki

0: Tymi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadło dorowo na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
1: Staperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi i pięciolatek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach pięciolatka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
2: Sporo stresu przeżyli rodzice pięcioletniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama pięciolatka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 dB, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
3: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
4: Jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
5: Jedno z lepszych, jakie może być.
4: Zdecydowanie.
6: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
4: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minuta po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: streszczenia lektur.
1: Mały książę to najsłynniejsza książka francuskiego pisarza Antoine'a de Saint-Exupériego, wydana w 1943 roku, która stała się światowym fenomenem. Sprzedano łącznie ponad 140 milionów egzemplarzy i weszła do kanonu lektur. Oznacza to oczywiście, że jej znajomość wymagana jest na wielu egzaminach. Jeśli zatem chcecie przyswoić treść Małego Księcia i zrozumieć sens oraz przesłanie tej filozoficznej przypowiastki, trafiliście pod właściwy adres. Przygotowaliśmy dla Was streszczenie i opis bohaterów, czasu oraz miejsca akcji, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, co autor miał na myśli. Posłuchaj. Mały Książę, wbrew pozorom, nie jest książką dla dzieci. Antoine de Saint-Exupéry kieruje ją głównie do dorosłych, gdyż, jak sam stwierdził, tylko oni są w stanie zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Jest to też niezwykle osobista książka dla autora, który sam ją zilustrował i przelał wiele z własnej osoby w postać pilota. Dlatego spotkanie tegoż z tytułowym Małym Księciem jest tak naprawdę rozmową pisarza z samym sobą. Co więcej, postać Róży inspirowana była żoną Exupériego, Consuelą. Bez zbędnego przedłużania poniżej prezentujemy opis bohaterów, czasu i miejsca akcji oraz szczegółowe streszczenie Małego Księcia. Na końcu omówimy sobie również problematykę i przesłanie kryjące się za fabułą. Mały Książę. Czas i miejsce akcji. Główna akcja Małego Księcia rozgrywa się w latach 30. XX wieku i obejmuje okres 8 dni. Miejscem akcji jest zaś Sahara, pustynia na planecie Ziemia. W książce znajdują się też jednak elementy fabularne rozgrywające się na licznych asteroidach, w tym na planecie Małego Księcia. Mały Książę, bohaterowie. Pilot, narrator inspirowany osobą pisarza. Samotny, niezrozumiany mężczyzna, który porzucił młodzieńcze marzenie o rysowaniu i został pilotem. Zatracił jednak swoje wewnętrzne dziecko. Jego życie zmienia się jednak, gdy spotyka na pustyni Małego Księcia, który przekazuje mu wiele morałów i prawd. Mały Książę. Główny bohater, mieszkaniec asteroidy B612. Mały, jasnowłosy chłopiec. Do podróży zmotywowały go fochy Róży, od której fochów chciał uciec. Po drodze spotkał jednak wiele osób, które przekazały mu liczne prawdy życiowe. Ostatecznie trafia też na Ziemię, gdzie rozmawia między innymi z pilotem. Rozumie wówczas, jak wyjątkowa jest jego Róża i jak bardzo jest za nią odpowiedzialny. Pragnie więc wrócić na swoją planetę, by się nią zaopiekować. Róża. Piękna i świadoma swej urody, a także zadufana w sobie i żądna komplementów. Kocha Małego Księcia, lecz jednocześnie potrafi traktować go jak służącego. Król. Mieszkaniec asteroidy 325, czyli pierwszej planety, na której ląduje Mały Książę. To roztropny władca, który chętnie wykorzystuje swoją władzę. Wydaje wyłącznie takie rozkazy, które wie, że poddani będą w stanie wypełnić. Usiłuje namówić Małego Księcia, żeby pozostał na jego planecie. Zachowuje się jak dorosły. Próżny. Mieszkaniec asteroidy 326. Drugiej planety, na której ląduje Mały Książę. Czuje się niedocenionym geniuszem we wszystkich dziedzinach. Nie wysłuchuje żadnych pytań i skupia się wyłącznie na sobie. Zachowuje się jak dorosły. Pijak. Mieszkaniec asteroidy 327. Trzeciej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest smutny i samotny. Pije całymi dniami, żeby zapomnieć o swoich problemach z alkoholem. W oczach Małego Księcia zachowuje się jak dorosły. Bankier. Mieszkaniec asteroidy 328, czwartej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest zachłanny, swoją pracę uważa za najważniejszą i niezbędną. Całymi dniami liczy gwiazdy, twierdząc, że należą do niego. Mały Książę uważa, że jego praca nie ma sensu, a sam bankier zachowuje się jak typowy dorosły. Latarnik. Mieszkaniec asteroidy 329, piątej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jego pracą jest zapalanie, a następnie gaszenie latarni. Jednak jego mała planeta zaczyna kręcić się coraz szybciej i dzień tam trwa zaledwie minutę. Praca latarnika nie pozwala mu zatem na chwilę odpoczynku, a ponadto nie ma za wiele sensu. Planeta jest bowiem bezludna. Mały książę dostrzega jednak piękno jego pracy i stwierdza, że król, próżny, pijak i bankier nie doceniliby jej. Geograf. Mieszkaniec asteroidy 330. Staruszek, który zajmuje się spisywaniem relacji odkrywców i potwierdzaniem ich autentyczności. Z uwagi na to, że nie jest badaczem, a biurokratą, jego praca również zostaje uznana za pozbawioną celu. To on sugeruje małemu księciu, by udał się na Ziemię. Lis. Przyjaciel małego księcia, który uczy go, co oznacza przyjaźń. Żmija. Mieszkanka pustyni, która opowiada małemu księciu o ludzkiej samotności, a następnie obiecuje mu, że wyśle go z powrotem na jego planetę, do róży. Mały książę, streszczenie. Rozdział pierwszy. Gdy narrator miał zaledwie 6 lat, przeczytał książkę o wężach boa, które połykają swoje ofiary w całości, a następnie zasypiają na 6 miesięcy, by przetrawić to, co połknęły. Chłopiec był małym artystą, który kochał rysować. Narysował więc węża trawiącego słonia, jednak ilekroć pokazywał dzieło dorosłym, ci zakładali, że to kapelusz. Podjął zatem 2. próbę. Narysował słonia wewnątrz węża, ale i to nie przyniosło oczekiwanych skutków. Usłyszał bowiem, że powinien zająć się czymś pożytecznym, jak matematyka, historia czy geografia. Ta ostatnia faktycznie mu się przydała. Narrator porzucił bowiem dziecięce marzenia o rysunkach i został pilotem. Stwierdził bowiem, że dorośli i tak niczego sami z siebie nie rozumieją, a próby tłumaczenia im wszystkiego są zbyt męczące. Zachował jednak pierwszy rysunek i gdy poznawał kogoś nowego, poddawał go próbie. Jeśli dorosły rozpoznał, co przedstawia obrazek, pilot rozmawiał z nim o rzeczach ważnych, jak węże czy gwiazdy, a jeżeli nie, to rozmawiali o przyziemnych, jak brycz czy polityka. Zniżał się wówczas do poziomu rozmówców, którzy paradoksalnie zawsze cieszyli się, że wreszcie spotkali kogoś mądrego i obytego. Rozdział drugi. Pilot wiódł samotne życie, gdyż nie miał z kim poważnie porozmawiać. To zmieniło się jednak, gdy musiał awaryjnie lądować na Saharze. Zapasów miał zaledwie na tydzień, więc stwierdził, że sam naprawi silnik. Wieczorem wyczerpany położył się na piasku i zasnął. Rankiem zbudził go mały chłopiec. Jego widok zdziwił pilota. Znajdowali się z dala od jakichkolwiek osad ludzkich, a dziecko nie było ani przestraszone, ani zmęczone. Poprosiło zaś o obrazek przedstawiający owieczkę. Pilotowi to życzenie wydawało się dziwne, ale spróbował je spełnić. Uprzedził jednak, że nie umie rysować i zamiast owieczki naskrobał swój ikoniczny rysunek. Jakież było jego zdziwienie, gdy chłopiec z miejsca rozpoznał, co on przedstawia. Zaprotestował bowiem, że nie chce słonia w wężu, bo węże są niebezpieczne, a słonie zbyt duże. Dlatego chce owieczkę. Pilot podjął kolejne próby, ale znów nie udało mu się zadowolić chłopca. Pierwsza owieczka wyglądała na chorą, druga była barankiem, trzecia zbyt stara, a jemu zależy, by długo pożyła. W końcu pilot wpadł na inny pomysł. Narysował skrzynkę i obwieścił, że w niej znajduje się owieczka. Chłopiec, zapewniony, że ukryte zwierzątko jest malutkie, był zachwycony. Tak właśnie narrator poznał małego księcia. Rozdział trzeci. Mały książę okazał się tajemniczą postacią i pilotowi zajęło wiele czasu, by dowiedzieć się podstawowych rzeczy, na przykład skąd przybył. Chłopiec zadawał wiele pytań, choć sam unikał udzielania odpowiedzi. Chciał wiedzieć, do czego służy samolot, a gdy pilot mu wyjaśnił, ten zdumiony zapytał, czy spadł on zatem z nieba. Dociekał również, z jakiej planety pochodzi nasz narrator. Gdy jednak usłyszał takie pytanie w swoim kierunku, znów nie odpowiedział. Wydedukował za to po wyglądzie samolotu, że pilot nie mógł przybyć z daleka. Następnie zamyślił się i zaczął oglądać rysunek namalowany przez nowego przyjaciela. Pilot podjął temat obcej planety i chciał wiedzieć, dokąd chłopiec zamierza zabrać owieczkę. Obiecał mu palik i sznurek, które pozwolą mu przywiązać owieczkę. Mały książę zdziwił się jednak i wyjaśnił, że u niego jest tak mało miejsca, że owieczka z pewnością nie ucieknie. Potem rzucił od niechcenia, że idąc prosto przed siebie, nie można zajść za daleko. Rozdział czwarty. Od ostatniego spotkania z małym księciem minęło 6 lat. Pilot tęskni za nim i nie chce o nim zapomnieć, dlatego właśnie spisuje tę opowieść. Ku Kupił nawet kredki i farby, by spróbować sportretować swojego przyjaciela i jego owieczkę, ale stał się już zbyt podobny do dorosłych i przychodzi mu to z trudem. Dowiadujemy się również, że mały książę pochodzi najprawdopodobniej z asteroidy B612, którą w 1909 roku odkrył turecki astronom. Międzynarodowy Kongres Astronomów nie wysłuchał go jednak ze względu na śmieszny strój. Gdy w 1920 roku pojawił się już elegancko odziany, wysłuchano go. Narrator komentuje, że dorosłych obchodzą wyłącznie liczby i konkrety, dlatego postanowił od tego zacząć swoją opowieść, bo inaczej nikt by mu nie uwierzył. Rozdział 5. Każdego dnia spędzonego razem pilot dowiadywał się coraz więcej o życiu małego księcia. Chłopiec opowiedział mu co nieco o swojej podróży i kłopotach z baobabami, które stanowiły wyjątkowe zagrożenie dla jego planety. Kiedy zaczynały rosnąć, mogły podziurawić, a nawet rozsadzić planetę korzeniami. Mały książę musiał zatem codziennie oddzielać ich ziarna od innych, co było łatwą, lecz nudną pracą. Następnie poprosił narratora, by narysował planetę zniszczoną przez baobab, by ostrzec inne dzieci przed tym zagrożeniem. Rozdział 6. Czwartego dnia ich znajomości pilot dowiedział się, że mały książę uwielbia oglądać zachody słońca. Okazało się nawet, że na jego planecie można to robić w każdej chwili, wystarczy tylko przejść kilka kroków. Chłopiec wyznał, że smutni ludzie lubią patrzeć na zachodzące słońce, a on sam spoglądał kiedyś na nie aż 43 razy w ciągu jednego dnia. Rozdział 7. Piątego dnia nastąpił przełom. Chłopiec otworzył się przed pilotem. Wszystko zaczęło się od tego, że zapytał go, czy owce zjadają też kwiaty, na co narrator odparł, że zjadają wszystkie rośliny, nawet te z kolcami. Mały książę chciał zatem wiedzieć, do czego kwiatom służą kolce. Pilot był zajęty naprawianiem silnika i wściekaniem się, że kończy mu się woda pitna. Odburknął zatem tylko, że to zwykła złośliwość z ich strony, nic więcej. Chłopiec oburzył się z miejsca i zawyrokował, że kwiaty są słabe, a kolce dodają im po prostu odwagi. Jeszcze bardziej rozwścieczyło go, gdy pilot rzucił, iż zajmuje się w tej chwili poważnymi sprawami, co w ocenie chłopca zabrzmiało jak typowa wypowiedź osoby dorosłej. Pilot się zawstydził, a chłopiec dorzucił jeszcze bezlitośnie, że wszystko mu się już plącze. Następnie kontynuował swą tyradę. Obwieścił, że na jednej z planet poznał pana, który nigdy nikogo nie pokochał, nie widział gwiazd i nigdy nie wąchał nawet żadnego kwiatka. Był za to dumny i wyniosły, więc mały książę określił go mianem grzyba, nie człowieka. Chłopiec poczerwieniał ze złości, gdy zaczął rozmyślać nad sensem kwiatów i kolców. Skoro kwiaty wytwarzają kolce od milionów lat, a owce i tak je zjadają, to po co się męczyć? Po co wytwarzać coś, co nie przynosi pożądanego efektu? Wyznał wówczas, że na jego planecie znajduje się jedyny w swoim rodzaju kwiat, który kocha całym sercem i samo spoglądanie na niego zupełnie wystarcza mu do szczęścia. Zaczął obawiać się, że jak owieczka go zje, to zgasną dla niego wszystkie gwiazdy. Pilot nie miał pojęcia, jak pocieszyć małego księcia, więc przytulił go po prostu i obiecał, że nic takiego się nie stanie. Narysuje mu bowiem zbroję dla ulubionego kwiatka, a dla owieczki kaganiec. Rozdział 8. Pilot szybko rozszyfrował, jaki kwiat miał na myśli mały książę. Na planecie chłopca pojawiło się pewnego dnia nasionko przywiezione z dalekich stron, które z czasem, a czasu musiało minąć sporo, przemieniło się w piękną różę. Chłopiec pokochał ją od razu, lecz szybko odkrył, że nie grzeszy ona skromnością. Zaczęła też uprzykrzać mu życie swoimi zachciankami i niemiłymi odzywkami. Teraz, siedząc z pilotem na pustyni, mały książę zrozumiał jednak, że powinien był doceniać ją po czynach, a nie słowach. Nie dostrzegał bowiem czułości, która kryła się za jej wypowiedziami. Żałował, że nie kochał jej tak, jak powinien i zaczął rozpaczliwie tęsknić. Okazało się również, że to właśnie jej fochy pierwotnie skłoniły go do ucieczki z planety. Rozdział 9. Do swojej ucieczki chłopiec wykorzystał migrację ptaków. Zanim odleciały ze swojej planety, wyczyścił kratery i wygasły wulkan oraz rozprawił się z baobabami. Był przekonany, że już nigdy nie wróci do domu. Gdy żegnał się z różą, podlewając ją po raz ostatni i nakładając jej klosz, by nie zmarzła, ta przeprosiła go za swoje zachowanie, twierdząc, że była niemądra. Wyznała, że kocha go i fakt, iż on o tym nie wie, jest jej winą. Życzyła małemu księciu szczęścia i poprosiła, by nie przykrywał jej kloszem, gdyż ten nie jest jej potrzebny. Rozdział 10. Po ucieczce mały książę odwiedził asteroidy 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Na pierwszej z nich mieszkał król, który choć nie miał poddanych, uważał się za władcę absolutnego. Chłopca powitał właśnie jako poddanego. Gdy ten ziewnął, król oburzył się. Mały książę wyjaśnił wówczas, że ma za sobą długą podróż, a król kazał mu ziewać na zawołanie. Gdy w odpowiedzi usłyszał, że nie można przecież ziewać cały czas, jego rozkazem było, by ten raz ziewał, a raz nie. Następnie chłopiec poprosił króla, by ten rozkazał, aby słońce zaszło. Król wyjaśnił jednak, że musi się z tym wstrzymać, bo od każdego należy wymagać tego, czego jest w stanie dokonać. Gdy mały książę zaczął się nudzić i obwieścił, że czas się zbierać, król spróbował skusić go posadą ministra sprawiedliwości. Miałby sądzić samego siebie, a następnie ambasadora. Ten odrzucił jednak tę propozycję i odszedł, stwierdzając, że dorośli są jacyś dziwni. Rozdział 11. Następną planetę, którą odwiedził mały książę, zamieszkiwał próżny. Nosił on kapelusz, który zaciekawił chłopca. Zadaniem próżnego było kłanianie się w podzięce za oklaski i komplementy. Książę zaczął więc klaskać, a mieszkaniec ukłonił się zadowolony, że wreszcie miał okazję to zrobić. Przybysz szybko się jednak znudził i zapytał, co należy zrobić, żeby kapelusz spadł. Próżny zignorował go jednak i zażądał, by chłopiec zachwycał się jego osobą. Książę początkowo uznał to za niedorzeczne. Skąd ma wiedzieć, czy próżny wprawia go w zachwyt, skoro sam zamieszkuje tę planetę, więc nie ma porównania. Spełnił jednak to życzenie i odszedł, zastanawiając się nad tym, jak dziwni potrafią być dorośli. Rozdział 12. Kolejna planeta była domem pijaka. Mały książę zastał go siedzącego samotnie nad stosem butelek. Gospodarz wyznał mu wówczas, że pije, by zapomnieć o wstydzie, a wstydzi się tego, że pije. Jego słowa zdziwiły chłopca. Rozdział 14. Następna, piąta planeta była najmniejszą z tych, które odwiedził mały książę. Zamieszkiwał ją latarnik, który wykonywał morderczą pracę. Każdego wieczora musiał zapalać latarnię, a rankiem ją gasić. Problem polegał jednak na tym, że planeta zaczęła kręcić się coraz szybciej i dzień trwał zaledwie minutę. Latarnik zatem ciągle gasił i zapalał lampę, nie mając czasu na odpoczynek. Co więcej, chłopiec zauważył, że na planecie nie ma innych ludzi, zatem praca latarnika jest bezużyteczna, ale jest chociaż piękna, bo świecąca latarnia przypomina gwiazdę. Księcia rozbawił też fakt, że podczas samej ich rozmowy upłynął już miesiąc. Chciał jakoś pomóc człowiekowi, którego spotkał i zasugerował, by ten przechadzał się po prostu po planecie tak, by ciągle trwał dzień. Latarnik odparł jednak, że to dla niego żadne rozwiązanie, bowiem odpoczywa jedynie wtedy, kiedy śpi. Chłopiec polubił latarnika, zwłaszcza, że był pierwszą z napotkanych osób, która nie myślała wyłącznie o sobie. Doszedł do wniosku, że jego poprzedni gospodarze gardziliby latarnikiem. Stwierdził również, że latarnik mógłby nawet zostać jego przyjacielem, ale planeta była zbyt mała, by mógł na niej zamieszkać. Opuścił ją zatem ze smutkiem, zdając sobie sprawę, że tutaj w ciągu zaledwie jednego dnia mógłby oglądać aż 1444 zachody słońca. Rozdział 15. Szósta planeta była 9 razy większa i mieszkał na niej geograf, stary pan, który szczycił się tym, że jest wielkim uczonym i zna położenie gór, mórz, rzek i pustyń. Mały książę ucieszył się, że w końcu spotkał osobę, która ma prawdziwy zawód. Zaczął wypytywać starego pana między innymi o rzeki, miasta na tej planecie, jednak geograf nie potrafił odpowiedzieć. Uznał, że jest zbyt ważną personą, by sprawdzać takie rzeczy osobiście. On zajmuje się spisywaniem dokonań odkrywców i badaczy oraz sprawdzaniem ich prawdomówności, ponieważ kłamstwa doprowadziłyby do katastrofy w podręcznikach geografii. Na jego planecie brakowało dobrych badaczy, więc zaproponował chłopcu pracę. Ten jednak nie był zainteresowany. Opowiedział jednak o swojej planecie, o wulkanach i róży. Geograf stwierdził jednak, że wzmianka o róży była zbyteczna, bowiem kwiaty są zbyt efemeryczne, czyli ulotne, a podręczniki geografii opisują rzeczy trwałe. Gdy książę poprosił o wyjaśnienie tego słowa, odpowiedź wprawiła go w zakłopotanie. Efemeryczny to bowiem zagrożony rychłym zniknięciem. Chłopiec po raz pierwszy poczuł wyrzuty sumienia związane z pozostawieniem róży samej sobie, a miała ona przecież tylko cztery kolce do obrony. Jego rozważania przerwał geograf, który zasugerował mu odwiedzenie Ziemi, gdyż ta planeta cieszy się dobrą opinią. Chłopiec posłuchał rady i ruszył na naszą planetę, rozmyślając o swej ukochanej. Rozdział 16. Mały książę dotarł wreszcie na planetę zwaną Ziemią. Zamieszkiwało ją około 2 miliardów dorosłych, 111 królów, 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy bankierów, 7,5 miliona pijaków i 311 milionów próżnych. Zanim wynaleziono elektryczność, około 462 tysięcy i 511 latarników zapalało wieczorami latarnie. Dwóch na obu biegunach pracowało tylko 2 razy w roku. Rozdział 17. Po wylądowaniu na Ziemi mały książę ku swojemu zdziwieniu odkrył, że nie ma na niej ludzi. Nagle spostrzegł coś wijącego się na podłożu i okazało się, że była to żmija. Zapytał ją, gdzie się znajduje i gdy w odpowiedzi usłyszał, że w Afryce, na Ziemi, mocno się zdziwił, podejrzewając, że na Ziemi nikogo nie ma. Żmija wyjaśniła mu jednak, że ludzie nie mieszkają na pustyni, a sama planeta jest ogromna. Mały książę przysiadł na kamieniu i wskazał swoją planetę. Opowiedział wężowi, że przez kłopoty z ukochanym kwiatem przybył na Ziemię. Nagle poczuł się samotny i zapragnął spotkać ludzi. Wąż powiedział, że to uczucie często dotyka również ludzi. Ostrzegł go jednak, iż między ludźmi nadal może czuć się samotnym. Mały książę przygląda się wężowi, stwierdzając, że jest niepozornym, dziwnym zwierzątkiem, cieniutkim jak palec. Wąż obruszony tym stwierdzeniem oświadczył, że jest potężniejszy niż palec samego króla, czym rozbawił chłopca. Owinąwszy się wokół nogi chłopca, wąż wyjaśnił, że każdy, kogo dotknie, wraca do ziemi, z której pochodzi. Chłopiec nie pochodził jednak z ziemi, a z gwiazd. Żmija współczuła chłopcu i obiecała, że gdy tylko zatęskni za swoją planetą, ona chętnie mu pomoże. Na pytanie, czemu zawsze mówi zagadkami, odparła zaś, że zawsze je rozwiązuje. Rozdział 18. Mały książę wędrował przez pustynię i spotkał zaledwie jeden kwiatek z 3 listkami. Zapytany o to, gdzie są ludzie, kwiat przypomniał sobie, że widział tu kiedyś karawanę i ludzi jest 6 albo 7, ale nie mają oni korzeni, więc wiatr przenosi ich na wietrze i nie wie, gdzie można ich spotkać. Chłopiec pożegnał się. Rozdział 19. Małego księcia zafascynowała wysokość ziemskich gór. Jego wulkany sięgały mu zaledwie do kolan. Wspiął się na jedną z nich, licząc, że zobaczy z niej całą planetę. Zobaczył jednak tylko ostre iglice skalne, a gdy krzyknął, odpowiedziało mu zaledwie echo. Chłopiec poprosił je, aby się z nim zaprzyjaźniło, bo czuł się bardzo samotny, ale echo powtórzyło jedynie jego wołanie. Mały książę stwierdził wówczas, że Ziemia to dziwna planeta, tak samo jak zamieszkujący ją ludzie. Gdy się do nich mówi, odpowiadają to samo, a jego róża zawsze odzywała się jako pierwsza. Rozdział 20. Po długiej wędrówce mały książę zawitał wreszcie do ogrodu pełnego kwiatów. Ku jego zdziwieniu okazało się, że to róże. Dotarło do niego wówczas, że jego róża, wbrew temu co twierdziła, wcale nie była wyjątkowa i jedyna na świecie. Patrzy przecież na 5000 pięknych róż, podobnych do siebie w każdym szczególe. Stwierdził nawet, że gdyby to teraz zobaczyła, byłaby gotowa pochorować się z wściekłości, by go tylko upokorzyć. Zdał sobie wówczas sprawę, że wcale nie jest bogatym księciem. Jego róża nie była jedyna w swoim rodzaju, a poza nią miał tylko 3 wulkany, w tym jeden wygasły. Świadomość tego doprowadziła go do płaczu. Rozdział 21. Następnie mały książę spotkał lisa. Przywitał się z nim i zaprosił do wspólnej zabawy, aby zabić samotność. Lis odparł, że niestety nie może, ponieważ nie jest oswojony, ale po krótkiej rozmowie zgodzi się, by go oswoić. Chłopiec wyznał, że szuka ludzi, jednak lis od razu powiedział, że ludzie sprawiają same kłopoty, a ich jedyną zaletą jest to, że hodują kury. Mały książę doprecyzował, że szuka przyjaciół. Lis na to, że oswojenie to właśnie silna więź sprawiająca, że ktoś staje się potrzebny. Mały książę stwierdził, że róża go oswoiła. Ciekawski lis wypytał chłopca o jego planetę, a na wieść, że nie ma na niej myśliwych, ucieszył się i zaczął namawiać księcia, by ten go oswoił i zmienił jego monotonne życie na lepsze. Po namowach mały książę zgodził się oswoić lisa, lecz nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ musi zdobyć przyjaciół i poznać nowe rzeczy. Lis wyjaśnił chłopcu, że relacje, przyjaźń tworzy się długo i cierpliwie, a ludzie stale gdzieś pędzą. Jeśli chce mieć przyjaciela, to musi go oswoić. Opisał też, jak powinien wyglądać proces, a mianowicie codziennie chłopiec powinien siadać o tej samej porze w pobliżu lisa, każdego dnia zmniejszając dystans między nimi, bez rozmowy, odzywania się, ponieważ mowa jest źródłem nieporozumień. Stała pora natomiast ma sprawić, aby lis zaczął wyczekiwać miłego spotkania. W końcu mały książę oswoił lisa, jednak przyszedł czas rozstania. Rozżalony stratą przyjaciela, lis przekazał chłopcu pewną mądrość. Dobrze widzi się tylko wtedy, kiedy patrzy się sercem, ponieważ najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. Książę szybko zrozumiał znaczenie jego słów. Jego róża faktycznie była wyjątkowa, różniła się od innych, zwykłych róż, ponieważ była oswojona, a za wszystko, co się oswoi, jest się odpowiedzialnym. Rozdział 22. Chłopiec ruszył w dalszą wędrówkę i spotkał zwrotniczego. Przywitał się grzecznie i spytał, co porabia. Ten wyjaśnił mu, że sortuje ludzi do pociągów i wysyła ich w różne strony świata. Gdy książę zapytał, dokąd ludzie się tak wiecznie spieszą, mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć. Przyznał, że ludziom nigdy nie podoba się tam, gdzie są, ale nawet podczas podróży zwyczajnie się nudzą. Tylko dzieci z ciekawością wyglądają przez okna wagonów, bo, jak twierdził książę, jako jedyne wiedzą, czego szukają. Rozdział 23. Następnie mały książę spotkał na swojej drodze sprzedawcę, który oferował pigułki gaszące pragnienie. Wyjaśnił chłopcu, że taka pigułka to olbrzymia oszczędność czasu, rzędu aż 53 minut tygodniowo. Książę stwierdził jednak, że wolałby ten czas poświęcić na spacer do jakiegoś źródła. Rozdział 24. Od spotkania księcia i pilota minął tydzień i skończył się cały zapas wody. Ku zaskoczeniu narratora chłopiec nie był tym faktem ani trochę zmartwiony, ale przyznał, że też doskwiera mu pragnienie. Zaproponował więc, by poszukali studni, co pilotowi wydawało się absurdalne, byli przecież na pustyni. Książę wyjaśnił jednak po drodze, że piękno pustyni polega na tym, że gdzieś ukryta jest tu studnia. Narrator przyznał mu rację, stwierdzając, że piękne jest to, co niewidoczne. Gdy chłopiec opadł z sił, pilot wziął go na ręce i zaczął nieść. Zauważył wówczas, że przywiązanie do ukochanej róży czyni go jeszcze wrażliwszym i delikatniejszym. O wschodzie słońca dotarli wreszcie do studni. Rozdział 25. Studnia, którą znaleźli, wyglądała, ku zaskoczeniu pilota, jak typowa wiejska studnia, nie saharyjska. Mały książę zaczął pić uradowany i rozpoczął swój wywód na temat bezcelowości poczynań ludzi, którzy hodują tysiące róż, a nie znajdują w nich tego, czego szukają. Wyjaśnił, że należy patrzeć sercem, bowiem oczy są ślepe. Pilot ugasił pragnienie i zrozumiał, że coś jest nie tak. Książę poprosił go, by spełnił swoją obietnicę z narysowaniem kagańca dla owieczki, co też uczynił. Wówczas dowiedział się, że nazajutrz mija rocznica lądowania chłopca na Ziemi i znajdują się niedaleko miejsca, w którym zjawił się na naszej planecie. Mały książę poprosił pilota, by wrócił do samolotu i go naprawił, a następnie zjawił się tu jutro wieczorem. Narrator wspomniał wtedy słowa lisa o oswojeniu, z którym często wiążą się łzy. Rozdział 26. Pilot naprawił samolot i zjawił się wieczorem w umówionym miejscu. Odkrył wówczas plan księcia. Żmija miała go ukąsić. Narrator zdenerwował się i wyciągnął rewolwer. Jednak chłopiec go powstrzymał. Wyjaśnił, że musi wracać do swojej róży. A dziś w nocy jego gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, w którym wylądował tu przed rokiem. Żmija mu w tym pomoże. On wcale nie umrze, będzie tylko wyglądał, jakby umierał. Zrzuci z siebie ciężką powłokę ciała i wróci na swoją planetę. Poprosił wtedy pilota, by ten nie towarzyszył mu przy tym zdarzeniu, gdyż może być to dla niego zbyt trudne doświadczenie. Narrator nie chciał jednak zostawiać przyjaciela. Rozpaczał nad rozstaniem i wyznał, że będzie tęsknił za śmiechem księcia. Chłopiec obiecał mu, że ilekroć spojrzy w gwiazdy, wszystkie będą się do niego śmiały, gdyż on będzie na jednej z nich. W końcu plan chłopca został wprowadzony w życie. Na oczach pilota żmija okręciła się wokół kostki księcia, który chwilę później bezszelestnie padł na ziemię. Rozdział 27. Od tamtej chwili minęło 6 lat. Pilot naprawił samolot i wrócił do domu, jednak nigdy nie opowiedział nikomu o małym księciu. Lubił wpatrywać się w śmiejące się do niego gwiazdy, licząc, że przyjaciel faktycznie wrócił na swoją planetę. Nie znalazł bowiem jego ciała na pustyni. Czasem martwił się jednak, że nie dorysował kagańcowi skórzanego paska, przez co jest bezużyteczny. Pocieszał się jednak tym, że chłopiec tak kochał swoją różę, że z pewnością dbał o jej bezpieczeństwo i pilnował owieczki. Myśl o tym, że coś mogłoby się jej stać i chłopcu pękłoby serce, napawała go smutkiem, który poczułby każdy, kto, tak jak on, pokochał małego księcia. Mały książę, problematyka. Mały książę opowiada o zepsuciu moralnym dorosłych i o tym, jak często nasze poczynania pozbawione są sensu. Pędzimy za czymś nieistotnym, nie ciesząc się życiem i nie dostrzegając tego, co ważne. Książka opowiada też o tym, że warto pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko i nie patrzeć powierzchownie, bowiem to, co najpiękniejsze, ukryte jest w środku. Autor porusza też temat dojrzewania do miłości i lojalności oraz odpowiedzialności za więzi, które wytwarzamy.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
6: Obowiązek według ojczyzny.
3: Mhm.
6: No tak, no fajnie, fajnie tak jest.
3: No właśnie...
6: Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
7: Ale... No dobrze, szanuję pana.
3: O.
8: Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
9: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
10: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
11: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
6: Mm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
3: Mm-hmm.
6: No tak, no fajnie, fajnie tak jest.
3: No właśnie...
6: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedłbyś za ojczyznę walczyć?
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
7: No ale... dobrze, szanuję pana.
3: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
7: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
7: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu,
3: no,
7: tak, ale...
3: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
3: Jest chęć.
2: Ale nie ma umiejętności.
7: Ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
3: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki.
3: Dziękuję
2: wszystkiego
3: bardzo.
2: Dobrego.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
7: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce, młodzi ludzie,
4: nie,
2: żeby...
4: Tylko armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
8: No dobra, ale macie wtedy od groma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce.
4: No.
8: Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo, co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
2: Mhm.
8: Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
8: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
8: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
8: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
8: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. No. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać tym udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy, jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze.
8: Tak, możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz. No, też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś, to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
10: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że tak...
10: Tego już nie ma w ogóle. Zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan tam większość...

0: i koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
1: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
2: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
1: No jako ochotnicy, prawda?
2: No tak, jasne.
1: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
2: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Pobór do wojska, czy po...
4: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
1: Jak? Dlaczego?
4: Dlaczego? No bo ta młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
1: Pan, że jakby...
4: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tą młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
1: Co taka armia daje?
4: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
1: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
4: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
1: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
4: ja oczywiście,
1: żeby...
4: ja za ojczyznę zawsze. Jestem patriotą także.
1: W razie gdyby dostaje pan powołanie, karteczkę i...
4: Oczywiście, to idzie od razu.
1: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
4: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
1: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
5: Nie.
1: Dlaczego nie?
5: Bo... Do wojska brać, chłopaku. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
1: No i co? I brać?
5: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
1: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
5: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
1: Czy młodym ludziom?
5: Ta.
1: A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
5: Będzie uciekał. Będzie uciekał, on nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być, tak.
1: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
6: Znaczy wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Takie szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
1: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona, w razie co to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
6: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
1: Pan chętnie w kamasze jakby coś?
6: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
1: A, no to co pan nic nie mówi, a to... Znaczy, no. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
6: znaczy,
1: nie?
6: No... liceum mundurowe, więc a jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
1: No pan już przeszkolony jakby coś.
6: Ja nie potrzebuję, można powiedzieć.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
7: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy.

0: Mistrzowie wyszkolone byli na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
1: No co się brakuje?
2: Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
0: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
2: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam panie, ochotnicy...
0: Niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
2: No to pan powie.
0: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się śpieszę.
2: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
0: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
3: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
2: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
3: No, czy są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a każdy w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, ze przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już... odchodzi w niepamięć.
2: Tak się zapytam młodego człowieka. Dziękuję bardzo.
4: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
2: O,
4: wielki fan.
2: O, no to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
4: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
5: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
6: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: Ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
6: no,
2: niektórzy...
6: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
7: A to nie.
6: Kobiety niech się same tam...
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet.
6: Czy
2: również.
6: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
6: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
6: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
6: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
8: Lepsi. No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
8: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
8: no
2: rozumiem.
8: Tak, to na pewno.
2: No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
6: No ale to no w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
9: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
9: No, dlaczego kobieta się ma nie nie szkolić. Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
1: Nie.
2: A dlaczego nie?
1: No, ze względu na to, że no... Uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet. Jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
1: No to ma pan rację.
2: No.
1: No to ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej mam bilece.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
1: Tak.
10: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne, jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
2: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
10: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
2: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
10: Nie wiem, możliwe.
2: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Pani nie bardzo?
10: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
2: Podatki również dobrowolne.
9: A to się ciekawe bardzo.
10: To jest wolnościowy.
2: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
11: Tak.
2: Właśnie.
11: Myślę, że powinien wrócić.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
11: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
2: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby na siłę brać.
11: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę, czy
2: ale niektóre kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
11: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić tak przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach to ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
2: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
11: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
1: Tak.
2: Ale dla kobiet również?
1: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
2: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
1: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
2: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
1: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno
2: czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
1: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
2: Trochę ruchu, tak, nauczyć się.
1: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
2: Porzucać tam granatem zaczepnym.
1: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
2: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
12: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
2: A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
12: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
2: Dla kobiet również?
12: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
2: W kamaszy i...
12: Oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
2: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
13: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
2: No właśnie widzę pani takie oczy.
13: Nie, obowiązkowy nie.
2: No ale a dla mężczyzn?
13: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest z stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
2: ale,
13: czy coś
2: tam? Pani, ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
13: No to też ma pan rację.
2: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie?
13: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowo dla mężczyzn i nieobowiązkowo dla kobiet.
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
13: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: No ale to... A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
13: Łukasz. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
2: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie
13: zadanie. Jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
5: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
14: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barre z prokuratury okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nosobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy. miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant Miejski Policji Wielkiej

0: 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
1: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej. I tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
2: Saperzy zabezpieczali między innymi 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, pięciolatek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach pięciolatka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
3: Sporo stresu przeżyli rodzice pięcioletniego chłopca, który oddalił się im niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama pięciolatka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 dB, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
4: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
5: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
6: Jedno z lepszych, jakie może być.
7: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
5: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Obudziłam się w szpitalnym łóżku. Słońce delikatnie ogrzewało mi twarz i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu było mi dobrze. Katarzyna Surmiak-Domańska, Żyletka.
1: Co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom.
0: Zaniechanie ma potężną siłę rażenia. Niezrobienie czegoś, co zrobić powinniśmy, odłożenie ważnej sprawy na później, może mieć katastrofalne konsekwencje, które nierzadko mogą decydować o życiu albo śmierci. Na szczęście w historii, którą pokażę Wam w tej edycji Polski na Ucho, wszystko odbyło się na czas i we właściwym momencie, a owoce tego są piękne. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Szpital psychiatryczny to miejsce, które większość Polek i Polaków przyprawia o gęsią skórkę. Bywa obiektem kpin, niewybrednych żartów i pogardy, a życie, które toczy się za jego murami, dla wielu stanowi temat tabu, niewygodny, przykry i obcy. Tymczasem biorąc pod uwagę statystyki związane z kondycją zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju, rośnie szansa, że ktoś z naszego bezpośredniego otoczenia trafi pod opiekę takiej lecznicy. Możemy to też być my. Żaden wstyd. Szpitale psychiatryczne są po to, by pomóc, kiedy umysł szwankuje, a człowiek tonie w destrukcyjnych emocjach i samodzielnie nie jest w stanie wydostać się na powierzchnię. Tam się idzie po to, żeby móc znów normalnie żyć, a przynajmniej dać sobie na to szansę.
1: Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii. Zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy.
0: Surowe zasady panujące w szpitalach psychiatrycznych nie są po to, żeby pacjentom utrudniać życie, tylko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.
1: Nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy, nie możesz mieć butów sznurowanych, kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę.
0: Wariat albo świr to najłagodniejsze, stygmatyzujące epitety, które padają pod adresem pacjentów psychiatryków. Mam wrażenie, że społeczeństwo ma w sobie ciągle jeszcze zbyt mało empatii i współczucia dla kogoś, kogo dusza cierpi.
1: I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask to nie był krzyk, to był wrzask. I widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji. Gdzieś się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana.
0: Podobne sceny to codzienność szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy to jednak oznacza, że trzeba się ich bać?
1: W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala, że nigdy mi się już nie zachce żyć.
0: W przypadku bohaterki reportażu, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę, apetyt na życie został odzyskany.
1: Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom nadzieję, że może być inaczej.
0: A pod adresem szpitala psychiatrycznego, w którym zdrowiała przez wiele tygodni, pojawiło się coś w rodzaju tęsknoty.
1: Ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła.
0: Weronika, którą już zaraz poznacie, trafiła do szpitala psychiatrycznego 6 lat temu. 4 tygodnie była na tak zwanym ostrym oddziale, a potem kolejne tygodnie w terapii grupowej. Po zakończeniu leczenia i odzyskaniu kontroli nad ciałem i umysłem rozpoczęła projekt Wlepka na dziś. Tworzy hasła propagujące równość oraz dbanie o swój dobrostan psychiczny. Do posłuchania jej historii pełnej wzruszeń, cennych refleksji i zwrotów akcji. Zapraszam Was w imieniu naszej reporterki Oliwii Krettek.
1: Czułam, że wtedy byłam zawieszona między życiem a śmiercią. Nie byłam w stanie ani żyć, ani umrzeć. Ważyłam wtedy w wieku 27 lat 37 kg, plus nadużywałam szkodliwie substancji psychoaktywnej. Werka Szaciłowska w sieci, działam jako wlepka na dziś. Więc tak sobie siedziałam na tej barykadzie i trochę nie wiedziałam, co dalej. Znalazłam jakieś tam zapiski sprzed 6 lat i tam były na przykład teksty, że idę spać, ale mam nadzieję, że się nie obudzę. Jak chodziłam do sklepu, to stawałam przed półką i zaczynałam płakać, bo widziałam wszędzie plastik. Ja w ogóle widziałam koniec świata. Czułam, że po prostu już nic jako ludzkości nas nie czeka. No i żyłam sobie w tym czarnym tunelu i było bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. I akurat stanęła na mojej drodze terapeutka, która też szkoli terapeutów. Zobaczyła mój stan i powiedziała, że jadę do szpitala. Powiedziałam, okej, ale jutro. No i pojechałam na drugi dzień. I chciałam się pożegnać po prostu z ludźmi, którzy mnie otaczali, dlatego też powiedziałam, że dopiero na drugi dzień chcę jechać, a nie, że nagle w tym momencie, bo też nie było takiego nagłego ryzyka utraty życia czy zdrowia, w sensie byłam na etapie trzeciego stopnia wygłodzenia wagowo, ale nie miałam myśli samobójczych, w sensie ja nie byłam typem samobójcy, nigdy nie miałam też takiej chęci do realizacji, nawet jak się pojawiały, że chciałam to skończyć, to nie miałam chęci realizacji. Jednym z moich ulubionych filmów jest Lot nad kukułczym gniazdem. To jest klasyka, bardzo drastycznie pokazuje szpital psychiatryczny, tylko że to jest chyba jeszcze z czasów szpital dla obłąkania chorych. My już z tego wyszliśmy, zaczynamy w Europie, na Zachodzie, traktować ludzi chorujących psychicznie jako ludzi, a nie po prostu jakiś margines społeczeństwa, którym nie należy się przejmować. Ja też nie mam porównania dużego, bo ja byłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 2 razy. Instytut Psychiatrii i Neurologii przeszedł remont. W sensie te sale są czyste, białe, zadbane. Było okej. W sensie tak samo żywieniówka. To też mówi się o szpitale, tak źle sobie z tym jedzeniem radzą. W szpitalu psychiatrycznym w Warszawie jest catering. W sensie tam przyjeżdża zamawiana kuchnia i okej. To nie będzie najpyszniejszy obiad z restauracji, ale da się zjeść i jest kaloryczny. Ja też miałam bardzo specyficzne żywienie, bo ja miałam 4,5 tysiąca kalorii i miałam dokładnie dietę pudełkową, że dla mnie przychodziło osobno jedzenie, bo musieli po prostu bardzo pilnować, żebym jadła odpowiednią ilość kalorii i przytyła chociaż trochę, bo mi się zaczęły już kości z niedożywienia rozkładać i zaczęły być, że tak powiem, budulcem jakimkolwiek, żebym przetrwała cokolwiek, w sensie to głodzenie. I też chciałabym powiedzieć, że to głodzenie nie wynikało z anoreksji. Ja nie mam anoreksji i nigdy nie miałam, bo można nie jeść też z innych powodów.
2: Dlaczego przestałaś jeść?
1: Mówi się, że są dwie grupy ludzi w kontekście stresu. Jedni się objadają, a drudzy przestają jeść. Ja jestem w tej drugiej grupie. Stres, lęk, bardzo podwyższony poziom kortyzolu, który miałam od zawsze, no bo żyłam w trochę niestabilnych warunkach jako dziecko. I mi się wydaje, że to się już zaczęło dawno temu. Jako nastolatka już miałam te problemy. Ja też całe życie bardzo mało ważyłam, ale takie już z zaburzeniami odżywiania, to myślę, że liceum, po koniec gimnazjum już tak srogo. Myślę, że to jest tak, że często się nie je, bo nie wierzę się, że się zasługuje na to jedzenie. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale musisz polubić siebie, żeby pokonać zaburzenia odżywiania, moim zdaniem. Myślę, że też trochę o tym jest ruch body positive, że jedni mówią, że to jest promocja otyłości. Nie. To jest promocja tego, żeby zaakceptować siebie, żeby uwierzyć, że warto zainwestować w swoje zdrowie i w siebie. Czyli jeżeli mamy osobę otyłą, to ona wie, że jest otyła. Tylko ona musi polubić siebie, bo jeżeli nie będzie siebie lubić, to nigdy w życiu z tej otyłości nie wyjdzie. Więc u mnie to było chyba brak akceptacji samej siebie.
2: Nie lubiłaś siebie.
1: Myślę, że znowu to są dwa wilki we mnie. Z jednej strony zawsze byłam mocną osobowością i byłam pewna siebie, ale myślę, że to też było podszyte jakimś tam lękiem i pewną pozą.
2: Jesteś w ogóle w stanie określić taki moment, kiedy to się wszystko zaczęło sypać u ciebie, że w pewnym momencie tak było źle, że doprowadziło do tej sytuacji, kiedy ta znajoma ciebie zobaczyła i...
1: Myślę, że zaczęcie palenia jointów to był ten etap, który już mnie zaczął wprowadzać w dół całkowity. Ja całe życie żyłam względnie w trzeźwości. Nie za bardzo lubiłam alkohol. Czasem mi się zdarzyło, jak to na nastolatce, czy gdzieś na początku studiów. Ale gdzieś zawsze stroniłam. W sensie, naprawdę na palcach dwóch rąk bym obliczyła, ile razy byłam naprawdę pijana. No ale gdzieś te jointy się pojawiły i też to jest o tyle zabawne. Znaczy, nie wiem, czy zabawne. Ja zaczęłam palić, żeby jeść. Bo ja chciałam jeść. Ja przez lata wyszukiwałam w Google frazy, jak zacząć jeść, jak mieć apetyt, co zrobić. Ja kupowałam sobie syropy na apetyt, które kupuje się dla starszych osób lub dla dzieci, które nie chcą jeść. I nic nie działało. Jara nie działało. Początkowo było tak, że po prostu robiło takie gastro, że ja w końcu byłam w stanie jeść z przyjemnością. Ja miałam zaciśnięty przełyk. Ja jak próbowałam jeść, to wyglądało to tak, że robiłam sobie kanapkę, chleb, masło, wędlina. Bo też sensorycznie przez ADHD mam problem, że na przykład położyć pomidora na kanapce w życiu. Talerzyk z kanapką, obok stała herbata letnia, taka lekko słodka. Ja brałam kęs i każdy kęs popijałam, żeby mi się rozpuścił w buzi, żebym była w stanie to przełknąć. Więc ja próbowałam z tego wyjść, to też nie jest tak. Ale z drugiej strony w trakcie terapii trochę wyszło, że często osoby chore, niezależnie czy mówimy o zaburzeniach odżywiania, czy o nowotworze, różne rzeczy, nie chcą być zdrowe, bo nauczyły się tak funkcjonowania w swojej chorobie, że nie wiedzą, jak będzie wyglądać rzeczywistość, jak będą zdrowe, czy ludzie w ogóle będą się nimi przejmować. I że bardzo często wygodniej jest im chorować, tylko że mają zainteresowanie ludzi. I ja tak miałam trochę z zaburzeniami odżywiania, że musiałam się trochę pogodzić z myślą, że jeżeli zacznę jeść, to ludzie przestaną się interesować, czy ja jem, więc ja przestanę mieć pewien rodzaj uwagi, który miałam przez całe życie, no bo każdy werka zjedz. Ja wiem, że to jest z jednej strony kijowe, ale dawało mi pewną uwagę i musiałam się trochę pogodzić z tym, że jej nie będzie. Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie. Ostra depresja cię kwalifikuje. Myśli samobójcze, nawet bez chęci realizacji cię kwalifikują. Zaburzenia odżywiania, czyli w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, na przykład z niskiej wagi lub z wysokiej. Bezsenność. Jest bardzo dużo rzeczy, które mogą kwalifikować człowieka do szpitala psychiatrycznego. Nadużywanie substancji psychoaktywnej. No i było tak, że ta osoba, która mi pomogła na początku, ta superwizorka, w sensie to było ciąg przyczynowo-skutkowy, wyglądał tak, że znajomy się mnie zapytał, czy idę z nim na ściankę, powiedziałam, że mi się nie chce i on poczuł, że za rzadko wychodzę z domu i gdzieś się zaczynam coraz bardziej izolować i powiedział, przyjeżdżam dzisiaj do ciebie z Magdą, tak miała ta osoba na imię i ona na mnie popatrzyła, mówi, ty jedziesz do szpitala. I na drugi dzień, pamiętam, że ona przyszła i zapytałam się, była godzina, nie wiem, 21 chyba. Ona mówi, dobra, to się pakuj, w sensie tam sobie przygotowałam rzeczy, ona mi też trochę powiedziała, co mogę, czego nie mogę, bo też jest bardzo restrykcyjne to, co można wnieść na oddział. I pojechałyśmy najpierw na oddział na Nowowiejskiej, ale okazało się, że istnieje coś takiego w psychiatrii jak rejonizacja. Więc odesłali mnie, szczerze, na szczęście, do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który jest też instytutem badawczym, więc też trochę inny standard chyba jest w tym ośrodku, chociaż nie byłam na Nowowiejskiej, to co prawda bardziej obskurnie wyglądał ten szpital tak od zewnątrz. I po prostu przewieziona zostałam na szpitalny oddział ratunkowy psychiatryczny, bo istnieje coś takiego jak SOR psychiatryczny. I tak naprawdę mówiła za mnie Magda. Bo ja właśnie nie czułam, że ja się kwalifikuję do tej pomocy. Gdzie ja? Przecież ja nie wiem, nie próbowałam się zabić. Nie mam psychozy. Nie próbowałam komuś zrobić krzywdy. Ja przecież tylko nie chcę żyć. Ja tylko nadużywam jarania. Ja tylko nie jem. W sensie to nie są przecież rzeczy, które tak w pierwszej myśli ciebie kwalifikują do szpitala. No ale bez dwóch zdań od razu mnie przyjęli. Ja nie do końca pamiętam ten moment przyjęcia. Też przyznam szczerze, że byłam zjarana. W sensie ja pamiętam, że Magda do mnie przyjechała, zapytałam się, czy mogę zajarać. Powiedziała, że wolałaby, żeby nie. I moja przyjaciółka, która ze mną siedziała, popatrzyła, ale przecież ona od rana do wieczora jest zjarana. Bo ja żyłam już w takim trybie, że ja nie miałam momentu trzeźwości. Więc ja zapaliłam jeszcze ostatniego jointa. O 21:00. Na oddział F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostałam przyjęta przed 2:00 w nocy. Trochę się bałam, ale w sumie miałam trochę oswojony ten temat, bo z jednej strony mamy, nie wiem, przerwaną lekcję muzyki, mamy Lot nad kukułczym gniazdem, mamy bardzo dużo przebudzenia, bardzo dobry film też z Seanem Pennem. Dużo takich wizji tego psychiatryka właśnie obskurnych, których trzeba się bać. I okej, miałam taką dziwną sytuację, że ja przychodzę, staję przed tą dyżurką pielęgniarek i za mną nagle stoi człowiek. Ja myślałam, że on jest jakimś, nie wiem, sanitariuszem. Nie, on był jednym z pacjentów. I on tak sobie chodził po tym oddziale. Był taki bardzo duży. No i początkowo mnie położyli na sali z dozorem, czyli tam masz kamery. I jeżeli dobrze pamiętam, są szyby od gabinetu pielęgniarek, w sensie dyżurki. I one widzą dwie sale jednocześnie, czyli na przykład mają tam przez pierwsze, nie wiem, 3 doby pacjenta, żeby widzieć, jak on się zachowuje, czy można go przenieść do tych mniejszych pokoi, gdzie, to też jest bardzo taka rzecz, którą ludzie się zaskakują, w większości pokojów w psychiatryku są łazienki. Nie jest, znaczy wiadomo, jest jedna taka ogólnodostępna i właśnie dla tej dozorowanej sali, ale ja miałam normalnie łazienkę w pokoju.
2: I to były pojedyncze pokoje?
1: Nie, pięcioosobowe. I akurat miałam super turnus, bardzo dobrze wspominam osoby, z którymi byłam w pokoju. Ja nie trafiłam do pokoju z nikim chorym psychicznie, z takim stanem odrealnienia. Ja miałam osoby raczej nadużywającej leków. Jeden bardzo abstrakcyjny przypadek, ciąży urojonej, gdzie musiałam w ogóle wejść w tryb. Kurde, to brzmi tak abstrakcyjnie, że mówię, ktoś to wymyślił. No i zaczęłam czytać sobie publikacje naukowe na ten temat, więc miałam taki przypadek. Miałam dziewczynę też po próbie samobójczej, 18-latkę. I tutaj też jest pewna wada moim zdaniem systemu, bo to nie do końca jest osoba nadająca się na oddział dla dorosłych osób, a nie łapie się już w dziecięcy. Ta osoba jeszcze nie ma obycia, nie wie, jakby bardzo źle znosiła ta dziewczyna pobyt. Co prawda te relacje bardzo rzadko są w stanie przetrwać. Bo myślę, że spotykamy się w bardzo trudnym momencie swojego życia i nie do końca chcemy czasem do niego wracać. W sensie, że osoby z psychiatryka przypominają nam o tych naprawdę bardzo złych momentach życia. Więc ja mam jedną przyjaciółkę ze szpitala, ale to dlatego, że zamieszkałyśmy razem. Więc trochę tak wyszło, że w pewnym momencie byłyśmy na siebie skazane, no, ale znamy się już 6 lat i nadal jesteśmy nierozłączne, więc też się da. Tylko no nie jest to takie naturalne, że ludzie ze sobą utrzymują kontakt. W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, pisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala. Że nigdy mi się już nie zachce żyć. Ja byłam już na takim etapie. To jest trochę tak, jak boli cię tak bardzo ząb, że cieszysz się na wizytę u dentysty. To jest chyba trochę ten etap, że już możesz się tego dentysty bać, ale tak cię boli, że mówisz, Boże, on mi da ulgę. Ja wierzę w naukę, więc ja trochę podeszłam do tego, dobra, idę do tego szpitala, tam są lekarze. Muszę im zaufać, bo ja nie mam tej wiedzy. Zobaczymy, co będzie. I też u mnie jest taka dziwna historia, że spędziłam pierwsze 2 lata swojego życia w szpitalu. Bo się urodziłam za wcześnie i leżałam sobie na Marszałkowskiej, na Litewskiej de facto w Warszawie. W szpitalu przez 2 lata miałam tylko przepustki do domu. Może gdzieś podświadomie byłam nauczona funkcjonowania, że są ludzie wokół mnie i że to się zmienia i tak dalej. Ja też mam w sobie gen opiekunki, więc widziałam, jak ktoś potrzebował pomocy, to gdzieś wchodziłam w jakiś taki tryb, że po prostu starałam się zaopiekować tymi osobami. Też bardzo łatwo mi idzie nawiązywanie relacji, więc ja szybko jakoś się tak oswoiłam z tymi osobami na oddziale. Paliłam też papierosy wtedy jeszcze, więc palarnia to super miejsce do po prostu interakcji społecznych. Po drugie, jak się ma szlugi, to już w ogóle się jest królem na oddziale psychiatrycznym. Więc małymi wagonami przywoziła po prostu i to jeszcze ukraińskie papierosy, bo nie pracowałam wtedy, no, byłam w szpitalu, więc musiałam jakoś budżetowo do tego podejść, więc jakby ja byłam królem, bo mała mi co mi kartonami to przywoziła. Więc nie bałam się. Naprawdę się nie bałam. Te pierwsze 3 noce... Myślę, że też miałam dość łaskawe traktowanie, bo wiadomo, wszystko jest chorobą psychiczną, o czym mówimy, ale są różne rodzaje choroby psychicznej. Są pacjenci, którzy w ogóle nie są świadomi. Jeżeli są w schizofrenii, w psychozie, oni nie ogarniają, co się wokół nich dzieje. Ja byłam pacjentką tak zwaną świadomą. Czyli ja wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Nie ma opcji maszynki do golenia. No bo ostrza. Jak ja akurat zostałam przyjęta do szpitala, to w ogólnej łazience nie było zasłon w prysznicach, bo dziewczyna się próbowała powiesić na prysznicu, więc musieli się tego pozbyć. Niestety była skuteczna próba samobójcza mężczyzny na tym oddziale. Niestety skuteczna, zrobił to w okresie, kiedy były wydawane posiłki i był największy rumor po prostu na oddziale.
2: W trakcie twojego pobytu to było?
1: Zaraz przed i to też jest tak, że na tym ostrym oddziale nie ma widelcy i noży. Wszystko jest łyżką. Wszystko. Każda rzecz jest jedzona łyżką, więc to też
2: czyli
1: jest
2: tak... pokrojona jakoś wcześniej?
1: Nie, łyżką. Okay. Dostajesz kotleta, łyżką kojesz. A czyli łyżka jest moim zdaniem najbardziej uniwersalnym sztućcem, to inna sprawa. Ale tak, nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy. Nie możesz mieć butów sznurowanych. Jest sporo takich rzeczy, których nie można mieć na oddziale ostrym w psychiatryku. Kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę. Więc ja miałam specjalnie taki kabelek, który ma 5 cm maksymalnie długości i taki możesz mieć. A tak to masz telefon raz dziennie, możesz oddać do ładowania na godzinę i dostajesz. Więc też szczerze, nigdy w życiu nie odpoczęłam tak jak przez ten okres w szpitalu. Bo miałam wymówkę, nic nie mógł ode mnie chcieć. Mówiłam, nie wiem, nie działa telefon, zostawiałam gdzieś w jakby... Ja naprawdę bardzo dobrze wspominam pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Tylko też mi mówili, że trochę trafiłam na taki grzeczny turnus, bo są różne. To jest też tak, że są osoby, których można się trochę bać. Ja myślę, że sobie racjonalizowałam pewne rzeczy. Ale pamiętam taką sytuację, jak o 21 jest przyjęcie leków. I my się ustawiamy w kolejce, bo tam te osoby żyją wokół tego. Leki, jedzenie. Tak sobie funkcjonują. No i ustawialiśmy się w kolejce tam o 21 po te leki. I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask, to nie był krzyk, to był wrzask. i widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie, nie wiem, może 1,60 m wzrostu, drobna dziewczyna, nie była gruba ani nic. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji, myślę, że lekkiej psychozy. No i właśnie a propos tej 18-latki. Ona zareagowała tak, że ją sparaliżowała, ona się zmieniała w kamień. Bo ona nie umiała sobie zracjonalizować. Jeszcze pochodziła z konserwatywnego środowiska, więc jej się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana ta dziewczyna. No ja wiedziałam, że po prostu jest psychoza, ale miałam w głowie od razu, bo na drugi dzień miałam terapię indywidualną, bo też w szpitalu jest terapia indywidualna dla osób takich jak ja, w sensie akurat dla mnie, w sensie z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. I przychodzę na tę terapię i mówię, czy to jest coś nie tak, że ja na to nie zareagowałam, że mnie to nie ruszyło? Pytanie dlaczego? No bo wiedziałam, że zaraz przyjdzie lekarz i pomoże tej osobie. Czy pani zracjonalizowała? No tak. I mi jest dużo łatwiej mi było przechodzić pewne rzeczy. Akurat ta osoba urodziła za wcześnie trochę swoje jedno dziecko. To była jedna rzecz, która tam w ogóle spowodowała, że ona trafiła na ten oddział. Jeszcze okazało się, że ma dziecko w spektrum i czuła, że jest po prostu złą matką. I ta psychoza jej wjechała taka poporodowa, hardkorowa. Ale na drugi dzień już nie było tego problemu. W sensie ona dostała leki i jakby normalnie się już rozmawiało z dziewczyną. Więc to też jest tak, że jak się myśli o psychozie, to nie jest stan permanentny bardzo często. On trwa, dostaje się leki i on przestaje być taki intensywny na przykład. Jak już mnie przenieśli z tego ostrego oddziału na lżejszy, to chciałam odwiedzić koleżanki, już nie mogłam, bo trafił tam człowiek, który w nocy powybijał wszystkie szyby w izolatkach. I uważam, że wielkie szapoba, bo lekarze przychodzą na kontrolę, robią obchód. Szapoba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie. Był taki człowiek, który w ogóle standardowo już był, jest dużo recydywistów tak zwanych, czyli oni wracają często. I był taki człowiek, chyba pułkownik miał ksywę, ja byłam wtedy na tym oddziale, on w ogóle chodził po oddziale w środku nocy, zaglądał ludziom do szafek, ale był bardzo specyficzny. I na przykład jak dostawał jakiegoś ataku, to tak, bo też o to są pytania, tak, istnieje coś takiego jak pasy. W szpitalach psychiatrycznych stosuje się to dla pacjentów, którzy zaczynają stwarzać zagrożenie dla współpacjentów. Albo dla siebie, albo dla lekarzy, bo też tak może być. I na przykład ten pułkownik wylądował raz w pasach, krzycząc cały czas, że chce mu się sikać. No i w pewnym momencie już trzeci raz powiedział, one go odpięły i on już był odpięty, mógł iść do łazienki. Sikał się w łóżko, żeby im zrobić na złość. Był gość, który zaczął pluć na lekarkę. W sensie różne rzeczy się dzieją. Różni ludzie, no właśnie tak jak mówię, często ludzie są przywożeni przez policję, bo na przykład, nie wiem, wpadną w szał i zaczynają rozbijać wszystkie meble w mieszkaniu siekierą.
2: A jak wyglądał twój dzień? Miałeś jakieś zajęcia, jakąś terapię o stałych godzinach? No pewnie o stałych godzinach te posiłki, o których mówisz, które jadłaś łyżką.
1: Na tym ostrym oddziale nie ma sztywnego planu działań, bo jakby jest taki rozpiska typu psychorysunek albo grupa wsparcia, terapia grupowa czy coś takiego, ale nie jest obowiązkowe uczestnictwo. No bo tak jak mówię, ostry oddział to jest ostry oddział przejściowy, diagnostyczny, więc tam trafiają wszyscy. Na przykład standardowo w nocy przywozili ludzi w kajdankach po jakiejś psychozie czy coś takiego. No rano już byli potulni, więc na grupę sobie szłaś, mogłaś z niej wyjść. No też osoby na przykład przychodziły, po 5 minutach wychodziły, bo nie były w stanie usiedzieć. Ale na tym ostrym oddziale, na F5, tego nie ma. To jakby jest taki luźny ten plan. Natomiast na F6, czyli oddziale już dla osób z zaburzeniami osobowości, ten plan zajęć jest. To też są rodzaje psychorysunek, terapia grupowa czy coś takiego, tylko są obowiązkowe. Bo to jest oddział, który w przypadku moim akurat miał zadziałać tak, że miał mnie zaktywizować do wyjścia ze szpitala. Czyli ja byłam 4 tygodnie na tym ostrym oddziale. I po tych 4 tygodniach trafiłam na 2 tygodnie na ten lżejszy oddział, który jest otwarty. W sensie z niego możesz wyjść. Tam zajęcia były do godziny 14, bo to jest tak rano, tam o 8 chyba 30 śniadanie. Później te zajęcia były tam do 14, o 14 był chyba obiad. I od 14 po tym obiedzie już miałaś czas wolny. Tam o 21 była godzina policyjna, że drzwi się zamykały. Więc taki luz. W sensie jakby ja czasami, jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazjuję, że ja bym tam wróciła. Przez pierwsze 2 tygodnie, to jest bardzo zabawne, mam w ogóle koszulkę na sobie Zeusa, to jest raper. Jest napisane na tej koszulce 1 milion i to jest o tym, żeby każdy człowiek pamiętał, że ma w sobie ten potencjał, który może wykorzystać. Zeus jest raperem. I Zeus 3 dni potem, jak trafiłam do szpitala, ja trafiłam 23 stycznia, puścił kawałek ze swoją żoną Justyną Kośmierczyk Brzeg. I to jest kawałek o tym, że jestem w tej otchłani i nie chcę z niej wychodzić, więc nawet nie podawaj mi sieci, ja nie chcę. Ja jestem w tej czarnej, przepraszam, nie powiem co. Nie chcę wychodzić na brzeg. Nie chcę. I przez pierwsze 2 tygodnie ja cały czas słuchałam tego kawałka, bo ja czułam, że jestem w tym miejscu, że ja w ogóle nie czułam przez pierwsze 2 tygodnie, że cokolwiek stanie mi jest pomóc, że ja nie czułam żadnej nadziei. Ja nie czułam... Myślę, że czułam bardzo duży smutek. Bezsilność, brak nadziei. I przez pierwsze 2 tygodnie cały czas czułam, że nic nie jest w stanie mi pomóc, bo ja też schodziłam z leków, nie byłam na lekach, brałam tylko leki nasenne, bo oni mi dawali, bo też w szpitalu dają po prostu te leki nasenne, bo różne rzeczy czasem ludzie krzyczą, więc żeby spać i tak dalej. Przez pierwsze 2 tygodnie czułam, że nic mi nie jest w stanie pomóc. I po 2 tygodniach zaczęłam widzieć jakieś takie światełko w tunelu, w sensie zaczęłam czuć, że mogę iść jeszcze w stronę światła. I po 2 tygodniach, to właśnie jest a propos Zeusa, jest kolejny kawałek, który wtedy wjechał na kolejne 2 tygodnie i to był kawałek Hipotermia. Też jest o depresji i o takim złym stanie, ale na samym końcu mówi, że nie wychodzę z kina, póki trwa seans. Czyli, że jest ta nadzieja, że jeszcze mogę walczyć, że jeszcze gdzieś dojdę dalej, że jakby coś więcej jest. I po kolejnych 2 tygodniach ja już czułam, po pierwsze, że szpital stwarza w ogóle taki prowizoryczne życie społeczne. Więc masz dużo kontaktów z ludźmi. Ja się bardzo dobrze tam czułam. W sensie było dużo ludzi.
3: Czyli nudy nie było?
1: Nie, grałam sobie w Scrabble, w Tabu. Tam są gry planszowe, czasem jakiś film włączą. I po tych kolejnych 2 tygodniach wjechał inny kawałek. Siewca, też Zeusa. Jest o tym, że trzeba siać dobro. Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom po prostu nadzieję, że może być inaczej. I... to jest mój tryptyk depresyjny. Zaczynam od brzegu Zeusa, następnie wjeżdża Hipotermia Zeusa i na samym końcu wjeżdża Siewca. Nawet Siewcę mam wydziaranego, w sensie mam kłosy zboża jako symbol tej piosenki. Jest to mój hymn życiowy po prostu. Bardzo polecam, gorąco polecam kawałki Zeusa. I po tych 6 tygodniach miałam nadzieję. I to jest zabawny moment i plot twist. 6 marca 2020, wychodzę ze szpitala, trafiam do domu. Wiem, że moja znajoma, wtedy jeszcze znajoma ze szpitala, za jakiś czas do mnie dołączy, jak wypiszą ją ze szpitala, ale już ostatnie dni w szpitalu żyliśmy tym, że pojawił się wirus z Chin. Jeszcze wtedy chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali, co będzie się działo. Ja wyszłam 6 marca, musiałam znaleźć jakąkolwiek pracę, bo nie miałam pracy. Musiałam w ogóle, jeszcze miałam plan właśnie, że wracam do tego szpitala, miałam w ogóle po pół roku wrócić. 13 marca, ja zdałam w ogóle cudem, ja nie wiem, w ogóle wszechświat działa na moją korzyść, znalazłam pracę między 6 a 13 marca, na umowę o pracę. Tak, akcja, reakcja. I 13 marca ogłosili lockdown, a ja w wypisie miałam napisane, żeby wrócić do życia społecznego, bo ja w 2019 się bardzo wyizolowałam. Jak to mówił mem, wybrałem beznadziejny rok na ogarnianie swojego życia i to był ten rok. Później trafiłam do szpitala drugi raz i to była już hospitalizacja dzienna, czyli byłam od rana do popołudnia przez 3 miesiące na terapii grupowej.
3: Pomogło?
1: Myślę, że tak. Myślę, że niestety depresja, czy... No myślę, że głównie depresja, bo myślę, że u mnie to głównie jest to. Jeszcze nerwica lękowa raz na jakiś czas się bardziej uaktywnia. To jest coś, co wraca. Nie da się z tym całkowicie rozprawić raz o dobrze. Wraca. Ale człowiek wie, gdzie może szukać pomocy. To daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa w sumie. Bo teraz, gdyby było już bardzo źle, wiem, że mogę pojechać sobie na Sobieskiego do Instytutu Psychiatrii i Neurologii na SOR i powiedzieć, że jest jak jest. I że chyba potrzebuję turnusu w szpitalu. Jestem też w terapii indywidualnej teraz. Też od lat jestem na lekach i też jakby chciałabym normalizować to, że niektórzy są na lekach całe życie antydepresyjnych na przykład. Ja jestem takim przypadkiem, bo próbowałam z tego zejść. Zawsze się to kończyło bardzo złym stanem psychicznym i pogodziłam się z tym, że tak jak cukrzyk musi brać insulinę, tak ja muszę brać leki antydepresyjne, przeciwlękowe. Leki na ADHD, a to też przez lata nie było diagnozowane ADHD, a niestety ADHD nie leczone. W sensie nie wiem, czy można mówić o leczeniu neuroróżnorodności, bo to nie jest choroba, to jest pewne zaburzenie. Ja bym bardziej mówiła to o nastrojeniu radia, bo można w ADHD dojść do etapu, że ADHD przestaje przeszkadzać. Ale niezdiagnozowane ADHD właśnie prowadzi do zaburzeń lękowych. do błędnie diagnozowanej depresji. Plus myślę, że bez diagnozy właściwej człowiek jest bardzo samotny, bo czuje, że coś jest nie tak, ale nikomu nie chce powiedzieć co. A co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom. Chciałam coś z tym zrobić. Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii i starałam się gdzieś to wyprostować. W sensie nie porzuciłam na tej hospitalizacji, a raczej naklejałam plasterek i jedziemy. Nie, bo zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy. No i mówię, wszystko. W sensie naprawdę szpital dał mi wszystko. Ja 23 stycznia co roku obchodzę swoje odrodziny, bo już naprawdę myślałam, że moje życie się skończyło i gdybym nie trafiła wtedy do szpitala, myślę, że już bym nie żyła. I co roku 23 stycznia robię sobie jakiś tatuaż. Tatuaże w ogóle są moimi talizmanami w życiu. Mam ich 36 i każdy ma swoje znaczenie. I na przykład mam wytatuowany tytuł piosenki, w sumie płyty Kwiaty jabłoni mogło być nic, bo ja też czuję, że ten tekst jest trochę o mnie, że mogło być nic, a jest wszystko. Siewce mam wytatuowanego. Mam rok 2020 wytatuowany, który dla wielu był bardzo traumatyczny. Dla mnie był naprawdę rokiem poukładania sobie przynajmniej jakichkolwiek fundamentów mojego życia obecnego. Nawiązania bardzo wartościowych relacji w tym czasie, więc szpital daje wszystko, tylko trzeba zaufać, trzeba, jakby to jest też to, że często ludzie w kryzysie się zniechęcają, w sensie odbijają się od ściany, już nie chcą. Ja przez lata szukałam dobrej terapeutki, znalazłam ją w wieku 27 lat dopiero i poukładała mi wszystko w głowie, więc mówię, jeżeli potrzebujecie, idźcie do szpitala, to naprawdę nie jest takie straszne miejsce. Ci lekarze naprawdę chcą pomóc, nie faszerują lekami ludzi, żeby ich ogłupić. I naprawdę to miejsce potrafi zmienić życie. Będąc w szpitalu psychiatrycznym, trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy nie dotrwają. I był taki człowiek, który cały czas mi powtarzał, jakby to jest straszne, bo on cały czas mi mówił, że jeżeli nie będę miała planu po wyjściu ze szpitala, to tu wrócę. Więc ja sobie bardzo powzięłam te słowa do serca. Miesiąc później ten człowiek się zabił. Myślę, że go choroba afektywna dwubiegunowa przygniotła. Myślę, że to jest też tak, że ludziom się wydaje, że ci, którzy chcą już skończyć swoje życie, to są osoby, które po prostu chcą to zrobić. Nie, czują tak duży ból, nic nie jest w stanie go uśmierzyć, że czują, że to jest jedyna opcja. I tu nie chodzi nawet o to, że oni widzą nadziei. Po prostu czują taki ból. I nic już do nich racjonalnie nie dochodzi. Nie są w stanie tego niczym zatrzymać. Dlatego też często ludzie sięgają po używki, po alkohol, po narkotyki, które to znieczulają. Ale to też jest zgubna droga bardzo, więc no są dobre historie i złe. Ta moja przyjaciółka, że tak powiem, no, pracuje ze mną teraz w jednej organizacji. Radzi sobie w życiu, też w terapii. Ale to też jest osoba, która chciała zmiany, bo to jest tak jak z uzależnieniem. Musisz chcieć zmiany. Jak jej nie chcesz, to nikt za ciebie świata nie zmieni, no, twojego. Najbardziej mnie chyba zaskoczyło to, że to miejsce naprawdę zwraca ludziom nadzieję. Ktoś mówił, że on nie widzi nadziei. To ja zawsze powtarzałam, daj im 2 tygodnie. I wtedy oceń, czy tej nadziei nie widzisz. Też mi później lekarz mówi, że te 2 tygodnie pierwsze są najtrudniejsze. I że po tych 2 tygodniach człowiek zaczyna czuć, że może się coś zmienić. I zawsze im powtarzam, 2 tygodnie. 2 tygodnie po prostu sobie dajcie. I bardzo dużo osób, wielu osobom w sumie to pomogło. Mam takiego kolegę, który w ogóle wyjechał do Stanów, a miał bardzo duże takie nerwicowe problemy OCD. Wyjechał do Stanów i tam się na reżysera szkoli. Ja bym chyba chciała może na podsumowanie znowu powiedzieć to samo. Co mi dał szpital? Wszystko. W sensie naprawdę dał mi wszystko. Dał mi możliwość odrodzenia. I naprawdę uważam, że to był jeden z największych kamieni milowych mojego życia. Nic tak bardzo nie zmieniło mojego życia jak 23 stycznia 2020 roku. Rok później, po wyjściu ze szpitala, z tego ostrego oddziału, uruchomiłam projekt Lepka na Dziś, który jest projektem, który z jednej strony ma promować równość, takie właśnie równościowe, feministyczne trochę przekazy, ale w bardzo dużej mierze opiera się o zdrowie psychiczne. Mam bardzo dużo wlepek w stylu nie martw się, to minie, też mam czasem zły dzień, to jest okej mieć zły dzień i mam wlepkę chodzę na terapię, a ty? I staram się promować zdrowie psychiczne, w ogóle dbanie o siebie, żeby ludzie nie demonizowali zdrowia psychicznego i traktowali je tak jak zwykłe fizyczne zdrowie. No i tak, ale wszystko się zaczęło od wlepki rób dobro i ja w ogóle, to jest moja chyba dewiza życiowa i to mnie Bo ty pytałaś, co mnie doprowadziło do szpitala. Ja wiem, co mnie doprowadziło do szpitala. Że przestałam mieć nadzieję i przestałam się chcieć robić dobro. Ja straciłam swój trzon. Jakby ja poczułam, że to już wszystko nie ma sensu. Jak wyszłam ze szpitala, to ponownie poczułam, że to dobro ma bardzo duże znaczenie w świecie i że ja chcę je dawać ludziom, chcę dawać ludziom to światło, o którym mówi Zeus w kawałku Siewca. I odzyskałam tę nadzieję. I chyba w ogóle uważam, że nadzieja to jest najważniejsza rzecz w życiu i nawet sobie wydzierałam ten napis i to w takim ważnym miejscu na szyi, także jest cały czas widoczny. Uważam, że nie ma nic ważniejszego w życiu niż nadzieja.
0: Dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Sądzę, że dobrze pokazuje on, że z większości kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym da się wyjść, tylko trzeba pozwolić sobie pomóc, nie bać się tej pomocy przyjąć i zrobić to na czas. A statystyki dotyczące hospitalizacji psychiatrycznych w Polsce wskazują na rosnącą falę zaburzeń psychicznych, szczególnie wśród młodych ludzi. Ponad 25% Polek i Polaków, czyli ponad 8 milionów osób, cierpi w swoim życiu na różne zaburzenia psychiczne. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jednocześnie tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało w ostatnich latach z pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej. Oznacza to, że wiele osób pozostaje bez profesjonalnego leczenia, choć tego wymaga. Dostęp do leczenia psychiatrycznego w Polsce nie jest idealny, ale jest. A leczenie to jest na bardzo wysokim poziomie. Co z tego, skoro pacjentów tak często hamuje wstyd albo niedowierzanie w to, że fachowej pomocy medycznej pilnie potrzebują?
1: Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie.
0: Ukryta epidemia problemów psychicznych generuje ogromne koszty zdrowotne i społeczne. To przede wszystkim nieobecności w pracy, renty i obniżona jakość życia, jeśli pacjenci nie dostaną wsparcia na czas. W ostatnich latach ZUS masowo przyjmuje zwolnienia lekarskie od lekarzy psychiatrów. Depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres to główne przyczyny L4. Warto, żebym wspomniał o tym, że opieka psychiatryczna w Polsce zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi, które są w zasadzie jednym z głównych problemów systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju. Braki te dotyczą zarówno lekarzy psychiatrów, w tym szczególnie dziecięcych, jak i personelu pielęgniarskiego oraz terapeutów. Sytuacja ta prowadzi do zamykania oddziałów, zamykania psychiatrycznych izb przyjęć oraz wielomiesięcznych, a czasem nawet i wieloletnich kolejek do specjalistów. Personel szybko się starzeje, a kolejka następców jest bardzo, bardzo krótka. Praca w ochronie zdrowia psychicznego to wyjątkowo wymagający fragment medycznego frontu.
1: Szaboba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie.
0: Kryzys zdrowia psychicznego może dopaść każdego. Ja też mam taki epizod za sobą. Jednak w porę skorzystałem z fachowej pomocy i to, co najgorsze, minęło. Mam nadzieję, że bezpowrotnie. Nie bójcie się sobie i waszym najbliższym regularnie przyglądać pod tym właśnie kątem. I reagujcie, zanim będzie za późno. Dużo zdrowia i wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, groźb mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barry z Prokuratury Okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyznę związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
11: Saperzy zabezpieczali między innymi 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
12: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się im niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
16: Jest pięknie, sielsko.

wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach 8 rundy. Minutę po godzinie 8 na antenie Vox FM gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Ναι. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Michale, Paweł Pawelec do ciebie.
1: A, dzień dobry, witam.
2: Napisałeś mi tu zgłoszenie, pytam, czy jest aktualne, czy chcesz dalej walczyć?
1: Tak, chcę walczyć, właśnie też jestem w trakcie rozmowy z psychologiem, ale pomimo wiem, że to do końca nie moja wina, chcę walczyć.
2: Piękne imię, Angelika.
1: Też bardzo mi się podoba.
2: Jak poznana?
1: Poznana zupełnie przypadkowo, w sklepie, od razu coś zaiskrzyło. No i zaczęła się znajomość, no ale ta znajomość zaczęła się troszkę burzyć.
2: Ta znajomość w sklepie, to ona coś kupowała? Była sprzedawczynią?
1: No troszkę można powiedzieć, że na nią wpadłem, ale to ja kupowałem u niej coś i tak zaczęła się ta znajomość. Było tak, że jakieś problemy życiowe i...
2: Jakieś to mnie nie interesują. Już moglibyśmy zakończyć rozmowę. Mnie interesuje konkret, bo ja do niej zadzwonię, nie znając jej, i więc muszę być obładowany totalnie wiedzą.
1: No ogólnie chodzi o to, że Angelika zarzuca mi, że ją za bardzo kontrolowałem, że za dużo chciałem wiedzieć. No ale to jest spowodowane tym, że byłem troszkę ukamywany przez nią, stąd ten taki fundament mojej próby kontroli, bycia takim ojcem, za bardzo sprawdzania jej. Straciła troszkę u mnie zaufanie przez swoje kłamstwa, przez to, co robiła.
2: A co robiła? Jakie kłamstwa?
1: No oszukiwała mnie, że na przykład spotyka się z koleżanką, gdzie jej tam nie było.
2: A gdzie wtedy była?
1: Tego nie wiem. Gdzieś tam mówiła, że wypiła jedno piwo, okazywało się, że było troszkę więcej. No i ja przez to traciłem do niej zaufanie, no i stałem się taką osobą kontrolującą.
2: Doszło do czego? Kłótni
1: przez to? No i doszło
2: do
1: tego, no tak, powiedziała, że oddaje pierścionek, powiedziała, że między nami koniec, że ona zmienia swoje życie, że się wyprowadza, no i powiedziała, że nie będziemy już mieszkali razem i to jest między nami koniec. Próbowałem rozmawiać, ale nie daje rady jej przemówić do rozsądku.
2: A czy twoim zdaniem ona naprawdę spotykała się z kimś w celach, kto wie jakich?
1: Znaczy nie sądzę, że ona się spotykała tutaj z jakimś mężczyzną. Bardziej to były gdzieś takie po prostu spotkania, gdzie nie mówiła mi, że jest dokładnie w miejscu, w którym była.
2: A dlaczego to robiła? Jeśli to nie było istotne, dlaczego nie mogła powiedzieć?
1: Mówiła, że albo zapomniała, albo nie miała czasu. To było po prostu zupełnie z mojej troski do niej.
2: Nie rozumiem. To nie jest tak, że ty jej nie pozwalałeś, więc mogła pójść z koleżanką, z grupą znajomych, z kumplem gdzieś i nie miałeś nic przeciwko temu. Dlaczego musiała cię oszukiwać?
1: Chciała mnie oszukiwać, bo po prostu wstydziła się przyznać do tego, ile tych piw rzeczywiście było.
2: Nie chodziło pewnie tylko i wyłącznie o spotkania czy towarzyskie, czy bycie w pubie.
1: Były takie sytuacje, w których rzeczy, które dla mnie są taką emocjonalną zdradą, czyli jakieś tam flirtowanie, rozmawianie o rzeczach, o których nie powinno się rozmawiać z kolegą, no to ona to robiła, a ja uważam, że no jednak w związku jak się jest, to takich rzeczy się nie powinno robić.
2: W tej kwestii ludzie się odpowiednio dobierają. Jeśli akceptujemy flirt niegroźny, który nie niszczy i nie rujnuje związku, to nie zwracamy na to uwagi, bagatelizujemy to, bo nie jest to istotne.
1: Ja chcąc, znaczy, tylko taką troskę mieć w kierunku niej, jak wyszła z pracy i był ten czas, kiedy już powinna być w domu, a była dłużej, i się zapytałem, no ale co się dzieje, dlaczego ciebie nie ma, coś się stało, no to miałem zarzucane, że ja ją kontroluję, że ja ją sprawdzam, że nawet nie może chwilę z koleżanką postać na przystanku, no bo ja już myślę, że ona nie wiadomo gdzie jest.
2: Czyli ona ci tylko i wyłącznie zarzucała nadmierną kontrolę, doszukiwanie się kłamstw. To z jakiego powodu się z tobą rozstała?
1: Z powodu tego, że twierdzi, że ja nie potrafię się przyznać do tego, że jestem osobą kontrolującą i toksyczną. I ona po prostu źle interpretuje to, co ja do niej mówię. Ja chcę się o nią troszczyć i dbać o jej bezpieczeństwo, a ona to traktuje jako atak na nią. Kiedyś chciała spotkać się z koleżanką. Ja powiedziałem, mówię, dobrze, okej, w porządku, mówię, spotkaj się, mówię, tylko no znów mówię, tam będziecie, mówię, piły sobie to winko, a ona mówi, aha, czyli już nawet zabraniasz mi się z koleżanką spotykać.
2: Ile ona ma lat?
1: 31.
2: Może nie trzeba się o nią martwić, co, jak jest pełnoletnia. Ceni sobie pewnego rodzaju wolność. Nie wiem, na co żeście się w tym związku umówili. Jak długo mieszkacie? Jak długo trwała ta znajomość?
1: No znajomość trwa 2,5 roku, a mieszkamy od niecałego roku razem. I umawialiśmy się na to, że no, będziemy sobie mówić, gdzie, z kim wychodzimy. W trakcie spotkania tak jakby sobie o tym nie przeszkadzamy, nie bombardujemy się SMS-ami, tylko jesteśmy na tym spotkaniu. Ale żeby wszystko było jasne, klarowne, żeby nikt nie miał nikomu nic do zarzucenia, no to mówimy, gdzie idziemy, z kim idziemy i mniej więcej, o której możemy być w domu.
2: Dziewczyna ucieka, bo czuła się w związku z tobą po 2,5 roku jak w więzieniu. Dobrze to zrozumiałem?
1: Metaforycznie dobrze.
2: A gdyby tak konkretnie?
1: No to nie w więzieniu, ona to bardziej określiła w klatce.
2: Zadzwonimy do Angeliki, zapytamy, o co tu kaman jej zdaniem. Angeliko, kochamy się w Michale, bądź definitywnie go rzucamy, żeby się chłopak nie męczył i zupełnie niepotrzebnie wydawał pieniądze na psychologa. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo, halo? Tak. Przepraszam, tak? Angeliko, że ja tak naciskam strasznie, ale to tu i teraz muszę z tobą porozmawiać.
2: Ale ja nie mogę, bo jestem na szkoleniu.
1: Angela, ale nie możesz na chwilę wyjść?
2: Nie mogę, bo ja mam czasy synowe HP.
1: W 3 minuty to załatwimy.
2: Nie, dziękuję.
1: Angela, proszę cię, znajdź dla Pawelca chwilę, 3 minuty i wracasz na szkolenie.
2: A ja znam ten numer, ja wiem.
1: Ja wiem. Angela,
2: ja
1: napisał,
2: wiem, chodzi,
1: napisał.
2: Ale teraz nie mogę, naprawdę.
1: No ja wejdź, wejdź na chwilę, powiedz, zaraz wrócisz, że matka dzwoni. No.
2: Ja wiem, kto dzwoni. Ja
1: powiedz, że matka dzwoni. Powiedz, że dziecko,
2: nie,
1: coś nie tak, nie, wymyśl coś, no.
2: Nie mogę, bo ja muszę iść.
1: Angela, ale tu sprawa o być albo nie być, miłość, ktoś tu kocha, rozpacza, bo się mu rozwaliło.
2: Ja wiem.
1: Baby, wracaj do domu, bardzo cię proszę. Ja już mu tu tłumaczyłem, wlewałem mu olej do głowy, a w ogóle przeszkodziłem mu.
2: Ale ja jestem teraz na PHP.
1: Dobrze, a przeszkodziłem mu, bo jest u psychologa, tamten też go leczy.
2: No nie, to leczy, może to wyleczy.
1: Ja myślę, że jestem skuteczniejszy. Już wie, że musi ci dać luz.
2: I tak, on, i to w radiu on, pewnie leci teraz.
1: Tak, on się strasznie boi o ciebie, rozumiesz? On się martwi, on tylko dlatego to robi. To nie jest jakaś chora zazdrość, tylko to się zamienia w nadopiekuńczość, wiesz, bo on się martwi.
2: No jest, jak dziecko mnie traktuje, ja nie jestem jego córką, jestem osobą dorosłą.
1: Ty masz 31 lat, wróć.
2: No właśnie.
1: Wyglądasz na 22.
2: Na 19.
1: Jak mu oddałaś pierścionek zaręczynowy?
2: No tak, no bo nie, chyba dobrze wie, dlaczego.
1: Nie tulisz? No. Nie naciskasz na łóżko, no to co, przecież przerażony jest, nie?
2: Dobra, ja kończę, bo im szybciej skończymy.
1: To, kochasz?
2: Zobaczymy, pogadam.
1: Bo ja nie wiem, co ja mam zagrać, fanfary czy rozpacz.
2: Nic.
1: Kochamy?
2: Kochamy.
1: Niech żyje miło!
2: Kończę.
1: Dobra, Michał szybko, zanim on odłoży. Teraz minuta. Michał.
3: Czekam na siebie w domu, mam nadzieję, że pogadamy, że uda nam się razem to skreślić. Za to, co zrobiłem, za to przepraszam.
1: I że się
2: no,
1: to nie
2: zrobisz
1: powtórzy.
2: Powtórzy, to nie raz. Jak się powtórzy, to już go zostawię.
1: No, oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby on robotę w robocie zostawiał, nie?
2: No, o, dokładnie. Wiem. Bo ja robotę zostawiam w robocie, nikogo nie sprzedaję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, Angelika. Było bardzo miło cię poznać.
2: Dziękuję bardzo.
1: Buziaczek, pa.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardziej.

0: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsc dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma się znaleźć miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski, decyzja o budowaniu nowej stacji jest ostateczna.
1: Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Mateusza Tyczyńskiego skieruje wniosek o przekazanie działki u zbiegu ulic Narutowicza i Kazimierza Paździora. To, co będzie takim docelowym miejscem budowy nowej siedziby stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego. Krótkie uzasadnienie. Mamy świadomość tego, że obecna siedziba Radomskiego Pogotowia Ratunkowego, która znajduje się przy ulicy Tochtermana, ten budynek już jest wyeksploatowany w złym stanie technicznym i należy podejmować mądre, ale też odważne decyzje, jeśli chodzi o dalszą przyszłość Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Przez wiele miesięcy analizowaliśmy różne lokalizacje, gdzie chcielibyśmy posadowić nową siedzibę Stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego i po wielu analizach zdecydowaliśmy, że właśnie na tej działce rozpoczniemy tę inwestycję. Rozpoczniemy oczywiście od wniosku do przewodniczącego Rady Miejskiej, ale jak sądzę i wnioskuję z obecności radnych pana Dawida Ruszczyka i pani Anny Kotkowskiej, ten wniosek będzie tylko formalnością, bo wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby właśnie rozpocząć tę inwestycję. Mam, proszę państwa, świadomość, że to jest kosztowna i wartościowa inwestycja. Ona będzie w całości, dziś szacujemy, wynosić około 10-11 milionów złotych i pewnie przed nami również dyskusja, jak zabezpieczyć 100% finansowania. Chcemy tę inwestycję rozpocząć w roku 2027, tak żeby na przełomie lat 2028-2029 już cieszyć się i korzystać z nowej siedziby stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego. Wspólnymi siłami przez te 2,5 roku będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję, ale przede wszystkim pokazać, jak bardzo nam zależy na tym, aby ta nasza polityka zdrowotna, polityka zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Radomia była jak najbardziej skuteczna, bo to, co do tej pory, te wszystkie inwestycje związane z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, czy też innymi placówkami i tymi działaniami, które wykonujemy w zakresie ochrony zdrowia, są naprawdę wysoko przez mieszkańców oceniane, natomiast niewątpliwie nowa siedziba Stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego to jest ten projekt, na który czekają nie tylko pracownicy Radomskiego Pogotowia, ale przede wszystkim mieszkańcy. Nie ma już w tej chwili dyskusji na temat, co z budynkiem przy ulicy Tochtermana. Ten budynek zostanie rozebrany, a ta nieruchomość, która tam zostanie pewnie zagospodarowana przez Radomski Szpital Specjalistyczny albo przez miasto. Warunki hydrologiczne, stany wód nie pozwalają tam, i to od razu również przecinam, nie pozwalają na to, żeby tych przestrzennych inwestycji, więc zapewne będziemy myśleć, jak zagospodarować ten teren w infrastrukturę, nie wiem, zieloną, błękitną, czy tak, żeby służyła pacjentom szpitala. To możliwości jest tutaj naprawdę, tylko niebo nas ogranicza.
0: Dzięki nowej stacji poprawi się komfort pracy ratowników medycznych, mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
2: Będziemy mieć większą działkę, będziemy mieć większy budynek, a zatem większa przestrzeń, większe pokoje do wypoczynku dla personelu medycznego, większe powierzchnie magazynowe. Dzisiaj państwo, którzy odwiedzają nasz budynek, chociaż widzieli, jak maleńki jest magazyn leków. W takiej przestrzeni trudno dzisiaj pracować, trudno pracować w obecnych standardach. Planujemy wybudowanie garażu podziemnego, to jest bardzo ważne, bo nasze ambulanse muszą być w gotowości 24 godziny na dobę i to bez względu na pogodę, czy deszcz, czy śnieg, czy upał, tak karetki muszą wyjeżdżać natychmiast do pacjentów, więc ten garaż naprawdę bardzo, bardzo zapewni komfort pracy. Będziemy mieć też, zgodnie z planami, dogodny wyjazd. To przyspieszy wyjazd do pacjentów. Dzisiaj ambulanse często stoją w zakorkowanej ulicy Toftermana. Dzięki tej inwestycji, dzięki wyjazdowi bezpośredniemu i też dzięki bliskości szpitala, to bezpieczeństwo pacjentów w znaczny sposób się poprawi. Jeśli chodzi o cały garaż podziemny, co też jest bardzo ważne, on, panie prezydencie, myślę, że mogę powiedzieć, będzie miejscem schronienia na wypadek katastrof. Dzisiaj każdy budynek przeznaczenia użytku publicznego musi mieć miejsce ukrycia. My idziemy trochę dalej, bo chcemy, żeby to było właśnie miejsce ukrycia, w którym znajdzie schronienie, aby do tego nie doszło i aby nie było takich potrzeb, kilkaset osób. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Radomia. Ukrywam, że na początku naszych rozmów z panem prezydentem myślałam o remoncie. Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy. Mało tego, remont tego budynku wymagałby wyprowadzenia zespołów w inne miejsce, co nie jest możliwe. Rozważaliśmy umieszczenie państwa w kontenerach, natomiast rozmowa z panem prezydentem, pan prezydent natychmiast powiedział, jaki remont, budujemy nowe pogotowie, budujemy nową siedzibę i tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Pogotowie.
0: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Od początku czerwca w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. A statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające, mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji.
3: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłaśnienie medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mój naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwo pieszym.
0: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie, ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu. I nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
0: Będzie można poznać historię Radomia. Po wakacyjnej przerwie do Resursy Obywatelskiej wracają retro spotkania. Tym razem tematem przewodnim będą najwyższe budynki miasta. O szczegółach Paweł Puton, pracownik Resursy.

0: Radomiu pierwszego prawdziwego drapacza chmur. O tym wszystkim w taki niekonwencjonalny sposób odkrywania historii Radomia porozmawiamy wspólnie na retrospotkaniu w Resursie już 8 września o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.
1: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co, jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wikalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
2: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując takich różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości, oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf robiąc zdjęcia edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzisz na te spacery, rzeczywiście masz jakiś coś w głowie, które, coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrandować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia, coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji aparat, po prostu ten wbudowany w telefon. Ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie, bo jak przechodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób. To widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie po prostu, dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
3: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś powiedzmy droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego? To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
2: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim

0: średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem, na tej zasadzie. Wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie, można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak? Więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką po prostu na smartfon, przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co, ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to był dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
1: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywista oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia, powiedz mi dla początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
0: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś stylistyki i ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów. Ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, też w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów. Więc absolutnie, tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że tutaj jest chyba to najlepszą opcją po prostu, żeby też znaleźć tak gdzieś tam swoje troszkę wnętrze.
1: Byłeś fotografem samoukiem, czyli właśnie pewnie użyłeś się często też na błędach, ale może też trochę pomóżmy tym, którzy początkują i ustrzeżmy ich właśnie przed takimi błędami. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są takie częste błędy, które popełniają fotografowie na samym początku swojej kariery?
0: Wydaje mi się, że w zdjęciach samych stricte, ja w ogóle robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo często powtarzam te kadry na wszelki wypadek, ale też w tej metodzie jest troszkę sztuki na tej zasadzie, że po kolei dochodzę do kadru, który chcę widzieć. On czasem różni się naprawdę małymi szczegółami, ale jest ten proces twórczy jakiś zachowany. Wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, w 2, 3, czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam w bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepsi, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu osób, bo chce się szkolić i tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak? I robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem okej, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak? Ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci czy gdziekolwiek, tak? Chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak? Więc myślę, że właśnie to podejście tak na samym początku. No i też tak jakby uważam na to, co pokazywać, chociażby poprzez relacje, bo mówię, no tak jakby pierwsze wrażenie jest ważne.

0: Radomiu i Grójcu czeka nas dziś spokojny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, ale jest też szansa na liczne chwile ze słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w Radomiu 23 stopnie, w Grójcu około 24. Parasole mogą się przydać, bo synoptycy zapowiadają słabą, przelotną mrzawkę, głównie w godzinach popołudniowych. Także wychodząc z domu, zabierzcie ze sobą parasol. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie stabilne. Jutro bez większych zmian w pogodzie, za to w weekend czeka nas ochłodzenie. W sobotę maksymalnie zobaczymy 20, a w niedzielę 18 stopni.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Pierwsza zmiana.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
17: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach, w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Berlin odpowiedzialnością za incydent obarczył Moskwę. W środku były płaskie baterie. W wiadomościach najnowsze informacje po akcji służb w Warszawie znaleziono tam podejrzane pakunki. Wczoraj po południu ulica Żupnicza została wygrodzona przez policję, a ruch został wstrzymany. Służby sprawdzały znalezione pakunki i występowały utrudnienia w ruchu. Autobusy miejskie kierowane były na objazdy. Po kilku godzinach przekazano, że nie ma zagrożenia. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
19: Pierwsza zmiana. Od rana.
20: Kłaniamy się nisko.
21: 6.32, dzień dobry.

0: 23 minuty do godziny 7. To jest czas na przegląd prasy i internetów i ja mam szczerze już tego dosyć.
1: Co
0: tej
1: stało?
0: Prasy.
2: Czego?
0: Bo taki artykuł jest w gazecie. Okradał sklep, w którym pracował. No. Jak dla mnie to jest tanie szukanie sensacji.
1: Tak, to prawda. Oczywiście.
2: Ale też jaka wygoda. Co będzie? Chodził, zdzierał buty.
1: To nie jest okradanie, to jest przynoszenie z pracy, Paweł.
0: Załatwianie. Oczywiście, no tak można nazwać, tak. No ale na
2: umówmy
0: pewno...
2: się.
1: A co kradł?
2: Nie kradnę mleka przecież, tak? Tylko sobie
0: muszę
2: biorę.
0: Przeczytać artykuł. Odzieży tak? Ze sklepu. Odzież.
1: No, no to testował jeszcze, sprawdzał. Dla klientów z dobrego serca zakładał to, sprawdzał, tak. Czy ten dres się nada.
0: A pewnie się też dzielił, czy z rodziną, ze znajomymi.
2: No, sprawdził, jak się zachowuje po praniu, czy nie wyciąga, czy nie gubi. Tak,
0: nie mówmy o tym.
2: Robota.
0: Dobra, a ważne informacje ze świata plotkarskiego. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem.
2: Ewa Chodakowska.
1: Okay.
2: A tak, faktycznie.
1: No, przykro nam bardzo. Faktycznie. Tymczasem w Rzeczpospolitej.
2: 18 lat jak psu.
1: Mhm. Słuchajcie, w Rzeczpospolitej znakomite informacje.
0: Tak.
2: No, dawaj.
1: Diamenty mocno tanieją.
0: Ojej, cudownie.
2: To chyba dobrze. To
0: z miliona na 900 tysięcy?
1: Jednokaratowy kamień jeszcze w 2020 roku kosztował 5,5 tysiąca dolarów, dekadę temu nawet 8 tysięcy, a dzisiaj już tylko 4 tysiące dolarów.
0: Ojej.
2: Widzisz? 4 razy 4, to jest 16 tysięcy złotych jeden karat. No.
0: Ale to jest
2: taka
0: powód,
2: drobinka.
0: Żeby zrobić dziś mężowi awanturę, że takie tanie diamenty...
1: Nie, tam jest napisane, że biżuteria drożeje. Ej.
3: Pierwsza ale zmiana.
2: Ale złota w górę.
3: Z Vox FM.
1: Spokój się.
0: No dobra. 21 minut i będzie 7.
1: Piękni młodzi w Vox FM już teraz.

0: Nasza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: Pierwsza zmiana.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie portalu prezentmarzeń.com.
2: Budzi ludzi.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Przepraszam.
4: Kto tak umie?
3: Kto
4: tak umie?
3: Ja tylko pociągnął.
4: Zmiksował po prostu jedno z drugim, ale jak pięknie weszło się, połączyło.
3: Jakbyście nie wiedzieli, to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: 14 minut do godziny 7 i dzisiaj będziemy dzwonić do Natalii, dzwonić i ją budzić. Taki jest przynajmniej plan.
3: Natalia jest operatorem podnośnika koszowego.
5: Podnośnik koszowy.
3: Bardzo nie lubię, kiedy musi jechać w porannych godzinach na usługę. W związku z tym, że są poranne godziny, 13 minut zostało do godziny 7, no to zadzwonimy do niej, no i ją wezmiemy na tę poranną usługę.
5: A to taka winda na samochodzie jakby, no, że tak się podnosi.
3: Jak kot na drzewie utknie, to wtedy takim podnośnikiem koszowym strażacy.
5: I co, nam utknął kot?
3: Nie!
5: Mamy
3: nie.
5: inną sprawę.
3: Zupełnie inna sprawa, słuchajcie, bo to...
4: To co?
3: Święta coraz bliżej.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry pani Natalio, kiedy pani będzie?
6: Jeszcze raz, a gdzie?
3: Michał Markowski, Urząd Miasta Gniezno, no miała pani być u nas na Chrobrego o godzinie 6.30.
6: Na Chrobrego, 6.30?
3: No, iluminacja świąteczna jest do powieszenia, pani miała nam pomóc z podnośnikiem.
6: Jezu, co wy pierdolicie? Co,
3: przepraszam bardzo, ale jak... Takie słowa o poranku? Co to ma być?
5: Co to w ogóle znaczy?
3: No właśnie, ja w pierwszy raz słyszę.
4: Miałbym kilka pomysłów.
3: Zatem, kiedy mam tę iluminację już?
5: No już zaraz Wigilia.
3: No.
4: Potem wystarczy zapalić.
3: Dzisiaj było ciemno, jak szedłem do pracy. Może przez chmury, ale wciąż ciemno.
7: Tu poczta głosowa plusa.
3: Myślisz, że damy jej spokój?
4: Wkurzy się i odbierze. Zobaczysz.
7: Tu poczta głosowa.
5: Ty jesteś brutalniejszy niż budzik. Już daj spokój. Niech śpi dziewczyna.
4: Rozłącz i dzwoń, bo tak to wiesz, nie?
7: Tu poczta głosowa plusa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
3: No tak, bo my dzwoniliśmy z radia, to tak chcielibyśmy ci powiedzieć, że pierwsza zmiana budzi ludzi, no ale nie odbierasz, no to sorry, nie mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń, ale za to skontaktowaliśmy się ze świętym Mikołajem i maruzgę dla ciebie na święta.
4: Za te słowa.
5: Właśnie. Bo...
3: No, przede wszystkim za to, że nie chciała pomóc nam wywiesić lampek świątecznych.
4: Chociaż jeśli to była propozycja, to bardzo prosimy oddzwoń.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

Uderzy mój dzwoneczek. Idź wcześniej. No to uderzam. 8 minut pozostało, a może nawet mniej. Sprawdźcie, czy ja dobrze mówię. Myślę, że nawet 6 minut pozostało do godziny 7. Play.

0: Trzeba wam powiedzieć, że dawno nikt nie sprawił, że za nie mówiłem w czasie Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
1: A tej pani się udało, pani tak, Natalii
2: no,
1: dokładnie.
2: Ale ona miała dla ciebie propozycję, a ty nie zrozumiałeś.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Wiadomości za chwilę, 3 minuty do 7.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Przesłuchania zakończone, zatrzymano kolejne osoby zamieszane w aferę Zonda Krypto. Burza na osiedlu maltańskim w Poznaniu, trwa tam eksmisja mieszkańców. Po zmroku wędrować nie można, TPN przypomina o zasadach obowiązujących w górach.
19: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Trzy kolejne osoby zatrzymane. Śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Przesłuchania w katowickiej delegaturze prokuratury zostały już zakończone. Wiadomo, kim jest jedna z trzech osób zatrzymanych wczoraj przez służbę. To były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Suszka. Mateusz Gołębiewski.
20: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
21: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
20: Mówi Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
18: Mateusz Gołębiowski, dziękujemy. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Wczoraj doszło do siłowego wejścia policji do domu pani Sandry. Z tym tematem Marii Habier.
10: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
11: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
10: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
17: Mam informację o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
10: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
18: Poznańska parafia sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego, a w debacie wzięli udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiS i Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Całość prowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
22: Jaką powierzchnię ma Kraków?
23: Liczby nie podam.
22: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
23: Około 20 kilometrów. No, obwód.
22: Tak.
24: To matura z matematyki.
22: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
23: Nie pamiętam.
18: Pierwsza tura wyborów 27 września. A za godzinę poranna ósma runda w Vox FM, gościem Mateusza Chłystuna. Minutę po ósmej będzie marszałek senior z PSL-u, były minister rolnictwa Marek Sawicki. A z nami w studiu gospodarz dzisiejszego programu. Mateuszu, jakie tematy pojawią się w rozmowie?
25: Mojego gościa zapytam m.in. o powrót wysokich cen paliw i o to, czy rząd ma plan, by w obliczu tych stawek ulżyć w jakiś sposób rolnikom. Marka Sawickiego jako przedstawiciela obecnego obozu rządzącego zamierzam też zapytać o to, czy obawia się rozliczeń, jakie zapowiedział wczoraj Przemysław Czarnek, pełen wiary, że jego partia odzyska władzę. Ósma runda i 8 pytań do naszego gościa. Zaczynamy chwilę po ósmej. Zapraszam.
18: A my zapraszamy w imieniu Mateusza Chłystuna. Wędrówki po zmroku to fatalny pomysł, mówi TPN i przypomina turystom, że poruszanie się nocą po górach jest zabronione, mimo że pogoda jeszcze dopisuje. Dzień staje się coraz krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
26: Jasno robi się przed godziną szóstą, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
18: Noc zarezerwowana jest dla tatrzańskich dzikich zwierząt, by mogły swobodnie przemieszczać się po parku, gdzie w ciągu dnia jest zwykle dużo ludzi.
27: A dzisiaj ta noc jakby taka trochę dłuższa, przez to duże zachmurzenie, trochę ciemniej było rano.
28: Słońca nie było.
29: Ja się przestraszyłam, nie wiem, co będzie jutro. Wczoraj było szaro, dziś już grafitowo, jutro może być czarno.
27: Ja nie wiem, o jakich ty kolorach do mnie mówisz, ja znam tylko czarny i biały. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w ciągu dnia.
29: Może dzisiaj trochę popadać.
27: Ale przelotnie, spokojnie.
29: Ale wszędzie.
28: Maksymalnie ile?
29: Bez wykluczeń.
27: 24 stopnie w Rzeszowie i Krakowie.
28: Luzik w centrum chyba też.
27: Około 20.
29: Julia Chren,
27: Konrad Piwowarski
28: i Paweł Pawelec. Czekamy.
29: Dzień dobry.
28: Na upały czekamy, nie?
29: Czekaj.
28: Optymiści.
30: Pierwsza zmiana.
31: Od rana z Vox FM.

0: śmiejecie się ze mnie, ale ja naprawdę nie wiem.
1: Ale no to...
0: Ile samochód ma koni?
2: To zależy od samochodu.
0: No ale tak
1: do małego
0: liczbowo, czy to jest na przykład 20 czy 1000? Nie, o to mi chodzi, że tak mniej więcej.
1: To już musi być duża ciężarówka, od razu ci mówię.
2: W dowodzie rejestracyjnym tam powinnaś mieć napisane, jakby co sobie w domu zobaczyć.
0: Ale powiedzcie mi skalę.
1: Skalę.

0: Powiat Siedlecki, biegły sobie wolno w kierunku trasy S12, czy tam
1: biegną sobie. Co w tym dziwnego? Trzy konie.
0: No, jak to co w tym dziwnego? No. Pan od razu na służby zadzwonił, mówi biegną, co więcej, śledził te konie i na bieżąco informował służby, gdzie one się znajdują, no i złapali.
1: Czy się rozbiegły, czy nie rozbiegły?
2: Właścicielka z miejscowości Końskowola, no bo jakie inne?
1: A, pewnie jakiś samochód zgubił trzy konie.
2: Dostała mandat za to.
1: O,
0: że zgubiła konia?
1: Że uciekły.
0: Konie?
2: Ja myślę, że za to, że po prostu ludzie byli zazdrośni.
0: Myślisz?
2: Tak, bo wiesz, takiego konia nie trzeba tankować.
3: Pierwsza zmiana.
1: No, i ma grzywę, nie tak jak ja.

0: Dobra, przyznaję, no pomyliłem się.
1: W czym?
0: Proszę mi już nie pisać. 18 osób napisało, że w dowodzie rejestracyjnym nie są konie mechaniczne, tylko KW.
1: KW.
2: A ja się cieszę, bo okazuje się, że nie tylko ja się nie znam na autach.
1: Czyli konie mechaniczne.
0: Kilowaty.
2: A 1 kilowat to 1,36 konia mechanicznego.
0: Czyli i teraz, 1,36. Drogie dzieci, w drodze do szkoły, proszę sobie policzyć, jak to się przelicza. Tak jak samochód ma 70 kilowatów, to ile to będzie koni mechanicznych? Nie, dobra, nie róbcie
1: 70 razy 1,36, tak?
2: Od 8 są zajęcia.
0: Poza tym, nieważne to ile, czy tam jest KW, czy konie mechaniczne.
2: Bo... Trzeba jeździć wolno.
1: Nie,
0: w ogóle
1: wolno.
0: Nie jeździć.
2: A jak to nie jeździć?
1: Trzeba jeździć, tylko trzeba znaleźć kogoś, kto tankuje.
0: No właśnie. Ceny benzyny są takie, że...
1: Żona ma męża.
0: Tak, samochód trzeba zostawić. Dzisiaj w ogóle o tym będą poranne wyjce po godzinie 8. Zapraszamy serdecznie.
2: O cierpieniu młodych i starszych ludzi na stacjach benzynowych.
0: Dokładnie. Możecie już sobie zadzwonić do najbliższych. Wszyscy razem będziecie śpiewać.
2: Budzik też nastawić. Tak. Polecamy. 21 minut po godzinie 7. Od dzisiaj w ogóle wchodzą nowe zasady dla nowych kierowców.
0: A tylko dla nowych?
2: Tak. Spokojnie.
0: To bardzo dobrze.
1: To dobrze. Proszę.
2: Okres próbny 2 lata. No. Dopuszczalna w czasie tego okresu próbnego ilość promili to 0,0.
1: Uważam,
2: a do tego
1: dobrze.
2: 12 punktów będzie, punktów karnych. Aha. Będzie sprawiało, że trzeba iść na obowiązkowe szkolenie. A szkolenie jest oczywiście płatne.
1: Bardzo dobrze. Czy tak sobie podreperują ten budżet? Ale powiedz mi, tam nie ma nic na temat środków odurzających?
2: No nie, jak to nie ma? No nie można.
1: Nie
0: Paweł, ale jak jesteś kierowcą starym, to też nie możesz.
3: Pierwsza zmiana.
1: A kawa, czy to jest to?
0: Przepraszam, nie starym, tylko doświadczonym.
1: Dziękuję, trochę mnie to zabolało.

0: 7.27, z tego co widzę na zegarze i chyba się nie mylę. O tej godzinie mamy gościa specjalnego.
1: A no tak, myślałem, że już śpiewamy.
0: Ale nie.
2: Spokojnie, Paweł,
0: właśnie,
2: nie stresuj.
0: Na niego jeszcze poczekajmy.
2: Vox FM będą po godzinie 8.
1: Nie widziałem.
2: Teraz Rysiek Piwek z pytaniem. Co robi czajnik na komendzie?
1: Tam.
3: Masz ci los.
0: Na komendzie, może, czyli o policji.
1: Czymś gwizdkiem, coś z wodą, czyś, czy coś?
0: 6098 69 piszcie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: A za chwilę wiadomości, Vox FM będą też informacje sportowe. Muzycznie za to czeka Ace of Base.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklama.
0: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM. W studiu jest już Marta Kiermasz.
11: Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas prac rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy z jednostki wojskowej w Kazuniu. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godziny 16 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres. W wiadomościach zaproszenie na 8. rundę w Vox FM. Za pół godziny gościem Mateusza Chłystuna będzie marszałek senior z PSL-u Marek Sawicki. Tematem rozmowy będzie m.in. powrót do wyższych cen na stacjach paliw i reakcja rządu na te podwyżki. Początek 8. rundy przypomnę minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzek po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w 2. rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem. Z turniejem pożegnały się też Magda Linet i Magdalena Fręch. Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w 1. rundzie pożegnały się z rozgrywkami 3 zespoły z niej, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu 2 zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Mileta Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 10 bramek.
3: Pierwsza zmiana.
4: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
9: Ricardo, proszę powtórz.
2: Co robi czajnik na komendzie?
0: 609 869 869. Piszcie 28 minut do godziny 8.

0: wiecie, co takie rzeczy o policji wypisywać. No moi kochani.
1: Ale to przez Rysia, nie zwalaj na słuchaczy. On takie pytania zadaje.
2: 20 minut zostało do godziny 8, słuchajcie Vox FM, a Rysiu zadał dokładnie takie pytanie.
3: Co robi czajnik na komendzie?
4: Doprowadza policję do wrzenia.
2: Gwiżdżę na psy.
1: No, naprawdę, ktoś tak napisał?
3: No, ktoś tak napisał,
1: nie, no. To jest niedopuszczalne. Leje wodę, podgrzewa atmosferę. To są zdecydowanie ładniejsze
4: paruje
1: odpowiedzi.
4: Paruje podejrzanych.
2: Straszę komendanta granatnikiem. No nie, no ludzie kochani.
5: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi czajnik na komendzie? Puszcza parę. Pozdrawiam. Wszystkich dobrych chłopaków.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki.

0: właśnie budzi Radio Vox FM. 13 minut zostało do godziny 8. No i moi drodzy, teraz jest wyjątkowy moment w historii polskiej radiofonii, ponieważ...
1: Jaki?
0: Jedyny radiowy teleturniej w Polsce.
1: Zawsze jest zaskoczenie. No właśnie.
0: Kto jest taki głupi jak nie my?
2: Za chwilę się dowiemy, jak macie na imię, bo oczywiście zgadniemy, zawsze nam się udaje.
1: Tak, czy od razu słychać, kto dzwoni, nie?
2: A zasady są takie, że na 6098698 już teraz możecie dzwonić, linia jest otwarta, pamiętajcie tylko, no, aby się nie przedstawiać.
1: I dowiedzieć się, że na przykład źle żeście wybrali swoje imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Siemanko, przeklinać nie można.
0: Nie można, zdecydowanie nie. A co, chciałeś coś o paliwie mówić?
3: Nie, chciałem o tej pani, co tym koszykiem podnosi.
2: Dobra, to ja w temacie. Co boli bardziej? Złamanie otwarte czy tankowanie auta?
3: Tankowanie auta.
1: Tankowanie auta.
2: Wiadomo, czyli to jest człowiek twardo stąpający po ziemi. Ja myślę, że jesteś Tomasz.
3: Nie Tomasz. Jesteś... Ale miałem mieć na drugie Tomek.
2: O. Czyli blisko, jesteśmy
1: Zbyszek.
2: Blisko.
1: Jesteś Zbychu.
3: Zbychu, nie Zbychu, też nie Zbychu.
0: No to co, ja klasyczny Zbychu. Pojadę, nie?
1: Tak.
0: Grzesiek.
3: Konrad nie wie.
0: Grzesiek.
3: A jak?
1: Grzegorz.
0: Można się bawić
1: Gregory,
0: ładnie.
2: Ja z tobą nie gram, to oszukujesz.
0: Tak. Halo, halo.
1: On wywołuje, wiesz, on wywołuje Grześków. To jest tak, że oni dzwonią.
2: Kto z nami?
0: Może tutaj?
1: Jesteśmy na antenie.
3: Halo.
1: Witamy.
2: Halo, cześć. Słuchaj, powiedz nam, jaki jest twój ulubiony kolor? To wiele mówi o człowieku.
1: Mężczyźnie.
3: Zielony. Kolor.
1: Zielony.
2: A jaki odcień?
0: No co?
1: Jaki
0: jesteś odcień?
3: Butelkowy. Lekki.
2: Butelkowy. O, butelkowa no. Zieleń.
1: Butelkowa to dobry jest. Adam. To jest Adam.
3: Nie.
2: Krzysiek.
1: O, szkoda.
3: Nie.
0: Facet, który lubi butelki. Paweł!
3: Nie.
2: Jak widzisz, masz na imię?
1: Źle imię wybrałeś.
3: Artur.
2: Nie zgadliśmy.
0: Kolejna osoba. Halo.
4: Halo.
1: Cześć. No jesteś.
0: Kiedy ostatnio tankowałeś?
4: Wczoraj.
0: O, czyli bogaty człowiek jak wczoraj. Dziękuję,
1: ale człowiek bogaty. Nie wiesz o czym mówi. Także.
0: To w takim razie Paweł.
1: Polska języka.
0: Czy masz pan Paweł na imię?
1: Nie. Piotr. Blisko.
4: Jak?
0: Piotr?
1: Piotr też nie.
2: Może Marcin.
1: Może się zaciął.
4: Nie.
2: Też nie? To jak masz na imię?
1: Zaciął się, no. Nie.
2: Adam.
0: No tak, no przecież Adam. No Adam wczoraj
2: ja
0: tankował.
2: Ja właśnie to drugie było moje.
0: No tak, ja też, ja dokładnie. Halo?
1: Halo.
2: No same chłopy Londyn. Dzisiaj. Słuchaj, bez czego nie wyjdziesz z domu?
1: Bez czego, no?
0: Bez nóg.
4: Bez czego nie wyjdę? Bez telefonu.
1: Bez telefonu. Czyli bez portfela.
2: Czyli klasycznie. To dobra. Jakieś klasyczne imię, może... Kurczę, Piotr był, Paweł był.
1: Czekaj.
0: No. Sławomir.
1: Nie. Klasyczne to nie,
0: mój
1: czekaj.
0: Był Sławomir,
2: myślę, że jesteś Robert.
4: Nie.
1: Julian jesteś, Julek.
4: Nie.
1: Nie.
2: Jak masz na imię?
4: Jula we wcześniejszej odpowiedzi miała.
2: Rafał.
4: Mój, Marcin.
1: Marcin. Marcin, Michał, Maciej, to jest nie do odgadnięcia.
2: Nie do odgadnięcia. Wszystkie odgadliśmy. Wystarczy manifestować rzeczywistość, tak?
1: Ale oni tak słabo podpowiadają w ogóle.
0: Europe jest zabawa. Teraz w Vox FM. 9 minut zostało do godziny 8.

0: No dobrze, moi kochani, możemy wam zdradzić, że po godzinie 8 ta piosenka powróci, ale w naszym wykonaniu!
1: Będzie drogo!
0: Nieubłaganie, tak. Ósma się zbliża, bo 3 minuty zostały do niej. Kto będzie Zenka śpiewał?
1: Ja!
0: Tego się nie spodziewaliście.
2: Odważnie, bo może być konflikt.
1: No, Zenek nie lubi.
2: Postaraj się.
1: Co innego jest Zyn.
0: Ale wcześniej, wiadomości Vox FM, więc warto z nami zostać. Będzie też No Mercy, Where Do You Go?
2: No i oczywiście o pogodzie powiemy, bo to są rzeczy ważne.
1: Aha.
0: No i ważna informacja, też poinformujcie innych, że poranne wyjdzie w radiu Vox FM.
1: Dzieci odsuńcie.
0: O 8. O paliwie będzie.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Reklama.
10: Może odpowiadać za więcej ataków. Są zarzuty dla Jakuba L., który w Kędzierzynie Koźlu brutalnie zamordował kobietę. Będzie można szybciej stracić prawo jazdy. W życie wchodzą nowe przepisy. Za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem Marek Sawicki z PSL.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
10: Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie. Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Grozi mu dożywocie.
12: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
10: Mówił Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Zaatakowany mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Od dziś młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne.
13: 8 runda.
10: Gościem Mateusza Chłystuna dziś poseł PSL, marszałek senior Marek Sawicki. Dzień dobry.
14: Kłaniam się, panie marszałku. Od razu pytanie. Afera Zonda Krypto według pana jest aferą Tuska? Taki zarzut podnosi opozycja.
15: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
14: Przemysław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
15: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
14: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zonda Krypto, tak czy nie?
15: Absolutnie nie, dlatego że i jedna, i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy, i ci nowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
14: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie Zonda Krypto, w sprawie kryptowalut?
15: Oczywiście, że zawsze można inaczej.
14: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
15: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
14: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
15: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
14: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
15: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyści.
14: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
15: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli po płacy minimalnej z 2022 roku są jeszcze o 30% niższe niż były.
14: Minister klimatu i środowiska, do natychmiastowej zmiany?
15: Zostawmy tutaj na dłuższą część rozmowy.
14: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
15: Panie redaktorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej, on najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
14: Panie marszałku, na koniec tej krótkiej naszej rozmowy jedno pytanie. Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
15: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
14: Dziękujemy słuchaczom Radia Vox FM. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w internecie, na Super Ringu, na YouTubie i oczywiście na stronie Vox FM. Marek Sawicki naszym gościem. Państwu przed odbiornikami dziękujemy za uwagę. Przenosimy się do internetu. Panie marszałku,
10: to jest afera prawicy i prokuratury. Tak o sprawie zonda krypto mówił przed chwilą w 8 rundzie poseł PSL Marek Sawicki. Wczoraj, przypomnijmy, kolejne osoby zostały zatrzymane. A dalszą część rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl.
11: No dzisiaj deszcz będzie się pojawiał w Polsce przelotnie, ale może rzeczywiście popadać w całym kraju. Najwięcej tych opadów na południu i północy.
13: Z tego co widzę, na razie radar deszczowy pokazuje okolice Lublina, okolice Warszawy i Krakowa.
11: No i nad samym morzem też kilka kropelek tam spadnie na pewno. Jeżeli chodzi o temperatury, to całkiem przyjemne. Dokładnie.
16: Bardzo ładnie.
11: 24 dzisiaj w Rzeszowie, w Krakowie, 23 w Warszawie.
16: Nad morzem nieistotne.
11: 21, także to nie jest źle, Paweł. Naprawdę.
16: Szczecin 21, Gdańsk 22, faktycznie ładnie.
13: Julia Chlen.
11: Konrad Piwowarski.
16: Paweł Pawelent, z pewien nadziei, że będzie fałszował.
13: Dzień dobry.
11: Poranne wyjście już za chwilę, 5 po 8.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 12 minut po godzinie 8. To jest Radio Vox FM. Ja nie muszę tego mówić, bo jak za chwilę zaśpiewamy, to wszyscy się dowiedzą.
1: Poranny wyjdzie przed nami. Powiem szczerze, że nie wiem, czym się bardziej stresuję. No czy tym śpiewaniem, czy tym, że dzisiaj będę musiała zatankować samochód.
2: Zyskamy i stracimy dzisiaj, jak właśnie. W życiu. Wiemy o tym. No.
0: Moi drodzy, wakacje się skończyły i wszyscy wiemy, co się aktualnie na stacjach benzynowych dzieje. No nie jest tanio, mówiąc delikatnie.
1: A mówiąc mniej delikatnie, jest strasznie drogo.
2: Nie mam pałki teleskopowej, więc ja sobie nie

0: wakacji. Piękny ma uśmiech, wrócił z wakacji, słodko dziś uśnie. Poleca Turcję, był też w Egipcie, bo za wszystko to ty zapłaciłeś.
1: To już nie jest tankowanie, to jest czysty napad. Zamiast perfum luksusowy styl to ropy zapach. Lejda pełna i dwa razy więcej wart jest Passat. Jeszcze chwila, ten mat jest droższy niż S-klasa.
0: Na myjni przecena,
2: no nie,
0: bo wody im nie trzeba.

0: Pierwsze zmiana nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzone podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
1: Jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to Radio Box FM
2: 6098 69 69. Jak wam się podoba?
3: Bicie!

0: Małgorzata, no wielkie, wielkie dzięki, że uprzyjemniacie mi drogę do pracy, właśnie jadę w koreczku. No pięknie śpiewacie, bez kłopotu do Sopotu byście się dostali.
1: Bez kłopotu do Sopotu, to moje hasło od dzisiaj.
2: Znaczy stanęlibyśmy gdzieś obok mandaryny, którą pozdrawiamy, ale wiemy
3: no,
2: o tym.
3: Brawo, dziękuję wam. Teraz wydam jeszcze więcej na paliwo do psychologa.
2: To prawda, to prawda. Natomiast będziemy się bronić, ponieważ Kondziu nie dał poczytać tekstu. Jedyną, która dobrze zna linię melodyczną, to jest Jula.
3: Panie
2: słychać.
3: Premierze, proszę natychmiast obniżyć ceny paliw, byle tylko już nie śpiewali w imieniu narodu. Proszę, Piotrek.
1: Przepraszam bardzo, ale jest więcej pozytywnych głosów.
3: Tak, to
2: o jest,
3: prawda.
2: Bo nas lubią, ale nie chcą nam sprawiać przykrości.
1: Chcą być, no, tak?
3: Wyszło super, tak. Ale nie wiem, czy przez przypadek jedna słuchawka mi nie trzasła. Tak Michał napisał.
2: Trzasła.
1: Matko Bosko, mega dziwne doświadczenie.
2: O Matko Bosko.
1: Ale podobało mi się.
4: Pierwsza zmiana.
1: Jeżeli chcielibyście tego jeszcze raz posłuchać, to pojawi się dzisiaj na naszym TikToku i innych mediach społecznościowych.
2: Serio?
1: Więc warto nas obserwować. Tak.
2: Tylko muzy trochę więcej dołożymy, bo wiemy, żeśmy ją przykryli.
1: Widea będzie więcej też. Znaczy, nasze

0: Słuchajcie, zostaliśmy influencerami.
1: Nie!
2: Tak. A dlaczego?
1: Jak?
2: A
1: to, co to znaczy?
0: Wyjdźcie, kochani, posłuchałem was. I zatankowałem za całą stówę.
1: No.
0: I dalej rezerwa świeci, to Andrzej napisał.
2: To właśnie, bo też
1: ale
2: piszecie,
1: musi mieć duży bak.
2: Piękna życiowa prawda w tej piosence, to jest naprawdę prawdziwy szacun. No i rzeczywiście, mamy nadzieję, że się utożsamiacie, chociaż mamy też nadzieję na obniżki cen paliw.
3: Pierwsza zmiana.
1: Panie premierze.
2: Nie śmiej się, nie śmiej się.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Tu też widać kobiecą rękę. 8.30, Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych. To na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Odessę. Uszkodzony został budynek mieszkalny, a także samochody. Rosjanie uderzyli też w obwód charkowski. Celem było 10 miejscowości. A z kolei w obwodzie kijowskim celem były budynki magazynowe. W ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyło ponad 160 dronów. W wiadomościach Wielkopolska mieszkańcy powiatu kolskiego dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś w godzinach 9.14 na terenie miasta i gminy Koło. Służby zaapelowały o zachowanie spokoju. A dziś w Jastrzębiu-Zdroju obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Umowa z 3 września 1980 roku była trzecim pogdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym po strajkach i negocjacjach między władzami PRL a robotnikami. W uroczystościach wezmą udział m.in. członkowie Solidarności, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
3: Pierwsza zmiana.
13: Od rana
3: z Vox FM.
1: 28 minut pozostało do 9:00.

0: 23 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, mi się wydaje, że już wszyscy wstali o tej godzinie, zwłaszcza, że jest czwartek, dzień pracujący, więc no, witamy wszystkich.
2: Przed chwileczką daliśmy wam fajny dźwięk na budzik, nie ma takiej możliwości, żeby was nie obudziło.
1: Pamiętajcie, że jeżeli macie trudności z obudzeniem się, to pierwsza zmiana budzi ludzi, voxfm.pl, tam można się zgłaszać, ale lepiej się za wcześnie nie budzić. W sensie, że za wcześnie...
0: A to już za późno.
2: Masz jakieś dowody
0: bo
2: naukowe?
0: Bo ja już za wcześnie się obudziłem. No, a co się dzieje?
1: Mam dowody naukowe, bo naukowcy powiedzieli, ile trzeba spać, żeby organizm starzał się wolniej.
2: Czekaj.
0: Po ptaka. Ale opowiadaj.
2: 7 godzin? To
1: może słuchają nas jakieś dzieci. 7 godzin będzie okej. Okay. Od 6,4 godziny do 7,8 godziny.
2: Nie spełniam tych minimalnych
0: założeń. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Ty mi jeszcze matematykę do spania tutaj wrzucasz?
2: Czyli tak, powyżej 6 godzin.
0: Jak ja będę to wszystko liczył, to ja już w ogóle nic nie będę spał.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ale
1: przecież jest łatwiej, bo jak liczysz owce, to szybciej zaśniesz.
2: Halo, można podsypiać w dzień?
1: Można chyba.
0: Ale nie teraz, Paweł!
2: Miałem plan, no.
0: 22 minuty do 9. Znacie Ewry Night?

0: tylko o polskich politykach.
1: Ale że co, zawsze coś im przeszkadza?
0: Zawsze coś im głupiego do głowy przyjdzie. Zawsze coś.
1: I jeszcze to w życie wprowadzają.
0: 16 minut zostało do godziny 9. Moi drodzy, w Krakowie niedługo wybory. Znowu prezydenta będą tam sobie wybierać.
2: A no tak, bo tam się oni denerwują, że wybierają takich, co nie bardzo wiedzą cokolwiek.
0: No, ostatniego odwołali sobie
2: Krakowie.
0: Po prostu. Tak, no tak, tak. I teraz, w związku z tym, że są chyba wybory, no to trzeba coś nam obiecać, nie?
2: No tak.
1: No cóż, szkodzi obiecać, prawda?
0: No dokładnie.
2: Jak ja ci obiecam, ty zobaczysz.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił, że będzie przetarg na, uwaga, posadzenie drzew na rynku w Krakowie. No chyba każdy był tam na rynku. Tam jest wszędzie beton.
2: Tam jest beton.
1: Ale to zrobią dziury, to nie ma problemu.
2: Trzeba wydłubać, tak? Wydłubać, ładnie to jakoś tak okamieniować, dosypać ziemi, tak? Zrobić małe kopczyki i zasadzić.
1: Moim zdaniem
0: Więcej jest kopczyków w Krakowie. Nie, no.
2: Jest kopiec, jeden, to wiem.
1: W takich przypadkowych miejscach powinni to sadzić.
2: No,
1: na przykład przy wejściu do Kościoła Mariackiego.
2: To się
1: przy głowie Adama Mickiewicza.
2: Koty się ucieszą.
1: Tylko jest jedno pytanie. Oni będą te drzewa sadzić na dworze czy na polu?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z
0: ja nie odpowiem, bo nie chcę mieć konsekwencji. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 5 minut zostało do godziny 9, moi kochani. Przed nami kochaj albo rzucaj po godzinie 9.
1: Mamy nadzieję, że będziemy się dzisiaj dobrze bawić i świętować sukces, tak. Pawle.
2: Proszę nie naciskać. Proszę zrozumieć, że ja nie mam wpływu do końca na to. Anna i Błażej, kochani. Razem z Błażejem byliśmy 3 lata.
1: Mamy... Czyli walczy Anna.
2: Tak, Anula walczy. Aha. Mamy nawet synka, którego oboje bardzo kochamy. Kiedy Błażej przychodzi, synek wkleja się pomiędzy nas, przytula, całuje raz mnie, raz Błażeja. No a tu prawda, muszę powiedzieć, że...
1: Ale Błażej nie całuje ani.
2: No niestety, przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny. Na powrót do mnie zostawił mnie. Tak, dokładnie. Jestem w stanie zawalczyć o naszą rodzinę, pisze Anna. Nie poddam się.
3: A dlaczego? Dlaczego się
2: czytam.
3: Jest tu jakieś coś poszedł sobie i zostawił?
2: Nie poddam się, pomóżcie. Nie ma.
3: Będziemy się dowiadywać po godzinie 9, więc warto zostać z Radiem Voxowym.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Tym bardziej, że za chwilę wiadomości, a muzycznie między innymi kwestia 07 i toksyna. Wiemy, że lubicie.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
22: Reklama.
23: Dzisiaj kolejne przesłuchanie to po zatrzymaniach w sprawie afery Zonda Krypto. Kierowcy, zróbcie głośniej, o poranku niebezpiecznie, na trasach sporo wypadków. Świat magii znów otworzy się na widzów. Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun nowego Harry'ego Pottera.
3: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
23: Dziś kolejne przesłuchanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, wczoraj wszyscy usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych jest jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
24: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
25: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
24: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał, że po przesłuchaniach tych trzech osób będą znane dalsze kroki prokuratury.
23: Wcześniej przypomnijmy, zarzuty w tej sprawie usłyszał m.in. szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracuje prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Seria groźnych wypadków o poranku w kraju. Na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dechował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej nr 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód w miejscowości Kończewice. Pojazd ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. W wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. 17-latek usłyszał zarzut udziału w bójce. To w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
26: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
23: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Do akcji dołączyli żołnierze. Lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem 3 dzień szukały wczoraj w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Do akcji skierowano psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów i ratowników na łodziach.
27: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
23: Mówiła Martyna Litka z policji w Sulęcinie. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia w Lubniewicach. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi. To w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. I jeszcze wiadomość dla fanów czarów i magii. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
28: Potter, Harry.
29: Not Slytherin, not Slytherin.
28: Gryffindor!
23: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
30: Harry Potter? Będzie? Ale super! 4 minuty po godzinie 9:00. My o pogodzie i pada trochę dziś.
3: Przydałby się jakiś Harry Potter z różdżką, żeby wyczarował znowu upały. Tak jak sobie pomyślę, jak ciepło kiedyś było.
2: Ja wam mówię, że będzie.
3: Te kilka tygodni temu.
30: Daj spokój.
2: Mówili, że we wrześniu jeszcze będzie ciepło, że jeszcze wrócą
30: no, temperatury. No na przykład dzisiaj 26 stopni w Rzeszowie, to jest mało.
2: Jest dziś, no to...
30: Proszę bardzo, jest ciepło. 20 na Pomorzu, tam najchłodniej.
3: Opady deszczu przelotne.
30: Julia Chren.
1: Harry Potter. Konrad Piwowarski.
2: I Paweł Pawelec. To, że tak chłodno nad morzem, to nie dziwi, nie?
30: Kochaj, za chwilę, kochaj, kochaj.
4: Pierwsza zmiana.
1: A co za chwilę?
30: Kochaj, albo rzucaj.
2: Kochaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Wiem, że wszyscy czekają. Proszę dać radioodbiorniki głośniej, bo przed nami kochaj albo rzucaj.
1: Dziwna sytuacja, ponieważ nie ma powodu, przez który Błażej miałby...
2: Przez rower.
1: Miałby czemu zostawić przez... Ani. Rower Błażeja, taki żarcik.
2: Taki program kiedyś był.
1: Tak. Okay. Ja pamiętam.
0: Czyli bez powodu Błażej zostawił Anię i Ania teraz co, chce dowiedzieć się, jaki jest powód, czy chce wrócić?
1: No właśnie, czytam, byliśmy 3 lata razem, mamy 2-letniego synka, okej, w porządku, synek tęskni, no to jest ból, oczywiście, że tak. Przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny, czyli powiedział o niej pewnie bardzo złe rzeczy i ją zostawił.
2: Albo robiła złe rzeczy.
1: Być może. Chce, żeby był szczęśliwy, bo jest wspaniałym mężczyzną. Oj, Anka, no to jak chcesz, żeby był szczęśliwy...
2: Dobra, to chyba będziesz musiał się dopytać.
1: Nie wiadomo, dlaczego je nie jest.
0: Dzwoń do Ani.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Annę. Cześć, Aniu.
4: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
1: Ile masz lat?
4: Mam 30 lat.
1: Ładny głosik.
4: Dziękuję.
1: Co się dzieje a propos Błażeja?
4: Błażej to miłość mojego życia. Trochę się posprzeczaliśmy, trochę było między nami niedomówień. Byłam bardzo, bardzo, bardzo zazdrosna o wszystko. Chciałam go zamknąć w klatce.
1: No dobra, a ta kłótnia, posprzeczanie,
4: to
1: kiedy?
4: To trwa od jakiegoś czasu. Mniej więcej od pół roku. No i kazałam mu opuścić moje mieszkanie. Kłóciliśmy się o taką jedną jego rzecz, którą myślałam, że jest nienaturalna. Potem wyszło, że to jest naturalne, że tak się nie mogę tego powiedzieć właśnie. To jest nasza tajemnica.
1: To jest
4: ale chodzi o to, że ja wiem, że ja za bardzo chciałam go mieć tylko dla siebie, nie pozwalałam mu wychodzić do znajomych, chciałam go tak naprawdę, nie znałam innego życia. Myślałam, że właśnie na tym polega miłość, a jest niestety, no, żeby człowiek był szczęśliwy, trzeba dać mu wolność. I dopiero teraz to zrozumiałam. Mamy małego synka, który po prostu jak on przychodzi, to siada obok nas, całuje jego, mnie. Teraz stoję, aż trzęsą mi się nogi.
1: No wysyła wam komunikaty.
4: Tak, że on chce tej rodziny, tak, że kocha mamę.
1: A co Błażej mówi?
4: No już zawiódł się trochę na mnie, bo pozbawiłam go tak naprawdę domu przez to, że byłam bardzo zazdrosna, ale wiem, że na tym nie polega życie, żeby być zazdrosnym tak bardzo. Wiadomo, no trzeba kogoś kochać, tak, ale trzeba też mu dać wolność i jeśli oboje tego będziemy chcieć, a jeśli chociaż powie, że daję temu tak, to ja będę się starać cały czas. Nawet jakby to miało potrwać, nie wiem, rok, będę cały czas.
1: Ale nie ma w tym treści. Byłaś ostatnio z nim na randce, w kinie.
4: Tak,
1: jak to się stało?
4: Tak, byliśmy. Przychodził po synka, dogadaliśmy się w sprawie kontaktów z dzieckiem. Po tej sprzedce zaprosił mnie do kina, no to poszliśmy sobie do tego kina, potem zabrał mnie w takie jakieś tam miejsce na film, gdzie to było po prostu gdzieś poza miasto i oglądaliśmy tam razem te gwiazdy. Było bardzo romantycznie.
1: To było romantyczne, czy to było tak, jakbyście się żegnali?
4: Nie, wydaje mi się, że to było romantyczne.
1: Czy on cię kiedykolwiek zdradził?
4: Może to nie było zdrada, ale to było coś takiego, że my się rozstaliśmy i on kogoś miał przez tam jakiś czas.
1: Od razu?
4: Nie, no to już to po jakimś tam czasie.
1: Czyli to nie jest pierwsze rozstanie?
4: Nie.
1: Anka, to jest kolejne rozstanie. Nie dogadywaliście się częściej?
4: Tak.
1: I on szybko próbował sobie jakieś życie ułożyć? Wiedział, że...
4: Wiedział, że to się nie ułoży, dokładnie.
1: Wracał, bo ma z tobą dziecko.
4: My ogólnie jesteśmy, ja jestem 24 listopad, on jest 29 listopad, strzelce. Po prostu my jak mamy coś do siebie, to po prostu mamy, a tak to jest, tworzymy cudowną, zgodną parę i...
1: No słychać.
4: Wiem, że tym razem to ja to
1: No tak, tylko że nie mówisz o rzeczy istotnej, czyli o powodzie, przez który żeście się rozstali i dogadywali jednocześnie.
4: O to zazdrość, po prostu o to zazdrość. No chciałam go zamknąć, nie pozwalałam mu wyjść z kolegami.
1: Nie mógł poświęcać się jakimś swoim hobby, nie wiem, chodzić na mecze sam, albo nie mógł, na siłownię chodzić.

0: A po co to robiłaś?
1: Nie mógł wychodzić z kolegami.
0: Nie wiedziałaś o tym, na czym polega związek chłopaka i dziewczyny?
1: No, no, chyba kochałam go aż tak za bardzo, aż taką miłością. Przez to, mi się wydaje, że to się stało przez to, że on wtedy poszedł do tej jednej dziewczyny i od tamtej pory
0: no, ratował
1: zrobiłam
0: się.
1: Taka zła. No wiem.
0: No ratował
1: wiem.
0: Się, no.
1: No wiem, no. Ja naprawdę tego chcę.
0: Błażej, kochamy się, bądź wyjaśniamy, dlaczego jest to niemożliwe. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Dobra, mam trzy teorie.
0: No.
3: Jeżeli chodzi o tę tajemnicę, o której nie chcę ona mówić.
0: Dawaj.
3: Zatankował do pełna we wtorek. Wyrzucił do kosza butelkę z kaucją.
0: Okej. Okay.
3: Albo jeszcze coś gorszego. Miał kupić majonez i przyniósł ten z żółtą naklejką.
4: To masz, Silos, aż tak źle? Nie może być.
5: 6098 69 69. Piszcie, co wymyślicie. Wiadomo, tajemnica jest najważniejsza.
0: Mi coś tu brzydko pachnie, powiem szczerze.

0: Słuchacze tutaj sugerują, że Błażej mógłby śpiewać tę piosenkę.
1: No właśnie, bo to jest pytanie, czy ta muzyczka to jest podpowiedź, jakaś sugestia, tak specjalnie, żeś dobrał?
2: Ale jak to tam... Ania miała styl.
1: A Zośka coś,
2: piosenki.
1: Co lubię.
0: Ania, wiemy jedno, ma tajemnicę. Pokłóciła się z Błażejem.
1: Tak, nie chcę powiedzieć o głównym powodzie.
0: Tak, powiedziała, że to tajemnica. Ludzie tutaj mają różne propozycje, wielu nie możemy zacytować.
1: Powiem, że mam żal, bo jak już piszecie do mnie, to jak macie tajemnicę, to pogadajcie sobie z koleżanką bądź z kolegą. Do mnie tak to nie.
2: Bez tajemnic. Ale tak. Powiedziała o zazdrości ze swojej strony, że nie puszczała Błażeja na jakieś imprezy, wyjścia z kolegami. Chłopak ma rację, że odszedł, nie można nikomu bronić swobody i kontaktu ze znajomymi. To napisał do nas Karol.
1: Brawo, Karol, też tak uważam.
0: Czyli ale co, nie dzwonisz do Błażeja?
1: Nie, no dzwonić, tylko działa to w dwie strony. Także, żebyście wiedzieli o tym, tak?
2: Ale jak to?
1: No, że też
2: on
1: kobieta.
2: On też ich zabraniał?
1: Kobieta też musi mieć wolność i może się spotkać z koleżankami, wyjechać nawet, jak gdyby chciała, z koleżankami na tydzień wakacji. Dlaczego nie?
0: Będziesz teraz rozmawiał z Błażejem i będziesz go jednak namawiał do tego, żeby z Anią się znowu spotkał.
1: Będę pytał, dlaczego.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Błażeja. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Tak, tak.
1: Błażeju, słuchasz radia Vox FM?
4: No, czasem.
1: Błażeju, Paweł Pawelec, prezenter tej stacji, do ciebie, by powalczyć o to, byś może wrócił do domu.
4: O, proszę.
1: Taka petarda. Razem 3 lata, tak mi napisał. No, byłam o niego zazdrosna, chorobliwie zazdrosna. Myślałam,
4: o,
1: że
4: nie,
1: to dowód
4: nie,
1: miłości.
4: Nie.
1: Ale to zaraz.
4: W tym kierunku idziemy.
1: To myślałeś, że to w sprawie innej?
4: Nie, w żadnej sprawie. Nie, serio, proszę. Ja wiem, ale co ty chcesz zrobić.
1: Chcę namówić cię na to, żebyś powalczył, powiedział, jakie są zasady i wrócił.
4: No Paweł, proszę cię, nie.
1: Definitywny koniec? Naprawdę uciekasz?
4: Nie, ja naprawdę, ja nie chcę. Nie będę tego... Zakończmy to, dobra?
1: Ale ja nie wiem dlaczego. Pamiętaj, że ludzie się uczą. Co takiego
4: ja
1: zrobiła,
4: uczą,
1: że facet...
4: słyszą. Nie będziemy tego w ogóle rozsądzać.
1: A jutro będzie kolejna historia, Błażej. Co
4: nie,
1: tobie za...
4: no co
1: zapominają
4: ty, co
1: do
4: ty,
1: wieczora.
4: Paweł, no weź. Nie, Paweł, proszę cię.
1: Ale to co takiego ci zrobiła? Bo ona... Wiesz,
4: nie,
1: ja tu nie widzę
4: ja
1: powodu.
4: Nie chcę rozsądzać. Nie, proszę cię. Ja...
1: I co? Ja mam jej powiedzieć, że by się nie starała, żeby dała ci spokój, będziesz dochodzący i nigdy nie będziecie razem. No
4: tak.
1: Chociaż wy mnie, że jak powiem, w tym temacie wykorzystaj. Powiedz,
4: nie, ja
1: no...
4: cię nie chcę wykorzystać, nie.
1: Ja
4: po
1: się
4: prostu,
1: dam.
4: Po prostu zakończmy to, proszę cię, Paweł. Wiesz, jak jest, czasem
1: nie
4: się
1: wiem.
4: Nie układa i tyle.
1: Nie wiem. Jej nie wierzyłem, bo powiedziała mi, że nie może mi powiedzieć o powodach, przez które rozwaliła ten związek. Mówiła tylko, że jest zazdrosna. I ja nie wierzę w takie rzeczy, bo facet tak po prostu, mając dziecko, nie wypisuje się z rodziny.
4: Nie.
1: Wiem, że musiało coś
4: proszę
1: mieć miejsce.
4: Cię.
1: Tak? Nie
4: ja
1: męczyć.
4: Mam dosyć tego tematu, no.
1: Czyli ona cię umęczyła tą miłością. Dobra.
4: Paweł, skończyło się po prostu, no.
1: Przestałeś kochać, masz dosyć.
4: Tak.
1: No to czemu ona tego nie rozumie, Błażej?
4: Zrozumiała za późno, więc...
1: A ostrzegałeś, mówiłeś, tłumaczyłeś.
4: Oczywiście.
1: Zrobiła z ciebie niewolnika, tak powiedziała.
4: O, no właśnie. Znaczy, tylko że nie wiem, o co chodzi tutaj bardziej w niewolnictwie, ale może aż tak to nie, ale po prostu zakończmy ten temat na tym stopniu i tyle. Co nie chcę... Okay.
1: Ona tam czeka, słyszy, no. Ale nic nie może powiedzieć, wiesz o tym?
4: No ja wiem, no. Ja na razie podziękuję. Ja mam wakacje teraz.
1: To nie jest już ważne.
4: Tak.
1: Ja rozumiem.
4: Oczywiście.
3: No nie!
1: Aka, mówiłem ci, że jak petardy nie sprzedam, choćby najgorszej, to nic z tego nie będzie. Błażej chce od ciebie odpocząć na resztę życia.
5: Okej, no trudno. No. Przyjmuję na klatę ten cios.
1: I wiesz, jak szybko ci zgasła miłość i raca?
5: Ale i tak go kocham. Nie poddam się. Będę walczyć dalej.
1: Oj, to może być straszne. Lepiej zostaw w spokoju, poczekaj, aż Błażej zatęskni. Jeśli nie zatęskni i nie zacznie się upominać o ciebie, to nie warto.
5: Okej.
1: bo nikt na siłę jeszcze nikogo nie zmusił do tego, żeby być razem. To było dawno
5: temu. Nie, no nie chcę go zmuszać, ale po prostu...
1: Wiesz, żebyś się w stalkerkę nie zamieniła.
5: Nie, no bez przesady.
1: Wypuściłaś mnie golutkiego na Błażeja. Nie mówiąc mi tak naprawdę, bo o tego nie mogę powiedzieć, tego nie mogę powiedzieć. No, no to co on słyszy? Słyszy gościa, który próbuje pogodzić dwie osoby, nie mając pojęcia, co miało miejsce. Bo oczywiście wszystko, co ludzkie, to jest na mocy. Ja już miałem tu takie historie, że łączyłem gości uzależnionych od pornografii, innych rzeczy i jakoś się dogadywali, byli razem, a ty nie dałaś mi szansy.
5: Właśnie
1: powiedzieć...
5: tu o to chodzi, tylko że no to... nie chcę, żeby to...
1: Nie wiesz, co się dzieje? To się zakłada maskę przygodnie poznanej kobiecie, jakże interesującej na twarz i zaprasza się do sypialni, ma się trójkąt i się bawisz w rzeczy, które go kręcą.
4: Halo, przepraszam, no. Słyszy mnie ktoś.
1: Ja tak.
4: Możemy to w ogóle zakończyć? Przepraszam, Paweł.
1: Możemy
4: to już skończyć.
1: To jest próba, żebyś ty wrócił do niej. No bo ona jest w stanie zaakceptować wszystko. To ci chciałem powiedzieć, ale nie chcesz gadać ze mną, no.
4: Wszystko? No nie chcę, no bo powiem ci tak, no. Wszystko ma swój czas, no.
1: Anka, ty wiesz, on jest delikatny i chce ci powiedzieć, że już cię nie kocha. Musisz to przyjąć.
5: Okej, no.
1: I teraz ty z tą miłością zostaniesz sama. Pocierpisz, ale sobie wszystko ułożysz. Dbajcie o dziecko.
4: Już. Pozdrawiam. Kończymy?
1: Tak, kończymy.
4: Siemanko.
1: To tyle, Ania.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: Jakby co, mam maskę.
2: Jaką maskę?
1: Nieważne.
0: A bo to, jakie ty zabawy lubisz...
2: To
0: nas
2: już
1: kolegom pożyczam
2: jutro,
1: w trudnych związkach.
2: Jutro, Paweł, jest już dla ciebie robota. Trzeba będzie pogodzić Konrada ze słuchaczami, którzy wolą inny majonez niż on zaproponował.
1: Bez żółtej naklejki.
0: A jeżeli jakieś inne macie problemy miłosne, to voxfm.pl, tam można się zgłaszać. No i oczywiście, kochaj albo rzucaj, praca jutro.

0: No i to jest właśnie to, to jest sięgnąć nieba.
1: Ja mam jedno pytanie. O? Czy komuś tu trzeba z naszych zgromadzonych szanownych zrobić dzień dobry?
0: A ja poproszę dla mnie.
1: Świetnie się składa, w bardzo dobrym miejscu jesteś, Areczku. Tak się składa, że w Vox FM my tu robimy dzień dobry.
0: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora, 23 minuty do godziny 10. Jesteście w jeszcze lepszym miejscu niż myślicie, bo my tutaj będziemy robić do godziny 14 wam dzień dobry.
0: Okej, okay, no właśnie tak będzie.
1: Razem z nami dzień dobry zrobi na przykład Kate Ryan.
0: A zrobi, pewnie, że tak. Mało tego, to program w rytmie hitów. Tych hitów na pewno nie zabraknie.
1: Dzień dobry!
0: Może jakieś niebieskie gadżety będzie okazja zgarnąć. Zobaczymy, co się wydarzy. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz. I pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Reklama.
16: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Po dramatycznym wypadku wrócił do nauki. Przed nim przygotowania do matury i trudna rehabilitacja. Dominik Hołuj już w szkolnej ławce w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Ten nastolatek stracił nogi i część dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jak mówi tata Dominika, Dariusz Hołuj, obecnie przygotowywane są protezy.
18: Budowane są protezy prawej dłoni i prawej nogi. Z lewą nogą na razie musimy troszkę poczekać. Pierwsze przymiarki już w dłoni były, ta dłoń jest zbudowana. Za kilka dni czekają nas następne przymiarki.
16: Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a największą zmianę poczują uczniowie podstawówek. Od września w placówkach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Zakaz ma obowiązywać nie tylko w trakcie zajęć, ale także i przerw. A my wybraliśmy się do radomskiej podstawówki zapytać uczniów, jak podoba im się ta zmiana.
19: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
20: Tylko jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
21: Telefony powinny być na przerwach.
16: Zakaz przynoszenia telefonów będzie obowiązywał także w przedszkolach.

0: przed nami dzień pełen słonecznego nieba i taka aura utrzyma się z nami do końca dnia, więc spokojnie parasol możecie zostawić w domu, bo nie powinno padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze maksymalnie zobaczymy w regionie radomskim 23 stopnie.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: No i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
0: Reklama.
15: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
15: Vox FM Radom.
16: Ładunki zapalające wyrzucone z samochodu to w Niemczech celem firma zbrojeniowa. Ratownicy uratowali turystę, z urazem nogi utknął w drodze na rysy. Caritas z pomocą dla Nepalu przekaże kilkaset tysięcy złotych.
17: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
16: Zaczynamy od kolejnego groźnego incydentu w Niemczech, w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych. Z samochodu wyrzucono ładunki zapalające. Doszło do nieudanej próby podpalenia, informuje Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają ewentualny motyw polityczny zdarzenia. Doniesienia o incydencie napłynęły po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topr sprowadzili turystę, który na szlaku na rysy doznał urazu nogi. Utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Akcja rozpoczęła się o 20:30, a zakończyła po 5 rano. Turysta wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc, informują toprowcy. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
18: Jasno robi się przed godziną 6:00, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
16: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Planując wycieczkę, należy odpowiednio dobrać trasę i godzinę wyjścia, aby wrócić przed zmrokiem. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to przyjęta autopoprawka do nowelizacji. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Mieszkańcy oraz zarządcy będą też mogli wnioskować o kontrolę obiektów w związku z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
19: Autopoprawka przywraca też samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
20: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
19: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
16: Wcześniej jednak muszą przejść przez ścieżkę legislacyjną. Szkoła zamknięta i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jąkowo Jacek Jatkiewicz.
21: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
16: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jąkowie. 400 tysięcy złotych Caritas Polska przekaże środki własne na pomoc poszkodowanym podczas powodzi w Nepalu. Jak mówi dyrektor organizacji ksiądz Janusz Majda, Caritas dostarczyła też niezbędne leki.
22: Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia.
16: Cały czas trwa też zbiórka pieniężna, szczegóły na stronie Caritas Polska.
23: A propos pory dnia, ktoś napisał, pory na dzisiaj to dżinsy, bo nie jest zbyt ciepło.
24: I tutaj można by było polemizować, no. Bo ja mam wrażenie, że gdyby nam przyszło oceniać pogodę tylko na podstawie ubioru ludzi spotkanych na ulicy, to naprawdę można by było się zdziwić. Można spotkać i w puchówkach,
23: ja w króciakach. Ja proszę bardzo, dzisiaj łydka na wierzchu.
24: Dobrze, drogie panie. Tak. Lata.
23: Że dzięki temu biometr korzystny, nie dziękujcie.
16: No, a to pokaż, tak. Bo jeszcze nie widziałam i mam na razie niekorzystne.
23: Proszę bardzo.
24: A z drugiej strony?
23: Jeszcze trochę udziabana przez komary spod spodu. Tak.
24: Wiedzą, co dobre.
23: A, gryzą się, wgryzają w te uda.
24: 4,5 minuty po godzinie 10. Arek Sikora, jak już państwo tak, słyszą. I jego łydki.
23: Klaudia Wasiluk też tu jest. I Marta Kiermasz wraca o 11.
16: A zapraszam.
24: My również.
23: Jakie szczęśliwe dziewczyny, zobaczcie. Panowie,
24: jak, potrzeba, tak, co?
23: Jak coś, to wiecie już, jak uszczęśliwić kobietę w pracy. Co, gramy?
24: Gramy.

0: Zdarza się taki moment, że pada pytanie klucz, brzmi ono następująco.
1: Dzień dobry, czemu nie odbiera ta?
2: Dzień dobry, czemu nie odbiera ta?
0: A właśnie, że odbiera ta! 609-8669-8669.
2: To jest numer prosto do studia, jeżeli chcielibyście...
0: Ale nie, że tak wszystkie telefony odbieramy. Odbieramy tylko telefony z zagranicy.
2: Wujek i ciocia z Ameryki.
0: Wujek i ciocia z Ameryki.
2: Dawno tego u nas
0: dokładnie
2: nie było.
0: 609-8669-8669. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Kto na imię, jak ma?
3: Kacper.
0: Kacper, skąd dzwonisz?
3: Z Warszawy.
0: A, to gdzie to? Nie z Ameryki. Z zagranicy.
2: Trzeba Polska dzwonić. W Polsce.
0: Chociaż niektórzy mówią, że Warszawa to już za granicą.
2: Właśnie. Ale nie, nie, nie. My chcielibyśmy pogadać właśnie z wami. Na przykład...
0: Kacperku, na 609-8669-8669 SMS-kiem adres dokładny, to wyślemy paczuszkę niebieskich gadżetów. Dobra?
3: Dobra, dzięki.
0: Pozdrawiamy. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
4: Marcin.
0: Marcin, skąd dzwonisz, powiedz?
4: Miasto, Gdynia.
0: Gdzie, skąd?
4: Gdynia, Trójmiasto.
0: Gdynia, Trójmiasto. Też niektórzy mówią, że...
2: Ludzie.
0: Tak, że Trójmiasto to już za granicą. 609-8669-8669, wyślij nam adres dokładny, wyślemy paczuszkę z gadżetami, ale zanim to zrobisz, powiedz, co ty tam w tym Trójmieście robisz?
4: Wróciłem niedawno z urlopu i teraz pracuję już.
0: Pracujesz już.
2: A czym się zajmujesz?
4: A jestem kierowcą zawodowym.
0: A, to pewnie w trasę za granicę jedziesz, co? Chociaż tak się uratuj, weź powiedz, że za granicę.
4: No nie, bardziej na południe Polski jedzę.
0: A, ciebie właśnie już myślałem, że na prom się ładujesz. No nic, no to szerokości życzymy. Pamiętaj, żeby wysłać adresik, no i, że tak powiem, miłego, coraz bliżej weekendu zbliżającego się. Pozdrawiamy.
2: A my robimy miejsce dla kolejnych osób, na przykład Darek z Niemiec pisze pod 609-869-869. Jak ja was kocham słuchać, jak niemiecki szef zepsuje mi dzień z rana, to wy go naprawiacie i od razu jest lepiej.
0: Plus 49 ktoś dzwoni. Halo?
2: O, halo, halo?
0: Dzień dobry. Dobry. O, i już się rozłączył. No nic, ale tu ktoś, proszę bardzo, jeszcze dzwoni z komórkowego. Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry. Damian z tej strony.
2: Cześć,
5: ja jestem z okolic Krakowa, ale obecnie jestem w Sosnowcu, ale do Sosnowca to się jeździ właśnie z paszportem.
0: O! No! Trzymaj się tam na uchodźstwie, jak to się mówi, i podeślij adres, to wyślemy tobie paczuszkę z niebieskimi gadżetami. Pozdrawiamy, miłego!
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Halo, dzień dobry.
6: Halo, cześć.
2: Cześć.
0: Któż po drugiej stronie?

0: Łukasz z tej strony.
1: Łukasz, to jest nasz Łukasz. Ja myślę, że to jest nasz Łukasz.
2: To nasz Łukasz?
1: Nasz Łukasz?
2: Nasz Łukasz, który już zgarnął wszystko, co mógł.
0: Wasz Łukasz.
1: No. Łukasz, jak tam u ciebie dzisiaj, opowiadaj, co robisz?
0: No w pracy siedzę i słucham was, no.
1: A, no to powiem ci tak.
0: Coś innego można robić.
1: Z tą pracą bym się zastanowił, ale drugiej części absolutnie nie zmieniaj, dobra?
0: Za granicę Śląska,
2: o. Super.
1: Pozdrawiamy, miłego czwartku.
2: Marta się kłania pod 6098 69 869. Ktoś pisze, i Rafał z Belgii, gracie u mnie w biurze u chłopaków na hali.
1: Świetnie. Plus 46, co już to za kierunkowy? Dzień dobry. Halo?
3: Dzień dobry.
1: Plus 46, jaki to kraj jest plus 46?
3: Szwecja.
2: Cześć, Szwecja.
1: I cóż, że ze Szwecji dzwoni? Kto dzwoni? Jak masz na imię?
3: Łukasz.
1: Łukasz, znowu Łukasz. Nasz Łukasz?
2: Łukasz, co tam robisz w Szwecji? Opowiadaj.
3: Może być.
1: Możesz być nasz. Co robisz w Szwecji?
3: Jestem kierowcą ciężarówki. Jadę ciężarówką.
1: A możesz nam zdradzić, co wieziesz?
2: Jak nie możesz, to będzie podejrzane.
3: Wiozę do magazynu.
1: Co takiego?
3: Chipsy.
1: Ha!
2: Podać adres? Poprosimy parę paczuszek.
1: To
2: dla kolegów również.
1: Zróbmy tak. Ty nam wyślij swój adres, my wyślemy paczuszkę, a ty nam chipsy odsyłasz. Dobra?
3: Okej, nie ma sprawy.
1: Umówieni! Ściskamy was, kochani, wszystkich najmocniej, jak potrafimy.
2: Pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, czy to za granicą, czy w kraju, jesteśmy z wami i robimy wam dzień dobry.
1: Czy to tirem z zestawem, czy Geronimo Cadillaciem. Jesteśmy tam i gramy w rytmie hitów, no bo jakżeby inaczej.
2: 22 minuty po 10.
1: Tu Vox FM.

0: dał coś więcej niż gra. To jest coś, co mamy w DNA. O tym śpiewa, proszę bardzo, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion i AI.
1: I David Guetta, tak, oczywiście.
0: David Guetta muzę tam robił.
1: Tak, no, jest. I 22 jest... minuty do godziny 11, a my za wszystkie pozdrowienia i z Holandii, i z Szwecji, i z Niemiec, za wszystko oczywiście pięknie dziękujemy.
0: Tym wszystkim, czym częstujecie nas na 609-86-9-8-6-9. O tak się odwzajemniamy. I tym, że gramy w rytmie hitów, Andrea Bocelli, DNA, chciałem jeszcze powiedzieć na voxfm.pl, głosujcie w bestliście. To czwarte miejsce ostatniego notowania, a jutro najnowsze o 17.30 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Kropka.
0: Kropka.
2: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
6: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia nad zalewem w Jurze. Nie żyje mężczyzna. Strażacy prowadzili działania poszukiwawcze, a następnie wydobyli ciało z wody. Mówi Tomasz Gizicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
1: 2 września dostaliśmy zgłoszenie odnośnie osoby zaginionej na terenie zbiornika wodnego. Z monitoringu miejskiego można było określić przypuszczalne miejsce znajdowania się osoby poszkodowanej. Działania strażaków polegały na zeskalowaniu zbiornika przy pomocy przenośnego sonaru ratowniczego. Następnie do wody wprowadzono nurka. Podczas tych działań nurek wydobył osobę na brzeg zalewu. Przybył na miejsce, lekarz stwierdził zgon.
0: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? O tym Katarzyna Cielecka, lider Paczki w Radomiu.
2: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy. To jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
0: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października.

0: przed nami słoneczne i bezdeszczowe popołudnie. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Na termometrze aktualnie zobaczymy w regionie radomskim 21 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
7: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
15: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
17: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
19: Ponad 80 osób nie żyje, to na łodzi na Atlantyku. Jednostką płynęli migranci. Jeszcze dziś sąd zdecyduje w sprawie aresztu kierowca ciężarówki, odpowie za śmiertelny wypadek na A1. Nowa wystawa w Muzeum Historii Polski, czyli za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle.
15: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
19: Na początek tragedia na Atlantyku. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która 26 dni temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem. Na pokładzie pozostawało już tylko 45 ocalałych oraz 5 ciał. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Przypomnijmy, we wtorek kierowca wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
20: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywania kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
19: Informował Przemek Kopiejka. Dziękujemy. Maciej Berek o krok od Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na nowego sędziego Trybunału. Negatywną ocenę uzyskał zaś zgłoszony przez PiS Artur Kotowski. To właśnie posłowie PiSu podczas obrad komisji głośno krytykowali Macieja Berka, nazywając go prawą ręką Donalda Tuska.
21: Ta kandydatura potwierdza, że hipokryzja o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego wybija poza skalę.
22: Mamy po raz pierwszy, proszę Państwa, taką sytuację, że prosto z ław rządowych trafia prawa ręka premiera, polityk do Trybunału Konstytucyjnego.
19: Mówili Paweł Szrot i Marcin Warchoł z PiSu. Politycy rządowej koalicji odpowiadali, że to rząd PiSu umieścił w Trybunale byłych posłów, a sam Maciej Berek już po decyzji komisji dodawał.
23: Osoby, które stawiają zarzut, że zgodnie z ustawą, którą uchwalił ten Sejm, a która ta ustawa nie weszła w życie, bo nie zgodził się na nią prezydent Duda, powinna być 4-letnia karencja pomiędzy okresem pełnienia funkcji, takiej jak moja ministerialnej, a kandydowaniem do Trybunału. To jest ustawa, która nie obowiązuje. Przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
19: O tym, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zdecyduje jutro. Rosja zamyka oddziały niemieckiego Instytutu Goethego. To odpowiedź Moskwy na zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie oraz rosyjskiego konsulatu w Bonn. Niemieckie władze zdecydowały się na ten krok po ustaleniu, że za incydent dronowy na lotnisku w Lipsku odpowiadała właśnie Rosja. Szef kremlowskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że w ten sposób Niemcy sami pozbawili się kulturalnej obecności w Rosji. Działają niemieckie oddziały Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Oczywiście zostaną one zamknięte po tym, jak nasz ośrodek kultury zostanie stamtąd wyrzucony. W przeciwnym razie sami stracilibyśmy do siebie szacunek. Przypomnijmy, niemieckim śledczym udało się zidentyfikować dwóch sprawców próby ataku na ukraiński samolot transportowy Antonow na lotnisku w Lipsku. Obaj mężczyźni mają powiązania z Rosją. A jak przekazał przed chwilą szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, do siedziby MSZ-u został wezwany dziś ambasador Rosji. To w związku właśnie z aktami sabotażu. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Tak brzmi tytuł nowej wystawy Warszawskiego Muzeum Historii Polski. To opowieść o czasach cenzury i propagandy, ale też o muzyce, kulturze i codzienności Polaków. Ekspozycja pokazuje ówczesne życie przez piosenki, które wtedy znała cała Polska.
24: Tych wystaw już przecież trochę w Polsce było, mnóstwo publikacji. Nie było, jak sprawdziłem, właśnie opowiedzianego o PRL-u poprzez piosenki.
19: Mówi pomysłodawca, jeden z kuratorów wystawy, Marek Stremecki, a można ją oglądać od dziś. A wcześniej, bo za godzinę kolejne wiadomości Vox FM. Przygotuje je i przedstawi Dawid Osysko.
25: Zielona i Góra i Wrocław, tylko u was dzisiaj bez deszczu, poza tym cała Polska skąpana w deszczu.
26: O masz, rzeczywiście, no to,
25: a
26: to prawda.
25: W termometrach to tak od 18 stopni dzisiaj w Koszalinie, przez 23 stopnie w Białymstoku, 23 również wskażą termometry w Lublinie, maksymalnie to dzisiaj 25, Kraków i Rzeszów.
26: Jeżeli chodzi o opady deszczu, jutro ich troszeczkę mniej na południu kraju, bo północ cały czas deszczowa, temperatury bardzo podobne, od 18-17 do 25-26, sobota już nieco chłodniejsza, bo tylko 23 maksymalnie na termometrach i deszcz cały czas obecny będzie. Tak.
25: No co zrobić?
26: Na przykład można zrobić kawę.
25: Albo wysłać słoneczko. Też jeszcze je mamy pod ręką, jakby...
26: O, cyk, pyk.
25: Jak coś macie do prognozy pogody, to możemy sobie samą załatwić.
26: Super dźwięk jest taki wciąp i poleciało.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
25: Na co jak na co, ale na słońce w głośnikach to możecie liczyć. Arek Sikora.
26: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.

0: Gigi!
1: Jakby mieli go nazwać w Polsce, to na bank nazywałby się Nikoś.
0: A skąd taki pomysł?
1: Słuchaj, jest tutaj najnowszy ranking. Aha. I okazuje się, że my Polacy najczęściej wybieraliśmy w tym roku Nikodemów. Antoni na drugim miejscu, Jan na trzecim. O dziewczynki zapytasz.
0: A dziewczynki jak nazywaliśmy? Przepraszam.
1: Maja miejsce trzecie.
0: Maja miejsce
1: okay. Drugie Zuzanna. No i pierwsze obstawiaj.
0: Czekaj, jak tu... Nikola, bo był Nikoś, to Nikola.
1: Nie, Zofia. Nie.
0: O, ładnie,
1: Zofia
0: ładnie,
1: to tak
0: Zofia.
1: naprawdę bardzo
0: czyli
1: z wielką przewagą
0: jest
1: utrzymuje
0: Zosia,
1: się...
0: długo nic i dopiero co na drugim przypomnij, bo
1: dopiero
0: już...
1: Zuzanna.
0: Zuzanna, no a to pewnie przez przypadek, bo tata chciał Zosia wpisać, a wpisał Zuzia.
1: Można się pomylić.
0: Można, ale dobrze, że nazywacie dzieci, bo jak nazywacie dzieci, to znaczy, że robicie dzieci. I jest nas więcej!
1: I tego
0: brawo!
1: Wam gratulujemy.
0: Tak jest.
1: 17 po 11.
0: A później Oops, I did it again. Britney musi śpiewać.

0: No ładnie tutaj pani zaśpiewała, to trzeba jej przyznać, Sick Bromance.
1: Czyli jednak się da.
0: Da się ładnie zaśpiewać.
1: A słuchałeś dzisiejszych porannych wyjców? No
0: właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Właśnie. Oni jeszcze ładniej zaśpiewali, moim zdaniem.
2: Oni to zrobili tak, że...
1: Naprawdę się postarali, to trzeba przyznać.
0: No to co? Gotowi?
1: No,
0: mamy tutaj
1: pasy.
0: Malutki fragment, posłuchajcie, jak to szło.
1: Na Mejni przecena, bo wody im nie trzeba. Łzy klientów ze stacji wystarczy dziś.
0: No i poszło.
3: I znów drogie paliwo. Zalałem dziś za sto.
0: Jaka życiowa piosenka, jaki tekst po prostu.
1: Genialny.

0: życia!
1: Chwyta za serce, ja się wzruszyłem.
2: Poranne wyjce, dzisiejsze, do zobaczenia również na naszych socialach, Instagram, Facebook, tam się polecamy. Poranek, piona, pięknie to zrobiliście.
1: Brawo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600-600-048.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.
14: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsca dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma znaleźć się miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego, remont dotychczasowej siedziby jest zbyt kosztowne.
15: Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy.
14: Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Mieszkańcy województwa mogą decydować. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wydania jest 30 milionów złotych, a na karcie do głosowania mieszkańcy znajdą 333 projekty. Najwięcej, bo 49 pomysłów jest z regionu radomskiego. Zachęcamy mieszkańców do oddawania głosów, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
16: Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
14: Głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza potrwa do poniedziałku.

Czeka nas słoneczne popołudnie w regionie radomskim. Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 22 stopnie.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
1: Reklama.
10: Vox FM.
1: Radom.
10: Vox FM. Radom.
11: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. W tle akty dywersji, podejrzenia prowadzą na Kreml. Niemieckie służby zatrzymały dwie osoby. Mogą mieć związek z zamachem na zakład zbrojeni w Monachium. Młodzi kierowcy pod większym nadzorem. W życie weszły nowe przepisy.
12: Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
11: Dzień dobry.
12: Zaczynamy.
11: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u to w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
13: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
11: Zaznacza szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Rosja Putina pozostaje jednym z najważniejszych zagrożeń i musimy temu przeciwdziałać, dodaje minister spraw zagranicznych.
13: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
11: Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. A w Niemczech kolejny groźny incydent. W Monachium doszło do próby podpalenia placu budowy przed siedzibą firmy technologicznej Rode & Schwarz. Ktoś rzucił tam kilka ładunków zapalających. Zdarzenie mogło mieć podłoże polityczne, twierdzą niemieckie służby. Policja zatrzymała dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Około północy świadek powiadomił służby, że na plac budowy mogły zostać wrzucone ładunki zapalające. Jeden z nich eksplodował, jednak funkcjonariusze, którzy szybko pojawili się na miejscu, natychmiast ugasili ogień. Kolejny ładunek znaleziono na miejscu, ale nie doszło do jego odpalenia. Tak mówił przedstawiciel niemieckich służb. Siedziba firmy nie została uszkodzona. Grupa Rode & Schwarz opracowuje i produkuje m.in. systemy radiowe i telekomunikacyjne dla agencji rządowych i służb bezpieczeństwa, a także dla niemieckich sił zbrojnych. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o martwym mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
1: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
11: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Utrata prawa jazdy za 20 punktów karnych i nawet 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Weszły w życie przepisy, nowe przepisy. Co tym sądzą zainteresowani?
5: Ja uważam to za dobrą zmianę. Jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
10: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Tak samo nieważne, czy młody, czy starszy. Ponieważ spójrzmy nawet na drogę, często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebne.
11: Z młodymi kierowcami w Zielonej Górze rozmawiał Krystian Machalica. Na koniec o zawodach zapierających dech w piersiach. Ich uczestnicy będą chodzić po cienkiej linii zawieszonej wysoko pomiędzy górskimi szczytami. Wygra ten, kto trasę pokona najszybciej. To pierwszy w historii Polski Puchar Świata w Freestyle Highline.
14: Na tej długiej taśmie z Jaworzyny Krynickiej na Słotwiny zaznaczony jest fragment kilometrowej i będą zawodnicy przechodzić ten kilometrowy odcinek. I na końcu mierzony jest oczywiście czas. Będzie bardzo widowiskowy. To są eliminacje, i finał finałów będzie w sobotę. W zasadzie najważniejsi zawodnicy z całego świata do nas dojechali.
11: Mówi Daniel Lisak ze stacji Słotwiny Arena, która zawody organizuje. Puchar Świata w Freestyle Highline w Krynicy Zdroju rozpocznie się jutro.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Kibice siatkówki czekają na godzinę 15. Wtedy polskie siatkarki rozpoczną bój o półfinał Mistrzostw Europy. Na ich drodze do najlepszej czwórki turnieju staną Holenderki. Rywalki są dobrze znane biało-czerwonym. Ostatnie obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki.
16: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy z tym medal.
11: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Półfinałowymi rywalkami zwycięskiej drużyny będą Włoszki. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17:00 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podolską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej. A jutro w Berlinie początek Mistrzostw Świata w żeńskiej koszykówce. Polek na tej imprezie nie będzie, ale na parkietach pojawi się kilka zawodniczek znanych z polskich lig. Z polskiej ligi tytułu mistrzowskiego bronić będą zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.
17: Zimno coś się zrobiło, co?
18: Zrobię zaraz cieplej w
17: ile
18: studiu.
17: Ile tam? 22 na termometrze w studiu.
18: To dużo chłodniej niż na przykład w Rzeszowie, bo tam 25 dzisiaj.
17: Właśnie, bo ja tam w Rzeszowie mam kolegę, wiesz, i tam zawsze tam jakoś cieplej.
18: Dzisiaj to dużo słońca, słuchajcie, dużo chmur i dużo deszczu. Taki plan na dziś. Ale deszcz na przykład ominie Szczecin, ominie również Gorzów Wielkopolski, ominie także Zieloną Górę
17: jakaś taka
18: i Katowice.
17: Ciepska pogoda się zrobiła. Ja przeklikałem sobie na wtorek w przyszłym tygodniu. Jest to wiele lepiej. Polecam.
18: Naprawdę. A co na wtorek
17: 28 stopni, pełno przyjemnie. Słońca, także jest super, nie? Czekamy do wtorku, a w środę 29-30 nawet, o. I co?
18: Upały wrócą, mimo tego, że wrzesień.
17: Pewnie,
18: dobra,
17: że tak.
18: Twoja prognoza pogody bardziej mi się podoba.
17: Prognozy mówią, że za 54 minuty Dawid Osysko wróci do studia.
19: I to jest dobry prognostyk.
17: No, właśnie tak. Może jakaś, nie wiem, dodatkowa fuszka gdzieś tam w meteo.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Poleca się Arek Sikora.
17: I Klaudia Wasiluk, ona też daje radę. Naprawdę. Zaraz zobaczycie. Usłyszycie.

0: Gramy wam bardzo przyjemnie, ale i mówimy o bardzo przyjemnych tematach.
1: We found love za nami, no bo oni już znaleźli miłość. Ale księżyc okazuje się, że w tym tygodniu też sobie nieźle pozwoli.
0: Pozwoli sobie księżyc?
1: Pozwoli. 6 września księżyc spotka się z Marsem.
0: O!
1: Ale jakby tego było mało, 8 września...
0: Ale kontrowersyjnie tak zaczyna, zobacz, księżyc z Marsem, no.
1: Poczekaj.
0: Powiem tam.
1: Ale 8 września to już będzie bardzo blisko Jowisza.
0: Okej.
1: 9-10 września też coś mamy. 9-10 września to, słuchajcie, to będzie przyszła środa, przyszły czwartek. Maksimum roju meteorów.
0: Okej.
1: I epsilon Perseidów.
0: Czyli na niebie szykuje się naprawdę niezły pokaz.
1: No, miłości. 14 września, w poniedziałek, księżyc przejdzie bardzo blisko Wenus. Wtedy już tylko przejdzie.
0: Żeby życie miało smaczek, nie? Raz Mars, raz Wenus. I Jowisz czasem też. No.
1: Przy okazji jeszcze mam parę innych ciekawostek, ale to już na koniec września. Neptun osiągnie najlepszą widoczność w roku, 26 września, jak już jesteśmy w temacie planet. I wtedy pełnia księżyca żniwiarze również. I księżyc spotka się z Saturnem. Kurczę,
0: 26-27 września. No. Jak nie mieliście planów na wrześniowe wieczory, no to już macie. Zamiast to zerknijcie w niebo, a później droga mleczna.
1: To, że wy teraz nie widzicie tej miny.
0: Że twojej?
1: Czy twojej? Sobie jest na co popatrzeć, ale jeszcze bardziej to jest czego posłuchać. Eruption i One Way Ticket to już teraz u nas. I Majo Maj za moment.
0: I droga mleczna. Gramy.
1: Marek.

0: David Guetta, Alok i Run Run River, a my teraz z tematem, który podesłał nam nasz wydawca, więc nie możemy tego absolutnie, że tak powiem, zignorować. Nie, musimy o tym powiedzieć, to jest ważne, to jest ważne.
1: Z najlepszymi pozdrowieniami dla Marcina.
0: Dokładnie. Jest nowa wyspa na Bałtyku.
1: Mhm. Odkryli ją, słuchajcie, na plaży w Mikoszewie. Wyspa wygląda bardzo dowcipnie.
0: Tak.
1: Ja tutaj muszę zwrócić uwagę na słowo, które właśnie wypowiedziałam.
0: Dowcipnie.
1: Tak.
0: Kształt rozbudzający wyobraźnię.
1: Bardzo.
0: Patrzymy na nią z lotu ptaka i co widzimy? No, że to jest piękna wyspusia. Wyspusia.
1: Ktoś nawet mógłby rzec, że muszelka.
0: Albo tam może zbiera się muszelki. Może.
1: Pewnie tak.
0: może tak. Tylko to mała wyspa. Bardziej taka pipidówka taka.
1: A tam
0: pipidówka,
1: gadasz. No. To jest łono ojczyzny. I teraz by się przydało. Badum!
0: Ja mam coś fajniejszego. To jest takie patrzę.
1: Co?
0: No nic, no ładne. Koniec.
2: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: Kto?
6: Wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
18: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Pan Rębiszewski?
20: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: spokojną.
19: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
21: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
22: No, i to jest...
23: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: O nie! Gdzie moja kasa?
24: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
26: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
27: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
26: Polecam Michel Moron.
27: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
28: Reklama.
1: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 70 tysięcy pasażerów obsłużyło radomskie lotnisko cywilne w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy. Tylko w sierpniu obsłużono prawie 30 tysięcy osób. Polecieć można było m.in. do Larnaki, Antalai, Hurgady, Rzymu i Prewezy. Jak mówi Rafał Siankowski, dyrektor radomskiego lotniska, takie statystyki to dobry prognostyk na przyszłość.
29: Wzrost zainteresowania naszą siatką połączeń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Biorąc pod uwagę obecne statystyki, spodziewam się, że jeszcze w tym miesiącu obsłużymy 100-tysięcznego pasażera.
1: Podczas wakacji PPL zredukował liczbę pracowników o 20%. Mazowiecka Policja apeluje do uczniów o szczególną ostrożność w trakcie przechodzenia przez pasy. Funkcjonariusze przypominają, że telefon i słuchawki odwracają uwagę i spowalniają reakcję na zagrożenie. Apelujemy także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach szkół, mówi Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.
30: Kiedy wyprzedzamy inny pojazd przed przejściem na pieszych, mamy dużo większą prędkość od pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem. Ten pojazd, który jedzie wolniej, może widzieć wchodzącego pieszego na przejście dla pieszych, a my skupieni na manewrze wyprzedzania możemy po prostu doprowadzić do tragedii i takiego pieszego zwyczajnie potrącić.
1: W najbliższych tygodniach mundurowi będą obecni w okolicach szkół, kontrolując bezpieczeństwo uczniów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły.

0: Za oknem niebo pełne słońca, taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 23 stopnie. Trwają zapisy na Maraton Trzeźwości, to 21. edycja. W programie także półmaraton, udział w wydarzeniu mogą wziąć także kijkarze. A jak będzie wyglądać trasa? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
1: Jest to po części trasa szutrowa, po części trasa królewska, słynne górki pod biegami, krótkimi zbiegami.
0: Bieg odbędzie się 13 września w Jedni Letnisko. Zapisy trwają na biegiemradom.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
19: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Reklama.
24: Vox FM Radom.
25: Koalicja rządowa liczy szable, ale jest ich za mało, by odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Rosyjski generał postrzelony przed swoim domem, wojskowy w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dron pomógł turystom w Tatrach, dostarczył im ekwipunek przed przybyciem ratowników.
26: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
25: Apele premiera nie wystarczą. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Około 17.30 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. I o tym właśnie z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
1: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
0: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
2: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
0: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
25: No to, aby Sejm także głosami opozycji odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści działający w Polsce. W Rosji postrzelony został generał związany z rosyjskim lotnictwem strategicznym. Według mediów chodzi o Nikołaja Warpachowicza, to dowódca dywizji lotnictwa ciężkich bombowców. Nieznany mężczyzna podjechał motocyklem pod jego dom i otworzył ogień. Następnie uciekł i jest poszukiwany przez policję. Generał w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dowodzona przez niego jednostka brała udział w atakach rakietowych na Ukrainę. 2-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec biegali nago przy trasie, ich rodzice byli pijani w domu. Policja o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania, w którym spali nietrzeźwi rodzice.
3: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili 2 rodziców oraz 3 dziecko roczne. Niezwłocznie zostały poinformowane tutaj służby takie jak MOPS oraz PCPR. Na miejscu był również zespół ratownictwa medycznego.
25: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka dzieci miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia, a dziećmi zajęła się babcia. Całonocna wyczerpująca akcja toprowców. 11 ratowników przez całą noc sprowadzało 2 turystów. Utknęli na szlaku na Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim ratownicy dotarli do potrzebujących, wykorzystali dron. Bezzałogowiec dostarczył turystom potrzebny ekwipunek. O szczegółach mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topru.
4: 2 osoby wzywały pomocy na grzęte Rysu, ponieważ jedna z nich doznała urazu kolana. I w związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
25: Na szczęście okazało się, że turysta nie musiał być znoszony. Przy wsparciu ratowników zszedł o własnych siłach do schroniska nad Morskim Okiem. Stamtąd został przewieziony do Zakopanego samochodem Topru. Cała akcja zakończyła się przed 6 rano. Przybywa miejsc, gdzie widać odsłonięte dno i plaże. Zalew Sulejowski w Łódzkiem kurczy się i wysycha w zastraszająco szybkim tempie. Żeglarze załamują ręce.
5: Proszę spojrzeć tylko tutaj na brzeg. To jest minimum takie 2 metry. To wszystko było pod wodą, to co tutaj widzimy.
23: Tej plaży nie było.
27: W tamtym roku jeszcze nie było?
5: Nie. Wielu kolegów niestety w tym roku nawet łódek nie spuściło na wodę, widząc co się dzieje.
23: Przede wszystkim robią nam się tutaj takie łachy na wodzie. Dopóki nam się tu woda nie podniesie, to te warunki są coraz gorsze.
25: Z żeglarzami rozmawiał Rafał Różycki. Pomóc mogą tylko stabilne opady deszczu. Zalew Sulejowski to 2 co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem.
28: Kraków. Brawo. 22,5 stopnia już teraz. Brawo. Wygrałam prognoza pogody.
29: Tak, brawo.
28: Ale maksymalnie dzisiaj, słuchajcie, 25 stopni zobaczymy w Rzeszowie i w Zakopanem i to dla nich będziemy bić brawo w ciągu dnia.
29: Dobrze, ale tak patrzę, bo Dawid mówił o regularnych opadach deszczu.
25: No i widzisz je w prognostyku.
29: Dzisiaj, jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek już nie. Ale do niedzieli ma padać.
28: Jakaś tam reguła w tym jest zachowana.
29: Być może będzie, tak. No to wszystko jest, że tak powiem, w prognozach, więc no, a prognozy stety i niestety lubią się zmieniać.
28: Lubią.
29: 4,5 minuty do 14. Botynana w prognozach od Bass Huntera.
28: Mik i Miód Malina również będzie.
29: I digi.
28: A to lubicie, jest w bestliście.
29: Tak jest. Klaudia Wasiluk.
28: Arek Sikora.
29: Dawid Osysko wraca o 14.
25: Zapraszam.
30: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Don't be shy, to jest Tiësto i Karol G.
1: I to wszystko na 18 minut po godzinie 13, a pod 6098699869 Holandia nas pozdrawia. Pochmurna. Pracujemy w sadzie, ktoś pisze pełnym jabłek i nawet na chwilkę wyjrzało słońce.
0: O proszę, pozdrawiamy Holandię, jak najbardziej. Słuchajcie, Holandia i wszyscy inni, chodźcie, zabierzemy was w jakieś piękne miejsce. Zlokalizujmy się. Jesteśmy na trasie Skrynek do Kruszynian.
1: Jesteśmy
0: tu, w Podlasie.
1: W sadzie, tylko na polu.
0: Pole przy drodze, bo to tuż przy zjeździe na Trejgle, dokładnie. Stoi pierwszy w Polsce i prawdopodobnie też na świecie kartoflomat.
1: Cóż to takiego?
0: Kartoflomat nie...
1: Znaczy, że to jest na Podlasiu, że oni tam wymyślili, to mnie w ogóle nie dziwi, ale co to takiego?
0: Kartoflomat to jest taka budka z drewna postawiona na dwóch kołach od WS-ki. No naprawdę, taka budka z drewna na dwóch kołach od WS-ki, taki motor.
1: Kartofle.
0: A w środku są, tak, worki z ziemniakami, opisane, jaka odmiana w ogóle i tak dalej. Cena podana i to kartoflomat działający, słuchajcie, bez technologii w ogóle.
1: I bez sprzedawcy.
0: I bez sprzedawcy, chociaż technologia blika tam jest, bo można blikiem za te kartofle, ziemniaki zapłacić. Ale nikt nie weryfikuje tego absolutnie. Po prostu bierzesz worek, sprawdzasz, ile kosztuje, albo wrzucasz pieniążek do skrzynki, albo płacisz blikiem. I to jest, słuchaj, to jest dzieło 17-latka.
1: Co ty mówisz?
0: Tak sobie wymyślił.
1: I on tak myśli, naprawdę wierzy w ludzi, że to tak na gębę się uda?
0: I podobno działa.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: W sumie na Podlasiu.
0: No właśnie, na Podlasiu. No, nie wiem jak tobie, ale dla mnie się to podoba.
1: Jako rodowita podlasianka nie mogę się nie zgodzić. Dla mnie podoba się jeszcze bardziej.
0: Wiesz, bo to jest kartoflomat, nie z ziemniakami.
1: No.
0: Na Podlasiu jeszcze kilka takich automatów z innymi środkami też by mogło powstać. To by się dopiero... To by dopiero się dla nich spodobało się.
1: O tym się nie mówi.
0: To niedobre jest.
1: 20 po 13.
0: To się spożywa, nie się o tym mówi.

0: má tu, přepraszam, kartoflom.
1: Tak, to jest przypadek, ta pomyłka.
0: Ktoś wpadł na taki pomysł, na 609-869.
1: Tak, i na 609-869-869 no. Ktoś jeszcze pisze, w niedoradzu też jest takie urządzenie lubuskie, tylko już raz okradli.
0: A tam, no to przecież, no to...
1: No ziemniaki, no, no, no to się płaci za takie dobro narodowe, no ludzie.
0: Ale, tak tylko, ale tylko raz ukradli, tylko raz.
1: To wybaczyć?
0: No, może frytki do tego.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8,11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne.
7: Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 35-letniej pacjentki w miejskim szpitalu. Kobieta została przyjęta na rutynowy zabieg. Przed zabiegiem poinformowała, że jest uczulona na penicylinę. W trakcie leczenia doszło do silnej reakcji alergicznej na lek niebędący penicyliną. Kobieta zmarła. Szpitalowi zależy na wyjaśnieniu całej sytuacji, mówi Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
19: Szpital przykłada dużą wagę do spełnienia najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Dlatego w dniu zgonu zawiadomił odpowiednie organy ścigania celem bezstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Szpital przekazał całą dokumentację medyczną, a prokuratura podjęła odpowiednie czynności.
7: Śledczy powołali biegłych, którzy ocenią, co mogło spowodować tak silną reakcję alergiczną. Polskie małżeństwa najczęściej pękają po 15 latach. Statystyki pokazują niepokojący trend, liczba rozwodów rośnie, a coraz częściej na ten krok decydują się nawet pary z bardzo długim, ponad 30-letnim stażem. Jak wynika z najnowszego raportu GUS, za blisko 60% wszystkich rozwodów w Polsce odpowiada jeden kluczowy czynnik, mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
20: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
7: Co ciekawe, to kobiety najczęściej mówią dość. Odpowiadają za 2/3 wszystkich wniosków rozwodowych.

0: pogodnie i póki co bez deszczu. Jest i będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 23 stopnie.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 15.30 Vivaldi i ja, o 17.45 Komino dla opornych, a na koniec dnia o 20.00 Gorzkie Święta.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Mamo, gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
13: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Tylko tobie.
15: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: No, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
25: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
26: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: Reklama.
28: Vox FM.
27: Vox FM.
28: Radom.
29: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta, chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Rosja znów prowokuje, polski myśliwiec nad Bałtykiem przechwycił rosyjskiego iła. Kleszczowe zapalenie mózgu, coraz większym problemem rośnie liczba chorych.
30: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
29: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy zwrócili się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
0: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
29: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Doszło do niej 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, przekazał Władysław Kośniak-Kamysz. Jak dodał szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 40-letnia matka z Kutna usłyszała zarzuty. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze.
1: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
29: Mówi Daria Olczyk, rzecznik policji w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Policję wezwali zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. Mieszkani mundurowi zostali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodziny. W Polsce rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano 935 przypadków, a 62% z nich pochodziło z Podlasia, Mazowsza i Warmii. To groźna choroba, która może prowadzić do poważnych powikłań, mówi neurolog Jacek Zwiernik.
2: Może w około 15% przypadków pozostawiać trwałe deficyty neurologiczne, na przykład w postaci niedowładu kończyn, zaniku mięśni, zaburzenia równowagi, pamięci.
29: Do zakażenia dochodzi najczęściej po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Najskuteczniejszą formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie. Zmiany klimatu i migracje kleszczy mogą w przyszłości przyczyniać się do wzrostu liczby zachorowań. Gdy tylko znikną rusztowania, powróci trębacz. W Olsztynie kończy się remont balkonu ratusza. To z tego miejsca codziennie w południe rozbrzmiewał hymn miasta O Warmio Moja Miła. Balkon, z którego płynęły te dźwięki, był nieszczelny. Każde opady powodowały zniszczenie budynku, tłumaczy Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza.
3: No oczywiście taras został uszczelniony i odtworzona została jego nawierzchnia. Celem tych prac było usunięcie przyczyn zalewania głównego wejścia, sieni i elewacji.
29: Rusztowania mają zniknąć już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że w południe z ratusza znów popłynie pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.
4: Pogodowa. Już sprawdzamy, co tam dzisiaj dobrego mamy tego popołudnia. Z dobrych rzeczy będzie sporo słońca i to niemal w całym kraju. Mówię niemal, bo tym razem deszcz na północnym zachodzie zawita. W Szczecinie, w Koszalinie, w Gdańsku, w Gorzowie, w Zielonej Górze. Popada także we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie oraz w Suwałkach. Na termometrach bardzo równe wartości 21-22 tego popołudnia. Max do 17, tyle pokażą termometry. W Gdańsku najbliższa noc deszczowa na północy, bardzo spokojna na południu. Temperaturowo nieźle. 15-16 stopni. O, panie kochany. Dawno nie było takich dobrych wartości. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 14. Mam nadzieję, że czwartek pracujący mamy prawie z głowy. Kto tam musi coś dopracować, to proszę szybciuteńko dopracowywać i wychodzimy razem w dobrych nastrojach.
27: Dzień z Vox FM.
4: I robimy sobie dzień, proszę państwa. Czwartek, 3 września, na początek Lost Frequencies, czyli tak można powiedzieć troszkę romantycznie. Dziewczynki, lubicie to. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tak właśnie brzmi Puls Miasta. Gdyby ktoś pytał, to jest Polo Vibes, 9 minut, mamy po 14, czwartkowe popołudnie. Czwartek mamy z głowy, jeszcze tylko piątek i weekend. W końcu! Jak człowiek czekał, od poniedziałku już się doczekać nie mógł, naprawdę, to dzisiaj jest coś niesamowitego. Dzisiaj jest Dzień Wieżowców, czyli taka okazja do tego, żeby jak ktoś w centrum miasta to sobie popodziwiał, oj ty. I nie ma co więcej tutaj się zastanawiać. Co robicie, jak stoicie? Pytanie zawsze na czasie i zawsze w cenie. 609-869-869. Korki, koreczki, dajcie znać, co tam u was słychać dobrego albo niedobrego. Nie, to w ogóle może, wiecie, każda odpowiedź jest dobra. W programie To Jest Dzień nie ma złych odpowiedzi. Sami doskonale wiecie. To wy jedziecie albo stoicie, dajecie znać, a ja wam gram.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby albo szybciej się jechało, albo chociaż przyjemniej stało. Amber!

0: Liza od Weekend, a mówiłem, że to już prawie weekend? No to macie muzyczne dowody, już chyba więcej przekonywać się nie trzeba. 16 minut mamy po godzinie 14, padło nierozważne z mojej strony pytanie, co robicie, jak stoicie, a ja stoję i cieszę się, że na horyzoncie nie tylko weekend, ale także 2 tygodnie urlopu. A ty niedobry, ty. A to dlatego stoisz w korku. A ja mam dzisiaj ostatni dzień pracy, od jutra urlop, a w sobotę z samego rana lecimy z narzeczoną na tydzień na Cypr, 30 stopni pokazują, pozdrawiam Wiktor. No też pozdrawiamy, ale tak niechętnie, tak ozięble, tak bym powiedział. 609 2x8-69, a co robicie, jak stoicie, dajcie znać. Tymczasem w kosmosie daleko, panie, nad naszymi głowami jest niespodzianka. Wyobraźcie sobie, że ktoś odkrył za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, że wokół południowego bieguna na Saturnie, to jest kawałek od Polski, powstaje wielki wir, taki gigantyczny, się wszystko kręci dookoła. To ja miałem coś takiego ostatnio w wannie i to prawda, to był kosmos?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Moją ulubioną kaczuszkę mi wciągnęła. Sylwia Grzeszczak o chijach, Ellie Oaks, Lavinia Reasons. A propos kaczuszki i tych wirów w wannie, to dlatego hydraulicy są tacy drodzy.

0: Czy ja mogę nie tłumaczyć tego tytułu? Tak jakby można było... To jest Shot a Friend i tak to tutaj zostawmy, dobra? Holy moly, 27,5 minuty po 14, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Reklama.
0: Na zegarach 14.30, a Dawid Osysko ponownie w studiu. Już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
16: Policja poszukuje 16-letniej Julii Zielińskiej. Nastolatka po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu. Dziewczyna choruje na cukrzycę typu pierwszego, dlatego sprawa jest szczególnie pilna.
17: W momencie zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białą bluzkę, czarną marynarkę i sportowe buty. Miała ze sobą brązową torbę.
16: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Julia jest szczupła, ma 167 cm wzrostu i piwne oczy. Każdy, kto ma informację o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z numerem alarmowym 112. Dalsze wsparcie dla Ukrainy potwierdzili w Weimarze szefowie MSZ-u Polski, Niemiec i Francji. Kolejne spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się na początku przyszłego roku w Polsce, poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Rosji coraz częściej dochodzi do przymusowego werbowania do armii. W ostatnich tygodniach obrońcy praw człowieka otrzymali skargi dotyczące takich praktyk z co najmniej 17 regionów kraju. Taką informację przekazał rosyjski niezależny portal Nowa Gazeta Europa. Przed nami ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy kobiet. W Stambule Polki zmierzą się z Holandią. Rywalki są dobrze znane biało-czerwonym. Ostatnio w Lidze Narodów dwukrotnie lepsze były Polki.
18: Wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
16: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się za pół godziny. W półfinale na zwycięską drużynę czekają już Włoszki.
0: Oczywiście będziemy oglądać. A Filatowi Karaś, już teraz, czyli piosenka wędkarska, Tell It To My Heart, Andrea Bocelli, David Guetta, czyli coś dla tych, którzy tęsknią za piłkarskimi emocjami. Gramy.

0: Ja lubię jak Andrea Bocelli śpiewa po angielsku, bo lubię ten akcent taki włoski. More than a game. Andrea Bocelli, David Guetta. 22 minuty do godziny 15. Jak widzicie, trochę siadło, słońce dogrzało. 6.09, 2x8, 6.9. Co robicie, jak stoicie? A ja się nie stoję w korku. I co? No i co? I co mi teraz zrobicie? Dzisiaj jadę sobie, nie mam pojęcia jak to się stało, ale za chwilę będę w domu, a nie powinnam. Zainteresowałaś mnie tym, nie powinnam, dopisz coś więcej, a ja zagram. Like Lee, I follow River.
1: Reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
5: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
6: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz. I pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych. Oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2. Radom.pl.
1: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 11 milionów złotych to szacunkowy koszt budowy nowej stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu. W nowej siedzibie ma być więcej miejsca dla pracowników i serwis dla karetek pogotowia ratunkowego. Dodatkowo w siedzibie ma się znaleźć garaż podziemny i miejsce schronienia dla mieszkańców. Jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, decyzja o budowie już zapadła.
11: Podjęliśmy decyzję o budowie nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego na działce nieruchomości zbiegu ulic Narutowicza i Kazimierza Paździora.
10: Nowa siedziba mogłaby być gotowa na przełomie 2028 i 2029 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że do 15 września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą składać wnioski o stypendium szkolne. Pomoc przysługuje rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski i oświadczenie dostępne są na naszej stronie, mówi Justyna Piątek, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
12: Wnioski dostępne będą na naszej stronie internetowej www.mops.radom.pl w zakładce Wzory Wniosków, a także w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134.
10: Wnioski można złożyć w szkole przez ePUAP lub w siedzibie radomskiego MOPS-u. 23 stopni pokazują termometry w naszym regionie i więcej już dzisiaj nie będzie. Na niebie sporo słońca, ale jeszcze dziś możliwe przelotne opady deszczu.
13: Vox FM jest impreza.
10: To będzie żywa lekcja historii, która pozwoli uczestnikom cofnąć się w czasie o pół wieku do pamiętnego dla Radomia 1976 roku. Resursa Obywatelska w Radomiu organizuje w niedzielę 13 września kolejną uliczkę tradycji. Hasło tegorocznego festynu historycznego to Wbrew Radom. W programie wystawy, spektakle czy koncerty. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Przypomnijmy, uliczka tradycji w niedzielę 13 września. Start o godzinie 14:00.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
14: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15. Pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I uwaga, kierowcy i pasażerowie, ulica Słowackiego jest zamknięta dla ruchu. Wyłączony

Ronda Mikołajczyka, a druga wjedzie ulicami Żeromskiego, Lubelską i Średnią. Zmiany dotykają też komunikacji miejską. Autobusy linii numer 2, 4, 14, 15 oraz nocny N3 kursują objazdami, a ich rozkłady jazdy uległy korekcie. Pamiętajcie, że całkowicie nieczynne są przystanki Słowackiego, Nowogrodzka w obu kierunkach. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.

0: Sprawca był pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje po tragicznym wypadku na A1. Po incydentach w Polsce i Niemczech usłyszy wyraźny sprzeciw ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Nauczyciele przejdą szkolenia z AI, z kursem dla nich rusza właśnie Centrum Nauki Kopernik.
1: A my słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
0: W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. 31-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
2: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
3: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładne było stężenie tego klefedronu?
2: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
3: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
2: Z wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie, bo on już został przekazany do dyspozycji sądu.
0: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy. Przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ-u. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, czego Georgi Michno może spodziewać się po tym spotkaniu?
4: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
5: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
4: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn. Na razie rosyjski dyplomata nie pojawił się jeszcze w MSZ. Przed budynkiem gromadzą się dziennikarze, obiektywy kamer skierowane są na niewielki parking, na który najprawdopodobniej przyjedzie samochód dyplomaty.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Nauczyciele będą się uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, ale też weryfikację informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
6: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Chinach, uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie. W lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa. I o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z kaliskiego sanepidu.
7: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: A jeżeli nie jesteśmy pewni, czy grzyby nadają się do spożycia, powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu. Grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin. Wybierając się na grzybobranie, pamiętajmy także o odpowiednim ubiorze.
1: To ostatnie to w sumie podstawa. 4 minuty po godzinie 15. Jeżeli chodzi o grzyby, to powinny być, bo i tak tego popołudnia popada troszeczkę na północnym zachodzie kraju, zwłaszcza, czyli Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale także w okolicach Wrocławia i Zakopanego deszczyk się pojawi na termometrach 21-22 stopnie. Najbliższa noc całkiem ciepła, 15-16 stopni. Fajnie, tylko że deszczowa. Na północy i w centrum kraju popada, na południu święty spokój. Można sobie wyjść na nocny, wieczorny spacerek. Nawet nie trzeba się, jak widzicie, bardzo ciepło ubierać. Zapytacie pewnie, co jutro? Całkiem nieźle, nawet 27 stopni we Wrocławiu, ale jutro niestety burzowo i tak będzie przez cały weekend. Deszcze, burze, te sprawy? Ale co my się tym będziemy przejmować, jak mamy piękne czwartkowe popołudnie, a żeby było jeszcze piękniejsze, muzyka w rytmie hitów, M Brother.

0: to jest mleczko od grupy Top Girls, to nie ma żartów. Jak się tej piosenki słucha i się widziało teledysk do Top Girls, ten wie. Wszyscy wiadomo, o co chodzi. 12 minut mamy po godzinie 15, gramy o półfinał, a w zasadzie grają nasze siatkarki. Gramy z Holenderkami i powiem wam tak szczerze, no czas coś z tym zrobić. Tutaj portale piszą, czas przerwać trwającą 7 lat niemoc. Jednym słowem chodzi o to, żeby dostać się do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Co prawda, jeżeli chodzi o Holandię, to my jesteśmy faworytkami, w sensie nasze panie, ale wiecie, jak to bywa z Holandią. Wychodzi taka Holandia i nigdy nie wiadomo do końca. Zaglądamy pierwszy set, 11-7, oczywiście na naszą korzyść, więc bardzo fajnie. Ja wam powiem tak. Jeżeli dzisiaj te Holenderki by jakimś cudem wygrały, co jest niemożliwe, ale gdyby wygrały, ja Edamskiego nie tknę.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Nasz polski będę jadł. Jakie są polskie sery jakieś takie? Polski, biało-czerwony.

0: Wczoraj była prośba, możecie prosić, co tam chcecie, horoskopy dla kogo, 609-2869, ale wczoraj była prośba chyba od Marty, żeby był wodnik. I dzisiaj będą same zwierzęta i sprawdziliśmy, wodnik jest również zwierzęciem.
1: Zgadza się.
0: Tak, jak on się nazywał?
1: Wodnik pospolity? Coś takiego?
0: To ty czytaj wodnika, ja zaraz powiem.
1: Już czytać?
0: Tak.
1: Wodnik.
0: Tak.
1: Jeśli zauważysz coś, co cię niepokoi, poradź się partnera i znajomych. A wszystko dobrze się skończy.
0: Na pewno. Ja mam takich znajomych. Zjawa z szuwarów się nazywa wodnik. Taki ptak, zjawa z szuwarów.
1: Już pamiętam.
0: Dobra, lew, bo zwierzęta dzisiaj.
1: Lew. Wypoczynek najlepiej ci zrobi dziś.
0: To prawda. Nie jestem lwem, ale to prawda.
1: Jednak powinien być on aktywny.
0: O, fajnie było. I co jeszcze miało być?
1: Czekaj, ryby?
0: Nie, ryby, no.
1: Ryby.
0: Lubimy ryby.
1: Postaraj się bardziej zainteresować swoim zdrowiem. Poczytaj książki na ten temat, obejrzyj jakiś program w telewizji.
0: A podobno ryby głosy nie mają.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Bardzo dobrze ci poszło.
1: A jak zdiagnozować chorą rybę?
0: No jak to, jak kładziesz, jak się nie rusza, znaczy, że nie chora. Hey!

0: King of My Castle i Keanu Silva jest dużo próśb o pannę. I niestety Marcin bardzo nie chce zrobić panny. Z kilku powodów, prawda? Machasz głową na nie. Powiedział, że wyjdzie ze studia. Ja wam zrobię pannę, tylko bądźcie ze mną koniecznie. Za chwilę Marcina się pozbędę. Horoskopy będą, spokojnie, spokojnie. One są codziennie. W programie To Jest Dzień. Ale za 3 minuty będą... Poczekajcie, poczekajcie. Ja teraz wróżę. Wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: Ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
12: Punktualnie 15.30 na zegarze i oczywiście Dawid Osysko w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
13: Prezydent zamierza porozmawiać z prokuraturą. Jak informowaliśmy w Vox FM, Karol Nawrocki miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne urojenia ministra sprawiedliwości, powiedział Karol Nawrocki, ale zadeklarował, że odpowie na pytania prokuratury. To miał być rutynowy zabieg, kobieta zmarła. Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 35-letniej pacjentki w miejskim szpitalu. Przed zabiegiem poinformowała, że jest uczulona na penicylinę. W trakcie leczenia doszło do silnej reakcji alergicznej na lek niebędący penicyliną. Kobieta zmarła. Zależy nam na wyjaśnieniu sprawy, zaznacza Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
14: Szpital przekazał całą dokumentację medyczną, a prokuratura podjęła odpowiednie czynności.
13: Śledczy powołali biegłych, którzy ocenią, co mogło spowodować tak silną reakcję alergiczną. Norwegia wprowadzi od jutra kontrolę na wewnętrznych granicach strefy Schengen. Ma to związek z pogrzebem króla Haralda V. Kontrole będą obowiązywać do 14 września.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: W Stambule polskie siatkarki walczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Zakończył się pierwszy set meczu z Holenderkami. Polki pokazały moc, wygrały 25-16. Półfinał wymi rywalkami zwycięskiej drużyny będą Włoszki. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej. To będzie gratka dla kibiców lekkiej atletyki. Pięcioro Polaków wystąpi w piątek i sobotę w finałowym mityngu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, Klaudia Kaźmierska na 1500. Pia Skrzyszowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 mityngach.
12: A tymczasem proszę się nie przywiązywać do tytułów. Daria Paranoia.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Exploring Rosso More Than You Know. Obiecałem wam pannę w horoskopach, ale chyba zostawimy sobie na jutro, bo dzisiaj tam naprawdę nie ma nic ciekawego, a boję się, że jedna panna z drugą panną mogą się obrazić. A co z baranem? Pisze Patryk z Mokotowa. To też zwierzę. No, jak tak chcesz mówić o kolegach, proszę bardzo, ale wolałbym jednak mówić o nich po prostu ludzie. Pierwszy set wygrany. Proszę państwa, polskie siatkarki biją się, ale na szczęście tylko o półfinał Mistrzostw Europy 25-16. W drugim, no tak na razie wyrównane, 7-8 przegrywamy, ale co to za przegrywanie, no błagam. Hunter X Golden.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Po dramatycznym wypadku wrócił do nauki, przed nim przygotowania do matury i trudna rehabilitacja. Dominik Hołuj już w szkolnej ławce w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Ten nastolatek stracił nogi i część dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jak mówi tata Dominika, Dariusz Hołuj, obecnie przygotowywane są protezy.
3: Budowane są protezy prawej dłoni i prawej nogi. Z lewą nogą na razie musimy troszkę poczekać. Pierwsze przymiarki już dłoni były, ta dłoń jest zbudowana. Za kilka dni czekają nas następne przymiarki.
2: Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem? O tym Katarzyna Cielecka, lider Paczki w Radomiu.
4: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy to jest taki podstawowy argument. I to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
2: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października.

Wychodząc na wieczorny spacer, zabierzcie ze sobą parasol, bo wierząc prognozom, będzie padać. Obecnie na termometrach 23 stopnie, a do wieczora słupki rtęci spadną do 16. W tej godzinie mam propozycję dla biegaczy. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się 4 października w programie Bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Więcej o wydarzeniu znajdziecie na biegiemradom.pl.

0: i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: No i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Reklama.
4: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00 pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I tak, w Grójcu kierowcy muszą się przygotować na zatory na ulicach Mickiewicza oraz Armii Krajowej, zwłaszcza przy wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. Na trasie S7 ruch gęstnieje tradycyjnie w okolicach Jedlińska i w Soli, natomiast w samych Białobrzegach przejedziecie na razie bez większych utrudnień. W Radomiu najtrudniejsza sytuacja panuje na rondach Warszawskim i Kozienickim. Duży ruch i spore opóźnienia czekają Was na Okulickiego, Limanowskiego czy Mireckiego. Na koniec przypominam, że wyłączony z użytku jest odcinek od ulicy 25 Czerwca do wiaduktu na ulicę Słowackiego. Objazdy dla samochodów wytyczono dwoma trasami. Pierwsza prowadzi przez ulicę Olszewskiego, czyli trasę NS do ronda Mikołajczyka, a druga wiedzie ulicami Żeromskiego, Lubelską i Średnią.
5: Vox FM Radom.
6: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki złożył w tej sprawie deklarację. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Wypadek na przejeździe w Gdańsku-Lipcach. Wygrały pierwszego seta. Sprawdzimy, jak radzą sobie siatkarki w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw Europy.
7: Słuchamy, co przygotował Dawid Osysko. Czas na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 16:00.
6: Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
8: Tak, jestem, dzień dobry.
6: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
8: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
6: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
9: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych. Kierowca tira samodzielnie opuścił kabinę. On oskarżał się na pewne dolegliwości i po przebadaniu przez PRM został przewieziony do szpitala. Spośród pasażerów kilka osób ostrzało drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępnej reakcji zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
6: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia. To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urn. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Aleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
10: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
11: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
12: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
13: Tak.
14: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
15: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
6: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w tym mieście będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie rekordowo niski. Jak wynika z danych IMGW, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary w środę, czyli wczoraj, poziom wody spadł poniżej metra.
3: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody.
6: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił metr i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Polskie siatkarki w Stambule walczą awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy w siatkówce. Polki gładko wygrały pierwszego seta do 16, ale uwaga, przegrały drugiego seta do 20. Zatem walka trwa dalej i o kolejnych wynikach naszej reprezentacji powiemy w kolejnych wiadomościach.
7: A te już za pół godziny. Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia jutro.
6: Bardzo dziękuję, zapraszam w imieniu Małgosi Łukowskiej.
7: 4 minuty mamy po godzinie 16 albo 4 po 4, żeby były tak zwane imieniny godziny. Ciepła noc przed nami, 15-16 nawet stopni, nawet 17, widzę, pokażą termometry, zwłaszcza na północy naszego kraju, ale uwaga, bo tam będzie padało i tylko tam, na południu raczej spokojnie. Jutro deszczem skąpana dosłownie cała Polska, oprócz Katowic, Krakowa i Rzeszowa, gdzie raczej sucho. Na termometrach zróżnicowane wartości, bo we Wrocławiu nawet 27, podobnie w Katowicach, w Krakowie oraz w Opolu, ale nad samym morzem w Koszalinie, znaczy no prawie nad samym morzem, no 17. 17. Jak wakacje. Po prostu jak wakacje. 4,5 minutki mamy już po godzinie 16. W tej godzinie wielkie sprawdzanie, czy czwartek na tak, czy na nie. I oczywiście nasze siatkary, trzymamy mocno kciuki. Oby to były takie, wiecie, taki mały wypadek.
5: To jest dzień z Fox FM.
7: Ten drugi set przy bardzo dobrej pracy. A już na pewno nie dobre złego początki. Aleksandra Stan już grał i Weekend Halo to Londyn za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Zapraszam.

0: Grupa Weekend, halo, halo, tu Londyn, a nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój. Wiadomo, jest Stambuł, w Stambule nasze siatkarki walczą. Drugiego seta przegraliśmy, ale spokojnie, bo w trzecim już prowadzimy 3-0 i bardzo dobrze. I bardzo dobrze tak tym Holenderkom. Gramy, miłe panie, bo my tu bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby nie było niejasności. Jak dzisiaj przegracie, to ja nie pójdę na żadnego kebaba przez najbliższych 12 lat. Proszę państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego? Najważniejsza dobra wiadomość jest taka, że mamy czwartek, że to już jest prawie koniec tygodnia, że jeszcze tylko piątek i będziemy mieli wolne i bardzo, bardzo dobrze. Przypominam tylko, że od 1 września dzieci w szkołach i uwaga, od 1 września w podstawówkach jest zakaz używania telefonów komórkowych także na przerwach. Widać już podobno efekty. Nasi dziennikarze posprawdzali w kilku placówkach w całym kraju. No i okazuje się, że to jest szok. Dzieci znów zaczęły ze sobą, uwaga, rozmawiać. Nie wiadomo, o czym rozmawiają, bo aż tak daleko jeszcze te badania nie dotarły. Nie mamy takiej technologii. Ale ja tylko mogę się domyślać, jak mogą wyglądać takie rozmowy. Takie, wiecie, z doświadczenia, z podsłuchania. Dasz przepisać?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ty, uważaj, facetka patrzy.

0: хуга. Uno, do i tak dalej. To Pitbull, I Know You Want Me, 19 minut po 16. A się chętnie dowiem.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Na
0: A chętnie się dowiem, co tam u was dobrego w czwartek. Na tak czy na nie, to jest dzień na tak czy na nie. 609-869-869. Pod tym numerem jestem. To jest numer prosto, który prowadzi prosto na antenę.

0: No. Wracamy z zakupów z żoną.
1: Z zakupów z żoną. To były krótkie zakupy, czy takie troszkę, wiesz, dłuższe? Potrzebujesz pomocy, mrugnij dwa razy?
0: No, na rano. Marcia trochę sobie się robi, bo właśnie oddania domu do użytku, a teraz właśnie wracamy z zakupu takim.
1: Dobra, to najważniejsze, że wracacie, to ja wiem, że dlatego dzień jest na tak, bo gdybyście dopiero jechali, to podejrzewam, że byłoby trochę inaczej. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Ewka z tej strony.
1: Cześć, i co teraz?
2: No i co teraz? Na razie dzień jest spoko, ale nie wiem jak się skończy, bo idę na zebranie i jak zbankrutuję na tym zebraniu, to wtedy dzień będzie na nie.
1: Poczekaj, czy ty idziesz na zebranie, na którym będzie wybierana trójka klasowa? To jest moje podstawowe pytanie.
2: Zgadza się.
1: Masz, jak rozumiem, głębokie postanowienie, żeby nie wejść do tej trójki klasowej, tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: Proszę państwa, właśnie państwo słyszeli nową przewodniczącą trójki klasowej. Ona wie, co mówi, ale teraz się śmieje, ale po zebraniu myślę, że będzie trochę gorzej. Która klasa?
2: Trzecia technikum.
1: Słuchaj, o pani, to przed wami najlepsze imprezy typu studniówki i tak dalej. Chyba nie w tym roku, tylko w kolejnym, tak? Dobrze myślę?
2: Zgadza się.
1: Dobra, ale to musisz, wiesz co, ja ci daję 500 na prezent marzeń. Gdyby cię wybrali, to przynajmniej będziesz miała coś na otarcie łez, dobra?
2: Ojej, dzięki Hitler!
3: To jest dzień. To jest dzień. Tak? Nie. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: 10 do 7 w trzecim secie Polska-Holandia. Trzymamy kciuki oczywiście za polskie siatkarki. Szczegóły już za chwilę, za 8 minut w wiadomościach, a tymczasem Words.

0: Żeby to było takie proste, zdobyć świata szczyt, czyli co? 14:00 do 9:00 Polska-Holandia, czy to o to chodziło? Bo jeśli tak, to wygląda to całkiem obiecująco. 2,5 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: to
5: wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: niż szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Reklama.
3: To już 16.30 na zegarze, a swój dyżur w czwartek rozpoczyna Małgorzata Łukowska.
4: Dzień dobry.
3: I zaprasza na wiadomości.
4: Już dziś zapraszam śledczych. Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. I już wiadomo, że do przesłuchania dojdzie.
5: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
4: Mówił prezydent podczas spotkania z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest areszt dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie wypadku na A1. Dominik D. w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to badania toksykologiczne. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie podjął decyzję, że 31-latek w areszcie zostanie przynajmniej do końca listopada. A przypomnijmy, kierujący ciężarówką z nieustalonych przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię. 4 osoby zginęły na miejscu, 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Oferta wynajmu lokum brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie z jego słynnym lokatorem Kotem Larem. Takie ogłoszenie pojawiło się w serwisie Booking.com. To miała być prowokacja brytyjskich dziennikarzy. Ich zdaniem popularna platforma rezerwacyjna nie chroni klientów przed oszustami. Booking odpiera jednak zarzuty i twierdzi, że każde zgłoszenie jest skrupulatnie weryfikowane, a podejrzane treści są usuwane w ciągu 24 godzin. To konkretne ogłoszenie było aktywne zbyt krótko, by mechanizmy wykrywające oszustwa mogły skutecznie zadziałać.
3: A czy ty wiesz, że Polska-Holandia w trzecim secie 17-13?
4: Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To wygramy?
3: 10 zł.
4: Dziękuję.

0: Jedyneczka z ostatniego notowania bez listy. Jutro może to się wszystko pozmieniać. Dzień na tak, bo grają nasze siatkarki, pisze Bartuś. A jak grają, to zawsze mam dzień na tak. Ja też, 22 do 17 w trzecim secie, to grają o półfinał Mistrzostw Europy. Także nie w kij dmuchał. Śledzimy to na bieżąco, ale zagramy na ukojenie nerwów. DJ Bobo i Mig już za chwilę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
1: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Będą w nim prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. 70 tysięcy pasażerów obsłużyło radomskie lotnisko cywilne w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy. Tylko w sierpniu obsłużono prawie 30 tysięcy osób. Polecieć można było m.in. do Larnaki, Hurgady, Rzymu czy Prewezy. Jak mówi Rafał Siankowski, dyrektor radomskiego lotniska, takie statystyki to dobry prognostyk na przyszłość.
14: Wzrost zainteresowania naszą siatką połączeń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Biorąc pod uwagę obecne statystyki, spodziewam się, że jeszcze w tym miesiącu obsłużymy 100-tysięcznego pasażera.
13: Podczas wakacji PPL zredukowało liczbę pracowników o 20%. Trwają konsultacje społeczne w sprawie działania strefy płatnego parkowania. Radomianie mogą wypowiedzieć się, wypełniając ankietę internetowo lub udając się do Urzędu Miejskiego. Konsultacje potrwają do 9 września. A więcej szczegółów znajdziecie na stronie mzdejka.pl.

0: chwilowymi przejaśnieniami, a dodatkowo opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się jutro w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Głód wolności, Radomski bunt, czerwiec 1976. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych wydawnictw podziemnych artystów różnych pokoleń, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
2: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
0: Ekspozycja będzie czynna w Malczewskim do końca października.
1: Vox FM.
3: Vox FM.
1: Radom.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
3: No, i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
9: Debata nad ustawą o kryptowalutach już za pół godziny zacznie się w Sejmie. Trwa czwarta doba poszukiwań operatora filmowego Witolda Płóciennika. A na koniec rozczarowujący debiut karty turysty w Zakopanem.
10: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Już za pół godziny w Sejmie ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, a także Rozwoju Plus.
11: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Zresztą ta ustawa akurat z kwestią zonda krypto ma niewiele wspólnego, poza tym tego, że i to dotyczy kryptowalut. To znaczy, gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera zonda krypto przy tej bierności państwa, służb, prokuratury, jaka była, wydarzyłaby się tak samo.
9: Mówi Marcin Horała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają za to rządowe koalicje, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: Ja przypomnę, rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, rozmawiamy o potencjalnym morderstwie, rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówach. W związku z tym, jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, to moim zdaniem pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
9: Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie już jutro rano. Liczba zgłoszeń poszkodowanych w aferze zonda krypto może być znacznie większa niż zarejestrowane do tej pory 3,5 tysiąca. Śledczy z Katowic pracujący nad tą sprawą i weryfikują wciąż spływające do nich zawiadomienia. Mówi naszemu reporterowi Mateuszowi Chłustunowi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
13: Ta liczba ona jest taka wciąż niepełna, ponieważ nawet wczoraj uzyskałam informację od naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, że jest kilka kartonów zawiadomień osób pokrzywdzonych, które trzeba rozpakować, przejrzeć, zarejestrować.
9: Śledczy traktują te sprawy jako bardzo poważne zdarzenie o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, w sprawie afery w zonda krypto zatrzymano do tej pory 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz i jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce Rafał Z. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji prowadzonej przez służby w Lubieniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. Pomocą służą też leśnicy, mówi Martyna Litka z policji w Sulęcinie.
14: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
9: W działaniach wykorzystywane są m.in. drony, kłady i psy tropiące. W poszukiwaniach bierze udział kilkaset osób, a przypomnijmy, 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę przy jeziorze Lubiąż. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
15: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
16: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
15: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
9: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. W ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi.
10: Pogoda. Jaka dzisiaj jest pogoda, to chyba każdy widzi. Ale gdyby ktoś wybierał się z północy na południe, no to chciałby wiedzieć, co tam może zastać. I tak w całej Polsce dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, z naciskiem na mogą, bo nie muszą. Najcieplej jest na południu kraju, tam okolice 25-26 stopni, a najchłodniej na północy, tam miejscami nawet zaledwie 18, więc no ta różnica dosyć spora. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
0: Na pełnej z Vox FM.
18: Oh, mamma mia, oh. Fresh sound.

Halo, halo, halo, przepraszam bardzo. Czy mamy tutaj jakiś wielce wysokich dżentelmenów? Albo wielce wysokie panie? Bo dzisiaj mamy Dzień Wieżowców i tak sobie pomyślałem, no budynek budynkiem, ale umówmy się, no jak ktoś jest naprawdę wysoki, to też można powiedzieć, nie? Że jest wysoki jak wieżowiec na przykład. No bo jak powiemy, że jak żyrafa, to może się ktoś obrazić. A wieżowiec, no to tak brzmi to w moim odczuciu trochę lepiej. Pozdrawiamy zatem wszystkie wysokie osoby. No i pytanie, wysoka osoba to od ilu centymetrów to się tam powinno zaczynać? Właśnie te centymetry, one zawsze niby nie ma znaczenia, a się okazuje później, że jednak ma.

Thomas Gray w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać będziemy za kilka chwil. 17.30 na naszych radiowych zegarach, czyli czas na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. No a po wiadomościach wrócimy do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Ale jak się okazuje, chyba znacie odpowiedź. To znaczy tak mi się wydaje, bo skoro wiadomości napływają, no to chyba są to właściwe odpowiedzi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Reklama.
12: Minęła 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Na początek szokujące doniesienia z Dolnego Śląska. Na SOR-ze szpitala w Głogowie miało dojść do usiłowania zgwałcenia 86-latki przez jednego z pacjentów placówki. Ruszyło dochodzenie w tej sprawie, mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy.
14: Śledztwo wszczęte wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Prokurator na obecnym etapie wystąpił do sądu o przesłuchanie pokrzywdzonej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym przypadku.
13: Sprawca na razie nie usłyszał zarzutów. Wcześniej trzeba przesłuchać poszkodowaną seniorkę. Najpierw jednak musi na to pozwolić jej stan zdrowia. 55 kg kokainy przechwycili gdyńscy policjanci. Narkotyki były ukryte w kontenerach wypełnionych złomem. Towar przepłynął do Polski z Brazylii. Wartość rynkowa narkotyków to blisko 20 milionów złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. A w Norwegii może zabraknąć róż, twierdzą tamtejsi floryści. To po śmierci króla Haralda V. Kwieciarnie w sąsiedztwie Pałacu Królewskiego w Oslo mają po kilkuset klientów dziennie więcej niż przed tygodniem. Największą popularnością cieszą się białe i czerwone róże, które Oslo eksportuje z Kenii. Problem w tym, że pracownicy lotniska w Nairobi od kilku tygodni strajkują, a dostawy świeżych kwiatów są wyraźnie ograniczone. Przypomnę jeszcze, że pogrzeb Haralda V. odbędzie się 9 września. Monarcha zostanie pochowany w mauzoleum królewskim w centrum Oslo.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy przed chwilą pokonały Holenderki 3-1. W półfinale 5 października zmierzą się z drużyną z Włoch. Tymczasem Iga Świątek walczy właśnie o awans w drugiej rundzie turnieju US Open i rywalką Argentynka Nadia Podorowska, a w tym momencie mamy jeszcze 0-0. A w weekend młodzi żeglarze staną w szranki po raz ostatni. To w ramach tegorocznych regat w danych kategoriach, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
16: Dla zawodników klas Optimist A i B, Ilka 4, Ilka 6 oraz 420.
13: Pierwsze wyścigi zaczną się w sobotę przed godziną 11.
17: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już czwartkowa, to tak swoją drogą, no to może przypomnijmy ją, proszę bardzo.
2: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?
1: I według waszych odpowiedzi są to między innymi drążek, zmiany biegów, ktoś napisał nożyczki, specjalny przyrząd do, wielokropek, nie wiem do czego, kierownicę, a drugą ręką nie można kierownicy trzymać. No, ale też jasno tutaj wskazujecie, że jest to ręka prawa, czasami nawet lewa, lewy łokieć, prawy łokieć. No dobra, to zatem sprawdźmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź na dzisiejszą zagadkę.
2: Poprawna odpowiedź to lewy łokieć.
1: Lewy łokieć. No faktycznie, nie da się tego zrobić, chyba że ktoś jest tak giętki i ma taką umiejętność, że dotknie. W moim przypadku byłoby to tylko raz, później już bym nie wyprostował ręki.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 radom.pl.

0: FM.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.
3: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom.
4: Po zatrzymaniach i zarzutach wnioski o areszt to w sprawie zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Jest areszt dla kierowcy ciężarówki, który śmiertelnie potrącił pracowników drogowych. Walczą o odwołanie dyrektor placówki. O aferze w sanockim szpitalu powiem już za chwilę.
5: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
6: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
4: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
7: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
8: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
7: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
4: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
9: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
4: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu, w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
10: Podoba Ci się ogródek tutaj?
11: Tak.
10: A podobają Ci się kwiatki?
11: Tak. Ja siedzę mamą.
10: I co jeszcze tutaj robisz?
11: Kopalą kopię.
10: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
11: Tak.
10: A co najbardziej?
11: Ta ścieżka.
10: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
11: Ciszki, kamyki, sztuczna klawa.
12: To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna. I tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci.
4: Dodaje prezes Fundacji Urtika Dzieciom Anna Marusia. A podczas tych warsztatów dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
5: Dzisiaj deszcz może się pojawić w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to jesteście szczęśliwymi ludźmi pewnie. No ale niewykluczone, że jeszcze popada. Jaka będzie noc? Noc, no właśnie, deszczowa. Też niby deszcz ma być w całym kraju, a kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Mało tego, na północnym zachodzie może się pojawić nawet burza. A jutro, z racji tego, że piątek, no to będzie deszcz, wiadomo. Za to sobota. No właśnie, jaka będzie sobota, to mnie interesuje. Deszczowa, dobra, to niedziela może... Nie, też nie. Czyli weekend generalnie deszczowy. Super, świetnie. Jak na pierwszy weekend powakacyjny, to ekstra. Lepiej nie mogliśmy trafić, naprawdę. 5 minut po 18, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Dioro, Vox FM, 14 minut po godzinie 18 na zegarach. Dzisiaj mamy czwartek, trzeci dzień września, jutro piątek i to uwaga, jutro rozpoczniemy pierwszy powakacyjny weekend. Jaki to będzie weekend? Zakładam, że po prostu dobry. Jednym słowem, chciałbym go tak określić, ale jakie wy macie plany na ten weekend? Chciałbym je też poznać, bo te wasze plany będę nagradzał. Mam do rozdania tutaj wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Wystarczy tylko właśnie napisać, co będziecie robić, jak zamierzacie spędzić najbliższy pierwszy powakacyjny weekend. 609-8698-69, tutaj można słać swoje wiadomości i swoje głosówki, a ja czekam na tę najbardziej kreatywną, najbardziej szaloną wiadomość.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Criss Cross Amsterdam. Vox FM My Oh My, czyli pierwsza dziesiątka naszej bestlisty. Dokładnie jest to numer 9. I w ostatnim notowaniu zaliczył delikatny spadek, więc wszystko w waszych rękach, żeby ta sytuacja się trochę poprawiła. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. A propos bestlisty, to za chwilę propozycja. Propozycja, na którą też można głosować. Sonny Fodera, Becky Hill i Say Something. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Zresztą sami ocencie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Nie mniej jak 6, nie więcej jak 8. Tyle godzin dziennie powinniśmy spać, jeśli zależy nam na długowieczności. Tak twierdzą naukowcy. Okej, dobra. 6 do 8 godzin. A jeżeli ktoś śpi 9, to co? To już nie będzie długowieczny, tak? A co mają powiedzieć nastolatkowie, którzy śpią po 12 albo 15 godzin? Skąd ja to wiem? No bo ja też kiedyś byłem nastolatkiem, ja tyle spałem. Teraz już śpię nieco mniej. No, mieszczę się powiedzmy w tych widełkach. Ale czy to jest klucz do długowieczności? Ktoś to musi przetestować, słuchajcie. Najlepiej od zaraz. Oczywiście na umowie, o dzieło. No ale na wynagrodzenie to bym raczej nie liczył.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
11: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
12: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
18: Vox FM.
1: Vox FM.
18: Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
11: W Sejmie trwa zacięta debata nad ustawą o kryptowalutach. Są duże utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku, a w Krakowie trwa weryfikacja kandydatów na fotel prezydenta miasta.
12: 19 na naszych radiowych zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
11: Wiadomości zaczynamy jednak od karambolu na A4 niedaleko Wrocławia. 6 osobówek i 1 dostawczak zderzyły się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. 2 osoby są ranne. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zostały przetransportowane do szpitali. Obecnie ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem, a korek w tym miejscu nadal jest ogromny i sięga nawet kilkunastu kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sejm debatuje nad ustawą o kryptowalutach. Jutro kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
13: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło. przyszło.
14: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
11: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Do późnych godzin wieczornych mogą potrwać utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
15: Co szczególnie istotne, znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo.
11: Na miejscu pracują służby, a pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.
15: W związku z wypadkiem wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Uszkodzenie uległ także tor numer 1, który wymaga naprawy, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 21.
11: Do szpitala z obrażeniami trafił maszynista pociągu. Pasażerom, a także kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
16: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
11: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu.
12: Jeśli gdzieś jeszcze nie pada, to bardzo dobrze, bo padać dzisiaj może. W nocy w całym kraju. A na północnym zachodzie to mogą się pojawić nawet burze. Jutrzejszy dzień też przyniesie nam deszcz, ale jakoś nie będzie specjalnie zimno, bo na termometrach okolice 24-25, a miejscami nawet 26 stopni. Weekend, czyli sobota, niedziela, deszczowa. Deszczowa, ale dalej ciepła, 23-22 stopnie na termometrach Celsjusza, rzecz jasna. No właśnie, jak człowiek chce się pośpieszyć, to widzicie, co się dzieje. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się.
0: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
12: Czy ja już mówiłem, że mam wejściówki do Energylandii? Jak nie mówiłem, to mówię, ale chyba mówiłem. To przypominam, mam i mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać, jakie macie plany na ten pierwszy, nadchodzący powakacyjny weekend. Co takiego będziecie robić? Jak będziecie go spędzać? 609 869 869. Tutaj czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max, Vox FM. 12 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Jak zamierzacie spędzić pierwszy powakacyjny weekend? To było pytanie do Was, pytanie, które oczywiście nagradzam. Nagradzam nie byle czym, bo wejściówkami do Energylandii. A więc, panie Michale, weekend zapowiada się tak. W piątek rusza weekend w Świątyni Prędkości na torze Monza w Mediolanie, w których startują nasi rodacy F2 i F3. I oczywiście kibicujemy. W niedzielę przedłużamy lato i zawita do nas dawno niewidziana kuzynka z rodziną, także po wyścigu grill, podgrzewany basen i gorące jacuzzi. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek. O chłopie, na bogatości tutaj. O, to się dobrze bawicie, fajnie, fajnie, no super, aż no, pozazdrościć, ale mamy też głosówkę, halo, halo.
1: No cześć, mój szalony weekend zapowiada się fascynująco, muszę zawieźć moją kochaną teściową do Kołobrzegu, do sanatorium, także żona mnie uszczęśliwiła, że muszę moją mamusię zawieźć jutro rano, także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że przeżyjemy oboje. Z tej strony Piotr.
0: Słyszycie... Słyszycie, jak on się cieszy? Jaki jest zadowolony? Jak mu żona zorganizowała weekend, żeby się chłopaczyna nie nudził? Super, super sprawa. A że ty się tak świetnie z teściową dogadujesz, to naprawdę szapoba. Ja to nagrodzę, wiesz? Cztery wejściówki do Energylandii są twoje, chłopie. Na pełnej zwo-

0: Tak narzekamy na tych naszych polityków, a wiecie, co się dzieje w Niemczech? Dajcie spokój. Powiem wam, no co wam mam nie powiedzieć? Powiem. Jedna z tamtejszych posłanek postanowiła założyć konto na platformie dla dorosłych. No nie po to, żeby oglądać, tylko po to, żeby sprzedawać swoje zdjęcia i filmy. Domyślacie się, jaka to jest twórczość, prawda? Ktoś zapyta, dlaczego? No jak tłumaczy, dlatego, bo wciąż spłaca swój zaległy kredyt studencki. Cena? $20. Dolarów, nie euro. To jest istotne. I ja tak sobie myślę, że to jest doskonały przykład, że historia zatoczyła koło. Bo kiedyś ojciec miał pochowane takie niemieckie kasety gdzieś tam w szufladzie przed matką. A dzisiaj ja mogę mieć.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać. To jest jednak nie.

0: Cyril Moonlight w Vox FM, 27 minut do 20. Taką głosówkę dostałem, proszę bardzo.
1: Ale dzień dobry, Wiesław z tej strony. Ja bym chciał bardzo poprosić, żebyście na swojej stacji Vox FM, którą bardzo uwielbiam, pozdrowili moją żonę Beatkę. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: Żona Beatka, dobrze, to z tego miejsca ja bardzo serdecznie pozdrawiam żonę Beatkę.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Żeby była jasność, twoją żonę.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.
2: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.
4: Ambasador Rosji po rozmowie w polskim MSZ-cie, o szczegółach już za chwilę. Są zarzuty dla pijanej matki trzylatki, która o mało nie wypadła z okna. Będzie protest górników i hutników, to już jutro w Katowicach.
5: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
7: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzucę całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
6: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
6: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. W górnictwie i hutnictwie jutro przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10 rano. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
9: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
10: To może być gorący piątek.
9: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
4: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brąbasz. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
11: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
4: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu Mądrowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. Przed sezonem grzewczym strażacy przypominają o kontroli kominów.
12: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieców na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
4: Mówi nam szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frontczak. A przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeżeli już je mamy, to pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy US Open. Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Igi będzie albo Czeszka Marii Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart. W półfinale Mistrzostw Europy zameldowały się polskie siatkarki. Po południu pokonały Holenderki 3-1. Ich kolejnymi rywalkami będą Włoszki, z którymi zmierzą się 5 października. A srebrna medalistka olimpijska w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska zajęła 3 miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczek był 8. Przed nami jeszcze eliminacje i finały w slalomie C1, to już jutro, a w sobotę na zakończenie zawodów zaplanowano cross.
5: Zawody w slalomie to mogą być co weekend czasami. Ale nie o takim sporcie teraz mowa, a o pogodzie. Jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj, no to noc może być deszczowa, a na północnym zachodzie nawet burzowa. Jutrzejszy dzień również może przynieść nam deszcz, ale za to będzie ciepło, okolice 24-25 stopni. Ktoś zapyta, ale jaki będzie weekend? Odpowiem, deszczowy. Deszczowy, ale ciepły. Ciepły, no bo 25-24 stopnie Celsjusza, umówmy się, to dobre wartości, zważywszy na to, że mamy początek września. 5 minut po 20 na zegarach.
2: Na pełnej z Fox FM.
5: Michał Trawka, dobry wieczór. Ace of Base, Beautiful Life, piękne życie. No, z Vox FM nie może być inaczej. Na początek tej godziny można zrobić głośniej. Proszę bardzo.

0: ta piosenka coś w sobie ma i ona się moim skromnym zdaniem wpisuje taki vibe nocny, vibe jazdy samochodem po mieście na przykład. Że to by się tak trochę powozić, pobujać, zimny łokieć, chociaż teraz tego nie proponuję, bo za ciepło nie jest, no i miejscami może padać deszcz. Niemniej jest to piosenka, która walczy o wasze głosy w propozycjach do bestlisty i warto być może na nią zagłosować, szczególnie, że w piątek, czyli jutro po 17:00 najświeższe notowanie. Jest moment, jest chwila, żeby wejść, żeby głosować, żeby później nie było płaczu, że wasz ulubieniec albo faworyt z tej bestlisty chociażby wyleciał. Więc zachęcam. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Jest światełko w tunelu i szansa na to, że niedługo my, kibice polskiej reprezentacji, będziemy mogli spać spokojnie, bo na horyzoncie jest zawodnik, który być może zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kiedyś mieliśmy Olise Debę, takiego ciemniejszego Słowianina, no to teraz też znowu będziemy mieć, tylko że Elisa Simonsa, który póki co ma brytyjski paszport i występuje na boiskach angielskiej ekstraklasy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjeżdżał na polskie zgrupowania, bo jego babcia była Polką, a on sam mówi, że jak będzie trzeba i jak się dogadamy, no to dla Polski może zagrać. Wiecie, jak to wygląda? Generalnie chodzi o to, że chłop raczej na angielską kadrę liczyć nie może, no bo jest za słaby. To dadzą go do nas, to znaczy on chce grać u nas. Statystyki ma takie mocno średnie, ale zobaczymy. Na pełnej z Vox FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Fast Boy, Music Sounds w Vox FM. 25 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21 i zanim najświeższe wiadomości, to pozwólcie, że powiem, co jeszcze przed nami. Przed nami między innymi Ina, Yay Love, będzie też Labouche, Sweet Dreams, no dla tych, którzy już powoli jednak zasypiają.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę, a 4-pak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
0: Reklama.
5: Vox FM.
0: Vox FM.
5: Radom.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
5: Były minister może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersji wokół Macieja Berka powiem już za chwilę. Prokuratura w Łodzi chce aresztu dla matki, która znęcała się nad dzieckiem. Titanic stanął w Katowicach. Od dziś można oglądać wyjątkową wystawę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie zdobyć wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już jutro może zostać wybrany na nowego sędzię Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie wątpliwości mają koalicjanci?
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka. No, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
5: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już jutro. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Artura Kotowskiego. Łódzka prokuratura nie składa broni w sprawie maltretowanego dziecka. Śledcze złożyli zażalenie na decyzję sądu o braku aresztu dla 31-letniej matki. Kobietę jest podejrzano o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko doznało m.in. złamania kości ręki i kości udowej. Śledcze przekonują, że bez aresztu istnieje realne ryzyko wpływania na świadków, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiek.
9: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
5: Kobieta pozostaje pod policyjnym dozorem. Zażalanie rozpatrzy sąd. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbadaj, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. A więcej o tym nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
10: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
11: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
10: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
5: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w Katowicach można wejść na pokład Titanica. Wszystko za sprawą wystawy w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
12: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
13: Tutaj za sprawą nowej technologii można wsiąść na pokład Titanica?
12: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
14: A to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste. Pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca.
5: Wystawa otwiera się jutro i będzie można ją oglądać aż do końca grudnia. Cała Polska dziś w opadach deszczu. No dobrze, jest takie jedno miejsce, właściwie dwa, gdzie dziś opadów nie będzie. To Małopolska i Śląsk. No i pojawią się też burze, to akurat tylko i wyłącznie w zachodniopomorskim. Na termometrach w nocy od 13 stopni na Podlasiu, 15 będzie w centralnej Polsce, aż do 17 na zachodzie. Jutro znowu deszcz i to jeszcze większy niż dziś w nocy, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu do aż 25 na południu kraju.
15: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
16: Anna Badowska, zapraszam. Kryzys autorytetów, brak czasu dla dzieci i nastolatków równa się problemy wychowawcze. To nie zawsze oznacza wagary, alkohol i narkotyki. Bywa, że właśnie te kłopoty z dorastającym dzieckiem przybierają inną formę. Jaką? O tym w rozmowie z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
17: Czy ze spraw, które wpływają do ośrodka interwencji kryzysowej, no wynika, że jest to jednak problem. Bo jeśli weźmiemy na przykład ten rok, tylko ten rok, okres wakacyjny, to jest taki okres, gdzie takie zachowania, no szczególnie są na topie, tak? Było kilka takich przypadków, gdzie właśnie zbulwersowani rodzice przychodzili tutaj do nas o pomoc. Przychodzili o pomoc, ale to też pomoc na zasadzie, nie wiem, no takie czarodziejskie różdżki, tak? Na przykład, nie wiem, 16-latka, która spotyka się z 44-latkiem, tak? Którym wyjeżdża na różne weekendy, która jest w jakiejś formie jego utrzymanką, tak? No mama chce, żeby, nie wiem, dotknięciem różdżki zmienić jej postępowanie, tak? I tutaj, no, wiele takich młodych osób, no, bierze życie z telewizora, tak? Z portali społecznościowych. Imponuje tym młodym dziewczynom, że dojrzały, dorosły mężczyzna, jeżdżący porządnym samochodem, mający pieniądze. To, że ma rodzinę i dzieci, to jest jak gdyby dla nich nieważne. Zainteresował się, no, czują się takie prawdziwe kobiety. Jak ja rozmawiałem z jedną z tych dziewczyn, mówiłem jej, tłumaczyłem, że słuchaj, ty, to co ty robisz, to jest, no, to jest prostytucja, ty jesteś po prostu prostytutką. Ona się bardzo oburzyła, że ona nie bierze za to pieniędzy i tak dalej. No i tutaj mówię, słuchaj, no nie bierzesz pieniędzy, nie masz cennika, ale na przykład czy ty płacisz rachunki za porządne hotele, czy ty na przykład, nie wiem, odrzucasz prezenty, które ci ten twój partner funduje, drogie prezenty. On w ten sposób kupuje ciebie, tak, płaci ci za to, że z nim jesteś, tak. On się z tobą nie ożeni, nie będzie, a ja bym i tak nie chciała, tak? No ale w tym momencie masz z tego konkretny zysk materialny. Tylko że właśnie takie młode dziewczyny do tego podchodzą zupełnie inaczej, tak? Dla nich takie wakacje szczególne, kiedy jest taki luz, kiedy można wyjechać, kiedy sposób, w jaki zdobędzie środki na ten wyjazd, w jaki sposób jest nieważne. Ważne, żeby zdobyć, ważne, żeby wyjechać, ważne, żeby później we wrześniu, jak się spotkamy w szkole, pokazać zdjęcia, tu byłam w takim kurorcie, tutaj, prawda, tak? I to jest najważniejsze, tak? A jaką cenę za to płaci później, to może skutkować na jej całe życie, to jest jak gdyby, no, nasza sprawa. Dlatego takie materialne podejście, takie celebryckie, powiedziałbym, podejście do życia, powiem szczerze, że trochę mnie przeraża, tak? Przykro mi powiedzieć, ale no, dotyczy to głównie dziewcząt. Kwestia, jak gdyby, no, mówiąc dokładnie, sprzedawania swojego ciała, tak? Dotyczy no, niestety z tych spraw, które tutaj do nas wpływały i te osoby, rodzice, którzy przychodzili zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, chodziło głównie o córki. To były takie dziewczyny w przedziale wiekowym 16-17 lat, najczęściej. Najczęściej 16-17-latki, które tak na co dzień, no, były dobrymi uczennicami, chodziły do szkoły i tak dalej, no niby wszystko było okej, okay, ale jednocześnie ja osobiście w to nie wierzę, tak, że nie można było tego zauważyć, bo jednocześnie nie wiem, jak wygląd, tak, sposób ubioru. Te dziewczyny robiły wszystko, żeby na przykład nie wyglądać na 16-17 lat, a na 20 parę, tak? I rzeczywiście, no, na pierwszy rzut oka, ja bym, no, minimum 25 lat, tak, robił wszystko, żeby właśnie wyglądać na osobę dorosłą, tak. I rodzice musieli to zauważyć. I w tym momencie ja zawsze rodzicom tłumaczę, że czasami z dziećmi trzeba się trochę zakumplować, zakolegować, rozmawiać o wszystkim, reagować na pewne nawet kwestie ich ubioru, tak, a szczególnie dziewcząt, żeby nie były jakieś szczególnie wyzywające, żeby nie były takie, które może być zaszeregowane do jakichś grup niezbyt sympatycznych, tak. Natomiast rodzice reagują wtedy dopiero, jak się coś stanie i wtedy chcą jakiegoś takiego, nie wiem, złotego środka, a takiego złotego środka nie ma. Po prostu dzieci musimy wychowywać, tak? Dawać dobry przykład. starać się wyrobić w nim jakieś granice, jakieś hamulce w tym zakresie. W przypadku tych dziewcząt, o których mówię, to były takie, no, powiedziałbym, wakacyjne wybryki, tak? W sensie takim, że no, chciały się poczuć w pełni wolne, w pełni dorosłe i traktowały te wyjazdy na zasadzie, jak gdyby, no, traktowały te osoby, z którymi, które były znacznie od nich starsze, na zasadzie, nie wiem, no, bogatego przyjaciela, tak? Bo w sumie to jest też kwestia pewnego trendu, no, bo jeśli na przykład, nie wiem, niektóre media, niektóre portale, no, preferują taki styl życia, tak? Że każda taka właśnie dziewczyna powinna sobie znaleźć kogoś takiego właśnie, nie wiem, bogatego, z pieniędzmi i tak dalej, i to jest droga do kariery, no to naprawdę, no, to jest coś, co trochę przeraża, tak? Jeśli chodzi o te kwestie galerii handlowej, to tak, tam jest zawsze dużo dzieci, młodzieży, dziewcząt i tutaj też mieliśmy kawałek czasu temu taki przypadek, kiedy przyszedł do nas tutaj mężczyzna około 50 lat, który nie jest z Radomia, przyjechał na zakupy i mówi, że usiadł przy stoliku w tym dużym holu, tak, i przysiadły się do niego dwie takie młodsze od ponad dorosłe dzieci prawie i zapytały go, czy mają mu zrobić dobrze za 100 zł. To. I on nie za bardzo wiedział, o co chodzi, tak. Sytuacji takiej, kiedy się zorientował, tak, więc w tym momencie, no, po prostu się przeraził tym wszystkim, no, mówi, że panie, ja to widziałem w telewizji, że tak mówili, że coś takiego jest w życiu, bym nie przypuszczał, panie, co to jest tutaj, panie, no, to takie dzieci, no, no, no w sumie, no, niestety, no, są to takie sytuacje, że młode dziewczyny, widząc na przykład, nie wiem, bluzkę, czy jakąś sukienkę, jakiś ciuch, który kosztuje na przykład 100-200 zł, idą na tak zwany szybki zarobek, tak? Szukają jakiegoś, nie wiem, no, pana, którego, nie wiem, kwalifikują według, nie wiem, wyglądu, według, no, trudno mi powiedzieć, i proponują taki szybki seks z reguły w tym przewieralni, bo tam nie ma kamer. To nosi zmianę tak zwanych galerianek, które są znane od dawna, ale one ciągle są, niestety, tak? I tutaj, no, jak ja rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami tych galerii handlowych, no to oni mówią, no, że wiedzą o takim problemie, tylko jest kwestia tego typu, że, no, że nie mają na to jakiegoś wpływu, bo nie mogą kogoś nie wpuścić do galerii, a jednocześnie w tych właśnie przewieralniach, no, nie ma tam kamer, tak? I najczęściej tam dochodzi do tych historii. Także, no, to jest problem. Oczywiście nie jest to jakiś, nie wiem, ogromny problem, nie jest to jakaś wielka skala, ale on istnieje. Ukryty, często się zaostrza, często zanika, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju historię. Tutaj też działa, że tak powiem, rynek, tak? No niestety, no, wielokrotnie jest tak, że osoba, która proponuje takie usługi, jeśli nie znajdzie chętnych, to po prostu rezygnuje z tego. Natomiast jeśli znajdują się tacy, którzy korzystają z takich usług, no to znaczy, że, no, że jest również zapotrzebowanie na tego rodzaju historię i to jest trochę niepokojące, tym bardziej, że większość tych osób, powtarzam, większość tych osób, które dopuszczają się takich rzeczy, to są osoby nieletnie, tak? To są osoby, które mają więcej jak 15 lat, ale w rozumieniu prawnym nie mają 18, są niepełnoletnie. Wchodzi osoba jakaś, nie wiem, mężczyzna na przykład do przebierania, zawsze wchodzi w kobieta. No, no, oczywiście, no, bardziej zdecydowana na przykład sprzedawczyni, czy ta, która jest na stoisku, no, mogłaby na przykład wejść i odsłonić zasłonkę, czy co wy tu robicie i tak dalej. Może się okazać, że na przykład jest tam mąż żoną, czy nie wiem, czy córka z ojcem, który jej kupuje coś tam, prawda? Więc, no, można się narazić na jakąś nieprzyjemność, tak? Ale jednocześnie, no, mnie się wydaje, że na ogląd zewnętrzny można zauważyć, tak? Kto wchodzi po to, żeby rzeczywiście coś kupuje i przymierza, jest to, krótko mówiąc, rodzina, czy są to osoby, które, no, wchodzą tam w zupełnie innym celu i wtedy trzeba zareagować. I trzeba to zrobić i to w sposób zdecydowany. Więc to jest kwestia, jak gdyby, no, oglądu na sytuację personelu, który jak gdyby obsługuje to dane stoisko i oni mają tu najwięcej do zrobienia i do powiedzenia w tej sprawie. Dlatego jest tutaj również to tak niezmiernie ważne. Dlatego, no cóż, no, w tej sytuacji, kiedy coś się takiego zdarzy, no, my musimy zrozumieć, jakie mamy w Polsce prawo. W Polsce mamy takie prawo, że osoba, która nie ma ukończonych 15 lat i ktoś, osoba dorosła, odbędzie z nią tak zwaną inną czynność seksualną, grozi za to bardzo wysoka kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast osoba, która ma skończone 15 lat, jeśli nie nastąpiło to bez jej woli i tak dalej, to normalnie wówczas gwałt osobą poniżej 18 roku życia i tak dalej, jest ta sankcja 12 lat, bodajże, tak. Natomiast jeśli ta osoba robi to z własnej nieprzymuszonej woli, mając lat 15, no to za to nie ma sankcji. I tutaj no, problem jest taki, że no, w takiej sytuacji na przykład, nie wiem, na pewno będzie wniosek do sądu o określenie stopnia demoralizacji tej osoby nieletniej i tak dalej. Natomiast ta osoba, która dokonała takiego czynu, nie podnosi odpowiedzialności karnej. Nie ma u nas tak jak w innych krajach, na przykład nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie 18 lat to jest taki warunek, tak? Tam poniżej 18 roku życia to są niesamowite kary za to, jeśli ktoś dokona takiego aktu seksualnego w stosunku do osób nieletnich. Wiele gwiazdorów się o tym przekonało. Tak. No ja, mając z tego czasu zajęcia ze studentami, właśnie mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat obyczajności, nieobyczajności. Mówiłem im, że człowiek się kieruje rozumem, no i dlatego kierują się rozumem, bo jest homo sapiens, nie dopuszcza się takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, pieski, które kopulują na trawniku, tak. A wstaje student, podnosi rękę i mówi, proszę pana, ale to nie do końca prawda, bo była sytuacja taka, że w mojej miejscowości, jest to mała miejscowość pod Radomia, no to taka para kopulowała w samochodzie, a wszyscy wokół się śmiali, a im to nie przeszkadzało praktycznie, tak. Także no, czasami jest tak, że ten instynkt przeważa nad rozsądkiem, tak. Dlatego to wszystko zależy od tego, jak mówię, no, jakie mamy wychowanie, jakie mamy, czy potrafimy swoje opanować swoje żądze, tak? Czy kierujemy się instynktem, czy rozumem. Natomiast patrząc na przykład na osoby szczególnie wyzywająco ubrane, stojące przy drogach przelotowych, no to też, no, jadąc tak, myślę sobie, no Boże kochany, przecież nie stałaby taka kobieta, gdzie pada deszcz, nie wiem, wiatr wieje i tak dalej, gdyby nie miała z tego zysku, nie miała klientów, tak? No więc z reguły, no, jest to na wolnym powietrzu, gdzieś tam, no powiedzmy, to jest takie, no, właśnie kierowanie się tylko i wyłącznie instynktem, no. Więc, no, ja bym bardzo chciał, żeby ludzie kierowali się rozumem, żeby oceniali sytuację, żeby rozumnie do sprawy podchodzili, a szczególnie młode dziewczyny, tak, które może to skutkować na całe życie praktycznie, tak, a nie z kwestiami materialnymi i instynktem, no. W przypadku takich relacji te dziewczyny 15, 16, 17 latki, starsi mężczyzny, to tutaj jest kwestia instynktu bardziej ze strony mężczyzny, faceta, a kwestia dziewczyny to jest kwestia materialna głównie, tak, kwestia dowartościowania własnej osoby, pseudo dowartościowania, bo dla takiej dziewczyny jest rzeczą taką, nie wiem, istotną, że ktoś taki właśnie, taki dojrzały mężczyzna spojrzał na nią jak na kobietę, tak, że ją tak po prostu dowartościował, że ją zainteresował i to jest w jakiś sposób imponuje, tak. I od tego są rodzice, żeby na takie tematy rozmawiać, żeby przygotowywać te swoje dziewczyny, które wchodzą w ten niebezpieczny wiek, 15, 16, 17 lat, to jest właśnie taki wiek, od 14 roku to się już zaczyna, tak, kiedy z tymi swoimi córkami, tak, synami, no trzeba na takie tematy rozmawiać, tak, trzeba mówić o wartościach, o tym właśnie, o wszystkich kwestiach, nie wiem, bardziej, mniej intymnych, tak, szacunku dla swojej osoby, szanowanie własnego siebie, w sumie, tak, to są te rzeczy, które, a poza tym, jak mówię, no, rzeczą najbardziej istotną w procesie wychowania dzieci to jest osobisty przykład, naprawdę osobisty przykład. Wiele zachowań tych dziewcząt wynika z tego, co widzą w domu, tak, jeśli my damy ten osobisty przykład właściwie, jeśli potrafimy spowodować, że w osobowości naszej córki, naszego syna wytworzą się pewne granice moralne, których się nie przekracza, to będzie wszystko okej, tak. Natomiast no, wielokrotnie niestety no, my dorośli nie dajemy dobrego przykładu i to właśnie tak skutkuje niestety. Jeśli widzimy taką sytuację nieobyczajną w parku, gdzieś tam w samochodzie i tak dalej, no powinniśmy zadzwonić na 112 i taką sprawę natychmiast zgłosić, tak? Jest to w interesie nas wszystkich, tak? Wystarczyło w lecie pochodzić po 22 na placu u nas, tak, Jagiellońskim, i tam się wiele rzeczy nieobyczajnych działo. I wszyscy o tym wiedzieli. Daj Boże teraz trochę to zluzowanych, tak? Jest większy spokój, więc no, tak jest niestety. I tutaj bardzo dużo zależy od służb porządkowych, od nas samych, od tego, czy reagujemy, czy zwracamy uwagę. Ja nie mówię, żeby zwracać na przykład takiej grupie, czy osobom jakąś uwagę, bo można się narazić na jakieś niebezpieczeństwo, ale wystarczy wyciągnąć telefon i zadzwonić na 112, na pewno będzie jakaś reakcja, no, czy do straży miejskiej. Jak również kwestia jest wymuszania pewnych zachowań, ekonomicznego wymuszania w związkach, tak? No, to jest takie na przykład warunkowanie pewnymi zachowaniami żony, partnerki, dawanie pieniędzy jej, tak? Bo na przykład nie pracuje ona, bo nie pracuje, tak? Mąż ma firmę, dobrze zarabia, no i po prostu pewne zachowania dotyczące żony, tak? tym również dotyczące, powiedzmy, spraw intymnych, warunkowane są większym otwarciem portfela. Tak? No oczywiście, ja powiem tak, ja to nazywam prostytucją małżeńską, ale to są zachowania głęboko naganne, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że kobiety wielokrotnie dopuszczają do takich zachowań, zgadzając się na to, ten pierwszy raz, później już jest sznurek. Jeśli na przykład to, że, nie wiem, no, żona była miła, nie wiem, spędzili z mężem, nie wiem, upojną noc i tak dalej, i on jej za to na przykład kupuje sukienkę, czy coś tam, no to od tego się właśnie zaczyna. Zdaje się, no, niewinne to jest bardzo, ale później przynosi konkretne skutki. No tak, no to jest, musimy zrozumieć jedną rzecz, że małżeństwo to jest wspólnota, tak? Wspieramy się razem, razem mamy dzieci, razem je wychowujemy. No, część małżeństwa na przykład, nie wiem, ma tak zwaną intertyrzę, czy rozdzielność majątkową, część ma wspólnotę majątkową i większość jest w tych wspólnotach majątkowych i to wspólnie razem już pracujemy, to idzie do tak zwanego wspólnego kotła, tak? I nie można tutaj rozdzielać to na moje pieniądze, twoje, jak, a z reguły to jest tak, robi to osoba, która zarabia te pieniądze, tak? Chociaż, no, jak mówię, no, Na to powinno być zdecydowane nie kobiety, tak? Bo z reguły to jest tak niestety, że te większe pieniądze robią mężczyzna, no i kobieta jest jak gdyby, no, uzależniona od tych pieniędzy, tak? I ten mężczyzna w zależności od tego, jak się ona zachowuje, jest grzeczna, miła, przemyka oczy na jego tam, nie wiem, jakieś wyskoki, to rekompensuje jej to finansowo. No więc na takie coś nie powinno być nigdy zgody, no. I, bo to wcześniej czy później ta bomba wybuchnie z dużym hukiem. Albo się kochamy, albo jesteśmy razem, albo się tolerujemy, albo wspólnie robimy to wszystko, tak? Bo nas łączy uczucie, tak? I to jest najważniejsze. Albo jesteśmy obcymi ludźmi, tak? Sobie, no, bo to jednak takie kupowanie siebie samego jest w związku czymś niepojętym, naprawdę, no. Bo przecież ludzie są dlatego, że się kochają, że łączy ich związek, tak? Jest to... Wiadomo, że jeśli mówimy o definicji małżeństwa, tak, no to są te trzy elementy, które łączą ludzi. To jest najważniejsza więź emocjonalna, czyli się kochają, więź materialna, bo mają wspólny majątek wyrobiony, wypracowany, no i więź seksualna. To są te trzy elementy, które powodują to, że są małżeństwem. Później jak się orzeka rozwód, to te elementy muszą ulec rozkładowi i wtedy sąd orzeka rozwód. No ale jak mówię, no, dominującą kwestią to w związku, w każdym związku to jest miłość, tak? To jest to, że ktoś kogoś kocha, chce z nim być. Jednocześnie, no, kupowanie sobie miłości jest dla mnie niepojęte.
16: Efektem deprawacji jest nie tylko prostytucja nieletnich. Niestety wciąż jest pewna grupa nastolatków, która wchodzi na drogę przestępstwa. Tu rozmowa z terapeutą nie wystarczy, a instytucją, jaka wkracza do akcji, jest policja. Jak problem demoralizacji młodzieży w Radomiu postrzegają funkcjonariusze zajmujący się zapobieganiem takim zachowaniom? Mówi komisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
18: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które, no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, można powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie, no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Można sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne. A tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo, no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No, ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo my oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są

0: zainteresowanie, jak można się rozwijać, to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc. Natomiast musimy to pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności. A to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? Gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy już jest znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. Tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin. Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
1: A teraz historia Radomia. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
2: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. No i nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, no to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20., połowa lat 20. XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No i gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję, ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzei rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No, dosłuży

0: się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, m.in. Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został w Łudzimy, jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy Farą a Rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Rwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony Fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę Fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny guberni radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858 do 71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w kamienicy Deskurów. I co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku. Można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono. A to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano. W tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej no nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś.
1: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
2: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa, inicjatywie wspierającej seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne, dwudaniowe obiady, dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla osób, które borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi.
3: Jest to program skierowany do seniorów, którzy mają problem z przygotowaniem sobie ciepłego posiłku, więc my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już 3. edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia. Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. 100 osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz. I to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem. I to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. Dwudaniowe, pełnowartościowe obiady. Można wybrać do wyboru, jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, na przykład zbliża się 1:00 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i

0: roku i po prostu podziwiamy, bo nasi wolontariusze naprawdę oddają serce seniorom. Wykluło się to z tego, że widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni, jest jedna z pań, do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się, a to bułeczką, a to konserwą, tak, ale nie jadła ciepłej zupy. I była ogromnie wzruszona, kiedy mogła zjeść ten ciepły posiłek, bo zrobiło się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim. W tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań. I też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwową seniorów, więc zawsze gdzieś mamy ich z tyłu głowy, pamiętamy o nich, mamy też inne programy, być może potrzebują takiego wsparcia interwencyjnego, wtedy też jesteśmy oczywiście otwarci i gotowi pomóc.
1: Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny projekt Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka Pełna Dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
0: Lodówka, nazwałam ją tak króciutko społeczna, chociaż nazwa Lodówka Dobroci jest przepiękna i to się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawekowane zupy przez gospodynię, podejrzewam.

0: które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra wnosi w nasze społeczeństwo, więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie, trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I ubieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak? Bo wygląda to zabawnie, ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, a może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie. Uświadamianie, jeszcze raz uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy. Jak ważne jest to, by byli aktywizowani. Jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa. Jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i zaczyna się problem, tak? Zaczynają się depresje, zaczynają się stany lękowe. To jest bardzo trudny i bardzo taki, powiedziałabym, etap, który wymaga od nas przygotowania. Bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował. Ale jeżeli potrzebuje, to żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy na pewno, naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda, przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom. A skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój czas i energię, warto również zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy łatwo jest być wolontariuszem i czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc. O tym Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działania na rzecz innych.
2: Ja przyszłam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło, paniewo robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska wychodzą, chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. No i stąd powstał ten program wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym i tak dalej, i tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła na nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty. To w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zapał młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły za mną te szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tą młodzież przygotować. No, oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Tak z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. Tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu i w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał, więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów, który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić, ale wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów 8 wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce i laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też podnosić, kształcić te cechy liderskie, ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkolę, to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i ich szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery z Onda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery z Onda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisują się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej.
21: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
14: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
3: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Po dramatycznym wypadku wrócił do nauki. Przed nim przygotowania do matury i trudna rehabilitacja. Dominik Hołuj już w szkolnej ławce w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Ten nastolatek stracił nogi i część dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jak mówi tata Dominika, Dariusz Hołuj, obecnie przygotowywane są protezy.
1: Budowane są protezy prawej dłoni i prawej nogi. Z lewą nogą na razie musimy troszkę poczekać. Pierwsze przymiarki już dłoni były, ta dłoń jest zbudowana. Za kilka dni czekają nas następne przymiarki.
0: Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a największą zmianę poczują uczniowie podstawówek. Od września w placówkach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Zakaz ma obowiązywać nie tylko w trakcie zajęć, ale także i przerw. A my wybraliśmy się do radomskiej podstawówki zapytać uczniów, jak podoba im się ta zmiana.
2: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
3: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
4: Telefony powinny być na przerwach.
0: Zakaz przynoszenia telefonów będzie obowiązywał także w przedszkolach. Tragedia nad zalewem Wiłży. Nie żyje mężczyzna. Strażacy prowadzili działania poszukiwawcze, a następnie wydobyli ciało z wody. Mówi Tomasz Gizicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
5: 2 września dostaliśmy zgłoszenie odnośnie osoby zaginionej na terenie zbiornika wodnego. Z monitoringu miejskiego można było określić przypuszczalne miejsce znajdowania się osoby poszkodowanej. Działania strażaków polegały na zeskalowaniu zbiornika przy pomocy przenośnego sonaru ratowniczego. Następnie do wody wprowadzono nurka. Podczas tych działań nurek wydobył osobę na brzeg zalewu. Przybył na miejsce, lekarz stwierdził zgon.
0: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? O tym Katarzyna Cielecka, lider paczki w Radomiu.
6: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy. To jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
0: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsca dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma znaleźć się miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego, remont dotychczasowej siedziby jest zbyt kosztowny.
7: Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy.
0: Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Mieszkańcy województwa mogą decydować. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wydania jest 30 milionów złotych, a na karcie do głosowania mieszkańcy znajdą 333 projekty. Najwięcej, bo 49 pomysłów jest z regionu radomskiego. Zachęcamy mieszkańców do oddawania głosów, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
8: Każdy obywatel ma 2 głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
0: Głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza potrwa do poniedziałku. 70 tysięcy pasażerów obsłużyło radomskie lotnisko cywilne w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy. Tylko w sierpniu obsłużono prawie 30 tysięcy osób. Polecieć można było m.in. do Larnaki, Antalai, Hurgady, Rzymu i Prewezy. Jak mówi Rafał Siankowski, dyrektor radomskiego lotniska, takie statystyki to dobry prognostyk na przyszłość.
9: Wzrost zainteresowania naszą siatką połączeń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Biorąc pod uwagę obecne statystyki, spodziewam się, że jeszcze w tym miesiącu miesiące obsłużymy 100-tysięcznego pasażera.
0: Podczas wakacji PPL zredukował liczbę pracowników o 20%. Mazowiecka Policja apeluje do uczniów o szczególną ostrożność w trakcie przechodzenia przez pasy. Funkcjonariusze przypominają, że telefon i słuchawki odwracają uwagę i spowalniają reakcję na zagrożenie. Apelujemy także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach szkół, mówi Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.
10: Kiedy wyprzedzamy inny pojazd przed przejściem dla pieszych, mamy dużo większą prędkość od pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem. Ten pojazd, który jedzie wolniej, może widzieć wchodzącego pieszego na przejście dla pieszych, a my skupieni na manewrze wyprzedzania możemy po prostu doprowadzić do tragedii i takiego pieszego zwyczajnie potrącić.
0: W najbliższych tygodniach mundurowi będą obecni w okolicach szkół, kontrolując bezpieczeństwo uczniów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Jazda quadami i crossami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
11: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi. Czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, crossach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczoną do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często quady i crossy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać. To jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane. Bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, błoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą crossową, quadową realizować, ale nie w lesie.
12: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach quadów, crossów?
11: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach, i stykamy się z sytuacjami zatrzymań crossów i quadów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
12: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
11: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowa, im więcej, nie wiem, jakichś źródlisk, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony, na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazisk czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie, ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk crossów, quadów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
12: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
11: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
0: Pies bez smyczy biega po osiedlu. Każdy z nas był świadkiem takiej sytuacji. Kilka lat temu zmieniły się przepisy dotyczące trzymania psów na smyczy. Niestety nie ma już takiego obowiązku, ale to nie oznacza, że Straż Miejska nie może interweniować, kiedy zakłócany jest porządek, tłumaczy Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
13: Warto przypomnieć, w związku też z tym, co widzimy na naszych ulicach, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach, szczególnie psów, którzy wychodzą ze swoimi pupilami na spacer. Jak prawo reguluje te kwestie?
14: Oczywiście jak najbardziej obowiązek zapewnienia porządku po tym, jak wychodzimy na spacer ze swoim pupilem, jest w obowiązkach i w gestii właściciela tego psa. Zresztą przede wszystkim sprzątanie po własnym psie to jest taki wyraz społecznej odpowiedzialności, chociażby wobec naszych sąsiadów. Dla jednych naszych mieszkańców jest to taki zupełnie odruch naturalny, ale są tacy oczywiście, którzy wychodzą ze swoimi pupilami na zewnątrz, nie sprzątają, no i tu oczywiście mogą narazić się na konsekwencje karne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa.

0: wyrzuca do pojemników na śmieci. Generalnie chciałbym zachęcić wszystkich. To jest naprawdę wyraz takiej prawdziwej odpowiedzialności, bo kontakt ze zwierzęcymi odchodami, szczególnie naszych dzieci, może doprowadzić naprawdę do bardzo poważnych chorób i na to powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Staramy się podczas codziennych służb zwracać uwagę na takie sytuacje. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale w przypadkach takich, gdy właściciel nie sprząta, jak najbardziej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są i będą nakładane mandaty karne.
1: Jeżeli chodzi o smycz, o kaganiec, to od 2 lat nie ma takiego już obowiązku, żeby posiadać takie rzeczy. Jak to wygląda, jak panowie na to patrzycie?
0: Generalnie przepisy bardzo się mocno zmieniły, zliberalizowały. Kiedyś obowiązkiem było trzymanie psa na smyczy lub, jeśli to był pies groźny, na smyczy i w kagańcu. Obecnie przepisy się na tyle zliberalizowały, że to jest taka bardzo płynna granica. Chodzi o to, żeby to zwierzę nas słuchało. I rzeczywiście są takie sytuacje, że widzimy, że pies biega bez smyczy, bez kagańca, strażnicy podjeżdżają, rozpoczynają kontrolę i tutaj zawsze jest pytanie do właściciela, proszę zawołać psa, jak zareaguje ten pies. Jeśli widzimy, że rzeczywiście ten pies jest kolokwialnie powiem słuchany, tak? Jeśli ten pies reaguje na nasze komendy, no to wtedy mamy pewność, że jednak te czynniki wszystkie zostały zabezpieczone, zapewnione. Natomiast w dalszym ciągu jest to zwierzę. No akurat przepis jest przepisem, natomiast my swoje zdanie na ten temat mamy. Uważam, że zwierzęta jednak mimo wszystko powinny być na jakiejś uwięzi. Nie mówię, że to ma być krótka smycz, ale powinna być taka pełni fizyczna kontrola nad tym zwierzęciem. Zresztą z własnego doświadczenia wiem, biegając bardzo często przemieszczamy się szybko w jedną, w drugą stronę, jadąc na hulaj nodze czy na rowerze, no nie jesteśmy w stanie tak od razu zapanować nad tym zwierzęciem. Całe szczęście, że nie dochodzi do takich drastycznych przypadków jakichś pogryzień, a chciałbym Państwu przypomnieć, że pogryzienie to już jest przepis karny i takimi sprawami już nie zajmuje się Straż Miejska, tylko zajmuje się policja i to już są poważne konsekwencje. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi, że ten pies jest niesłuchany, nie słucha komend właściciela, może nałożyć mandat z artykułu 77 do 250 zł. Oczywiście, jeśli ktoś tym psem szczuje inną osobę, jest odpowiedni kolejny artykuł, który pozwala na nałożenie mandatu w wysokości do 500 zł. Natomiast wszystkie sytuacje, gdzie pies kogoś pogryzł, no to już są, jest to uszczerbek na zdrowiu, jest naruszenie tkanki u człowieka, więc to jest już przepis karny i tylko i wyłącznie policja prowadzi te postępowania.
2: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. Letnie hitów w Radomiu na 96.9.
4: Sitta här i väntan och spela lite Dota.
5: I hear you, man.
4: Vi sitter här i väntan och spela lite Dota.
5: I feel you, man.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Reklama.

0: Ja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała między innymi wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. A w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu. A grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Ósma runda.
1: Kłaniam się, panie marszałku. Od razu pytanie. Afera Zonda Krypto według pana jest aferą Tuska? Taki zarzut podnosi opozycja.
2: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
1: Czesław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
2: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
1: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zonda Krypto, tak czy nie?
2: Absolutnie nie, dlatego że jedna i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy licinowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
1: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie Zonda Krypto, w sprawie kryptowalut?
2: Oczywiście, że zawsze można inaczej.
1: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
2: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
1: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
2: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
1: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
2: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyścić.
1: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
2: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli po płacy minimalnej z 2022 roku, są jeszcze o 30% niższe niż były.
1: Minister klimatu i środowiska, do natychmiastowej zmiany?
2: Zostawmy już na dłuższą część rozmowy.
1: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
2: Panie dyrektorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej. On najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
1: Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
2: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
1: Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u, dziś gościem ósmej rundy i porannego ringu. Kłaniamy się widzom, którzy oglądają nas i słuchają w internecie. Panie marszałku, poruszyliśmy kwestię w naszej krótkiej rozmowie ministry klimatu i środowiska. Powiedział pan, że to jest pan, na tyle długi
2: wątek. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ważniejsza jest kwestia Zonda Krypto, dlatego że w mojej ocenie o tej sprawie mówimy od tyłu.
1: Wrócimy do Zondy Krypto, tak, oczywiście, tylko zakończmy ten jeden wątek, bo tutaj naprawdę dużo emocji było wcześniej. Jest do natychmiastowej zmiany Paulina Henning-Kloska?
2: Uważam, że tak, nadal powinna być odwołana. Kwestia nierozwiązana ministra Dorożały, jednego z większych szkodników w tym rządzie w zakresie i leśnictwa, i ochrony środowiska, i łowiectwa. To jest to, co panią minister Henning-Kloskę niestety dyskredytuje. I albo pani Henning-Kloska pozbędzie się pana Dorożały, albo po prostu niech sama złoży dymisję.
1: To teraz wracamy, panie marszałku, do tego podwórka krajowego, politycznego, które najbardziej teraz emocjonuje polityków, wyborców, odbiorców, czyli właśnie Zonda Krypto, afera związana z kryptowalutami. Sam pan chciał ten wątek przed sekundą poruszyć. No więc właśnie, pytanie. Ja pytałem o to pana wcześniej. Co rząd mógł zrobić, jak przygotować mógł tę ustawę, którą ostatecznie zawetował prezydent, żeby tego weta nie było? Pan mówi, że zawsze można było coś innego zrobić, więc no właśnie, pytanie.
2: Zawsze można lepiej, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o całą sprawę Zonda Krypto, to nie jest to sprawa nowa, bo jeśli już w 2008 roku KNF sygnalizował i także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że tam mamy do czynienia z nieprawidłowościami i prokuratura kilka postępowań umarzała, a sprawy toczą się, przypomnę, 2018, mamy 2026, czyli prokuratura zajmowała się tą sprawą co najmniej 8 lat. 3 prokuratorów generalnych w tym pierwszy z nich na swoją fundację od tej firmy, od tej piramidy dostaje pieniądze. Drugi, Bodnar, niewiele w tej sprawie robi, bo prokuratorzy prowadzący śledztwo, jak dzisiaj informuje nas minister Żurek, praktycznie nie robili nic.
1: A to nie było tak.
2: Niejako chronili tę firmę. I teraz mamy sytuację, kiedy wchodzi Roman Giertych i wszyscy, że tak powiem, spuszczają na niego psy, a być może właśnie to jego wejście spowodowało, że Kral, zdając sobie sprawę, że kończy się parasol ochronny prokuratury, zaczyna bronić własnego majątku i własnej pozycji.
1: Bo pan mówi, od 2008 roku to się działo, to nie było
2: 18.
1: tak, że... 18. Nie było tak, że władza miała związane ręce, bo o tym mówił poprzedni nasz gość dzisiaj, że przecież kapitał cały tych firm był osadzony w Estonii, prawda? Poza polskim prawem.
2: I tutaj mój kolega z okręgu Mulawa kłamie, bo w 2014 roku, kiedy ta firma powstawała, Bitway, była w Polsce. To dopiero później, jak zaczęła jej prokuratura dreptać po piętach, przeniosła się gdzieś, w dziwny sposób zaginął. I do tej pory prokuratura nie potrafiła to wyjaśnić. Założyciel Bitbeja, pan Suszko. I następnie mamy sytuację, w której pan Kral, jego mecenas, przejmuje cały biznes i przenosi do Estonii, żeby polskie służby nie zajmowały się dalszym sprawdzaniem, co się dzieje z pieniędzmi inwestorów.
1: A pan Suszek znika bez śladu.
2: I niech pan zwróci uwagę, że przez 8 lat sprawą zajmuje się prokuratura i niczego nie wyjaśnia. Od kilku lat nie ma pana Suszka i ta prokuratura jest bezczynna. Mało tego, można zapytać, czy ta prokuratura nie chroniła.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pan zmierza do tego, że państwa poprzednicy, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakiś parasol ochronny roztoczył nad
2: ekipą? Ale to nie poprzednicy, panie redaktorze, to nie tylko kwestia poprzedników, bo również kwestia poprzedniego prokuratora, no pokazuje, że nie miał wpływu na działania prokuratorów niższego szczebla. Prokurator generalny był bezwolny, a oni robili, co chcieli. Dopiero upór Żurka sprawia, że łączą dwa śledztwa, przenoszą do prokuratury zamiejscowej do Katowic i coś zaczyna się dziać. I teraz co ja chcę wiedzieć w tej całej aferze? Ilu polityków, nie pytam jakiej opcji, ilu polityków inwestowało na giełdzie Zonda Krypto? I ilu polityków, i też chciałbym wiedzieć jakie kwoty, wycofało, podobnie tak jak zrobił pan Piesiewicz, przed upadkiem tej giełdy? Ilu polityków uratowało swoje pieniądze? I ta lista tych polityków powinna być listo jawna.
1: No, śledczy pewnie powiedzą panu, że to jest tajemnica postępowania i koniec.
2: Tajemnica postępowania na etapie, kiedy to postępowanie się toczy, ale kiedy będą już akty oskarżenia i sprawa trafi do sądu, to ta tajemniczość może być zniesiona.
1: I co, ta lista, myśli pan, pogrzebałaby opozycję, a może...
2: Ja nie wiem, czy opozycję, czy koalicję, bo... Patrząc na to, jak sprytnie działał pan Kral, to on dokładnie lokował swoje pieniądze i wsparcie w różnych miejscach. No jeśli Juventus finansował, jeśli PKO w takim wielkim zakresie finansował, po co mu to było? To było mu potrzebne po to, żeby świadomie przygotowaną piramidę uwiarygadniać instytucjami i postaciami, naprawdę mającymi autorytet publiczny. Stąd też zwykły inwestor, gdzieś tam powiedzmy 50, 60, 100 tysięcy złotych, no jak widział, że mamy PKO, Zonda Krypto imię Jana Pawła II, to dla niego to są symbole święte. Jeśli Juventus finansuje, no to jednak to jest klub o renomie światowej. Jeśli inwestuje w polskie kluby sportowe i w polskie związki sportowe, no to chyba jakieś służby są, które sprawdzają, czy to są pieniądze czyste, czy to są pieniądze udawane. Więc naprawdę
1: Panie marszałku,
2: jest wiele pytań i powiem szczerze, że jak do tej pory miałem krytyczną ocenę ministra Żurka, bo patrzę na tych ministrów sprawiedliwości przez ostatnie 10 lat co najmniej, czy 12, to w tej chwili zaczynam nabierać szacunku, bo niezależnie od tego, jakich metod użyję, ale jeśli odkryje cały mechanizm budowania tej piramidy, bo trzy piramidy w
1: Połączył dwa śledztwa, to już pan mówił.
2: Trzy piramidy w Polsce, panie redaktorze, mają wspólny mianownik. Trzy piramidy finansowe. Począwszy od skoków i skoków Wołomin, gdzie w tej chwili są już pierwsze wyroki sądów.
1: Amber Gold?
2: Amber Gold to jest Pliszcz. Tam było 800 czy tam 900 milionów. Getin Bank, 3,5 miliarda. Ludzie stracili. I teraz mamy Zonda Krypto. Tam nie jest 300 milionów. Bo z tych prawie 40 tysięcy inwestorów, tylko 3,5 na tę kwotę 300 milionów zgłosiło swoje roszczenia.
1: No tak, na razie prokuratura mówi o 3,5 tysiąca poszkodowanych.
2: Czyli to jest 10%, panie redaktorze.
1: Panie marszałku, opozycja...
2: Czyli tam może być znów czym i co je łączy wszystkie? To,
1: wrócimy
2: że...
1: do tego za chwilę, bo posłuchajmy teraz ważnej wypowiedzi.
2: Ale jedna rzecz.
1: Opozycja grzmi...
2: PiS uporczywie chronił te instytucje, te piramidy finansowe przed nadzorem KNF-u. Dlaczego?
1: Ale... Opozycja odbija piłkę. Pan wywołał na tapetę Prawo i Sprawiedliwość i do tej wypowiedzi wczorajszej Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, chce się właśnie odwołać, bo Przemysław Czarnek mówi, rozliczymy
2: jakiego
1: was.
2: Kandydata? Słuchajmy. Jakiego kandydata?
0: Szanowni Państwo, drogi rządzie, tych wakacji Polacy wam nie zapomną. Nie dość, że złupiliście ich na stacjach benzynowych, kazaliście płacić najdroższe ceny paliwa w historii. Nie dość, że oszukaliście rolników, kazaliście im tankować najdroższą w historii ropę, olej napędowy. Nie dość, że ich oszukaliście, że próbujecie zwiększyć dopłaty z akcyzy ze złotych 48 do 2 złotych. Nie dość, że dalej wyrzucaliście ludzi z kolejek w szpitalach i zamykaliście oddziały, a Kacprzyk dalej nie jest przesłuchany, to próbowaliście to wszystko jeszcze przykryć jakąś skręconą waszą aferą. Tylko, że skompromitowała się ta afera szybciej niż myśleliście. Oto najpierw dwie redakcje zaczęły się kłócić między sobą, która bardziej blefuje, czyli fałszuje, a później jeden gość z Platformy broni, drugi gość z Platformy oskarża i mówią, że to nasza afera. My was rozliczymy. Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych? Żądamy komisji zaufania publicznego.
1: No i jak, panie marszałku, jak pan uważa, będzie się rozliczeni?
2: Powiem szczerze, że pan Czarnek mówi o kompromitacji, ale własnej. Pan Czarnek z każdym swoim wystąpieniem kompromituje się jako profesor codziennie. I powiem, od samego początku mówiłem, nie jest to żaden kandydat na premiera, jest to zderzak, który zostanie bardzo szybko wymieniony, kiedy przyjdzie prawdziwa kampania. Potencjalnymi kandydatami na premiera, gdyby zmienił się układ sił politycznych, nie jest żaden Czarnek, nie jest żaden Morawiecki, jest pan Bogucki, a kandydatem na ministra spraw zagranicznych jest pan Przydacz. Cała kampania polityczna ostatniego roku pana prezydenta jest skierowana przez tych dwóch panów i to nie prezydent zarządza swoim pałacem i podejmuje decyzje. To oni przygotowują panu prezydentowi decyzje pod układ przyszłego rządu.
1: Ale pan mówi o Przemysławie Czarnku zderzak, który zostanie wymieniony na ostatniej prostej kampanii.
2: Dlatego, że zbyt
1: ale o Karolu Nawrockim też tak mówiono przed wyborami prezydenckimi.
2: Zbyt często się kompromituje pan profesor i wiele jego wypowiedzi nie przystoi dla profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeśli ta nienawiść, która płynie z jego wystąpień, to gloryfikowanie brunatnienia Polski będzie dalej kontynuowane, to powiem szczerze, że tak naprawdę Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powinien się tym zająć.
1: Ale co do jednego chyba się pan zgodzi. Kacprzyk ze Szpitala Południowego w Warszawie nie został jeszcze przesłuchany.
2: Ale panie redaktorze, w odróżnieniu do PiS-u, tam toczy się postępowanie prokuratorskie i ja jestem przekonany, że na końcu tego postępowania pan Kacprzyk także zostanie przesłuchany. Jeśli ruszamy kwestię przy Szpitala Południowego, to kamyczek do ogródka także mojej koalicji. To, co zaproponowała pani minister Grenda Sobierajska z panem premierem Tuskiem w zakresie naprawy służby zdrowia, niczego nie zmienia.
1: A co PSL zrobiłby inaczej?
2: To doprowadzi do zawału szpitali powiatowych na przełomie marca, kwietnia przyszłego roku. W Sejmie jest po pierwszym czytaniu projekt ustawy naprawczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli my dzisiaj nie zaplanujemy usług szpitalnych dla struktury demograficznej społeczeństwa polskiego 30-paromilionowej, a nie 45, jak była planowana 20 lat temu, bo na tej strukturze się opieramy, to żadne pieniądze i żadne zwiększanie składek i żadne dofinansowanie dodatkowe 16-18 miliardów z budżetu państwa nie załata tej dziury. Trzeba najpierw usuwać przyczyny. Nie może być tak, że w regionie, gdzie jest 6-8 szpitali w dawnym województwie, szpitale są oddalone od siebie o 15-30 kilometrów i w każdym z tych szpitali jest po 8, 10, 15 oddziałów. 50 tysięcy mieszkańców, 300 łóżek.
1: I myśli pan, że to jest jedyny problem, który...
2: To jest najważniejszy...
1: denerwuje pacjentów?
2: To jest najważniejszy punkt startu. Trzeba ustalić w regionie usługi medyczne pod potrzeby pacjentów, ich struktury i potrzeb, a nie pod potrzeby personelu szpitali i starostów.
1: Ale to, panie
2: jeśli tego się nie zorganizuje na bazie albo szpitala wojewódzkiego dawnego, czyli tych 49 województw, a może 50. Te szpitale wiodące, które się ukształtowały w ostatnich 20 latach, mogą być właśnie szpitalami wiodącymi, prowadzącymi gospodarkę, że tak powiem, projektową w zakresie usług medycznych dla 60 szpitali.
1: Mam wrażenie, panie marszałku, że tę listę potrzeb pacjentów to moglibyśmy tutaj opracować teraz, jak we dwóch siedzimy.
2: Ale
1: i przede wszystkim na pierwszym miejscu będzie zmniejszenie kolejek do badań, do diagnostyki.
2: Ale nie zmniejszy pan kolejek, kiedy ma pan lekarzy rozrzuconych po kilka godzin w różnych szpitalach i spędzających więcej czasu w samochodach, przejeżdżając z dyżuru na dyżur w określonych różnych miejscach, bo lepiej ukształtować te miejsca na wysokim poziomie. Tak jak mówię, jeśli są trzy szpitale w odległości 30 km, to jeden powinien mieć jeden oddział wyspecjalizowany, drugi, trzeci. I wtedy ci specjaliści nie jeżdżą, nie krążą z walizkami i ze swoimi przyrządami medycznymi, tylko pracują w danym miejscu. No przecież my dzisiaj mamy najlepiej wyposażone w sprzęt techniczny szpitale powiatowe, tylko że ten sprzęt zamiast pracować 24 godziny na dobę i świadczyć usługi pacjentom i badać ich, to ten sprzęt stoi, bo nie ma komu go obsługiwać. Często nie rozpakowany w magazynie.
1: Czyli tak, pytałem o minister klimatu i środowiska, tu już stanowisko znamy, do zmiany. Zarząd resortu zdrowia?
2: No,
1: retorycznie właściwie pytam.
2: Powiem szczerze, mieliśmy na tym posiedzeniu rozpatrywać ustawę naprawczą pani Sobierajskiej-Grendy, którą bardzo mocno wspierał pan premier. Nie ma jej, bo znów środowiska medyczne w konsultacjach społecznych zarzuciły panią minister taką ilością uwag, że nie jest w stanie ich przepracować. Nie wiem, czy we wrześniu je przepracuje. Miała ze mną konsultacje jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Nawet przychylnie spojrzała na ten nasz projekt. Pierwsze czytanie się odbyło. Czekam, będę dzisiaj pytał na klubie, bo o 12 ten klub mamy ponownie. Będę pytał, co robi Komisja Zdrowia w sprawie naszego projektu.
1: No właśnie, jak pan uważa, PSL jest dalej takim pełnoprawnym koalicjantem koalicji rządzącej? Czy pan o tym też mówił niedawno w jednym wywiadzie, że pan apelował do premiera Tuska, żeby tak nie dojeżdżał, to jest cytat,
2: ale
1: mniejszych koalicjantów?
2: Ja chcę panu powiedzieć, że ja mam wrażenie, że nie jest pełnoprawnym, jest pierwszoprawnym partnerem, bo...
1: Ale państwa projekt został odłożony do szuflady.
2: Bo akurat nie jest z obszaru, że tak powiem, działania naszych ministrów. Pan premier ma coś takiego, że akceptuje projekty własnego autorstwa, własnego środowiska politycznego. Natomiast jeśli są dobre projekty środowisk koalicyjnych, to muszą, tak powiem, dojrzeć i przekonać pana premiera. Ale jest inna rzecz. My odpowiadamy za najważniejsze resorty w tym rządzie. Obrona narodowa, infrastruktura, energetyka, rolnictwo. To są naprawdę cztery najważniejsze resorty i powiem szczerze, że jestem dumny ze swoich ministrów, bo oni rzeczywiście wiele rzeczy robią, trochę mniej umieją je sprzedać.
1: Panie marszałku, wobec tego porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie narodowym, bo pan mówi, że jeden z tych głównych resortów siłowych, czyli MON, w państwa rękach, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu może niekoniecznie MON ma, że tak powiem, główne narzędzie, ale bardziej resort spraw wewnętrznych. Chodzi mi o służby, o wykrywanie śladów aktów dywersji, o których mówił pan premier, że te tropy prowadzą za wschodnią granicę. Pytałem o to naszego poprzedniego gościa, zapytam też pana. Co jeśli potwierdzi się, jeżeli służby udowodnią, że to rzeczywiście działania inspirowane z Moskwy, jak powinna zareagować dyplomacja?
2: Ale mówi pan o sprawie zonda krypto?
1: Nie, mówię o aktach dywersji, mówię o Skarżysku Kamiennej, Lublinie.
2: Ale akty dywersji to nie jest żadna nowa rzecz i jeśli pan Mulawa zastanawia się, skąd one są inspirowane, to powiem szczerze, że niech nie idzie to drogą, bo na pewno nie są inspirowane ze strony Niemiec, bo Niemcy też zostały dotknięte w ostatnich dwóch tygodniach wieloma aktami dywersji.
1: I Niemcy poszły o krok dalej, zamknęły konsulat w Bonn.
2: No my też żeśmy zamknęli dwa konsulaty w Rosji już dużo wcześniej niż Niemcy, więc oni idą naszymi śladami.
1: Rosjanie odpowiedzieli zamknięciem Instytutu Goethego.
2: Natomiast panie redaktorze, no to co jest potrzebne, to rzeczywiście służba wywiadu musi, że tak powiem, zintensyfikować swoje działania, ale też policja, no bo pewne rzeczy można uprzedzać i to, co jest dzisiaj najistotniejsze, o czym mówił także minister spraw wewnętrznych, no dzisiaj musi być jednak skoordynowany z Ministerstwem Obrony Narodowej system nie tylko ochrony infrastruktury krytycznej, o czym także wielokrotnie mówił minister Klimczak, ale także ochrona zakładów wytwórczych, które dostały duże kontrakty z sejfu z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonywanie sprzętu dla wojska. To nie może być tak, że nagle jakaś partia sprzętu zostanie zbudowana, czy jest na etapie zaawansowanym i przychodzi jakiś gościu z plecakiem, przeskakuje przez płot i podpala to, czy wysadza w powietrze. No, takie rzeczy zdarzać się nie mogły i dlatego, jeśli są kontrakty z firmami prywatnymi, to parasol ochronny nad tymi firmami musi sprawować także wywiad.
1: Panie marszałku, a widział pan tę wypowiedź niedawną w telewizji Polsat jednego z generałów, który powiedział, że szczerze, nie ma ochrony przeciwlotniczej.
2: Powiem panu szczerze, ja to nawet oglądałem i trochę mnie martwi, że mamy czas, kiedy generałowie przez 2,5 roku nic nie mówią, przygotowują sejf i przygotowują cały system zakupów dla wojska, a teraz nagle, jak czują, że zbliża się koniec kadencji, pozycjonują się i zaczynają narzekać. No tak zawsze było w wojsku, tak zawsze było we wszystkich instytucjach podporządkowanych państwu, że jak dochodziliśmy do wyborów, to różni tak zwani mędrcy pojawiali się i mówili, że mają prawdy objawione. Więc jak generał to widział, to pytam, ile meldunków w tej sprawie złożył? Ile razy odezwał się do sztabu generalnego, że to wymaga poprawy? Jeśli takie meldunki składał, to szapoba, panie generale, ale jeśli pan tego nie składał, a wychodził pan do mediów i pan mówi, że coś się panu nie podoba, to niech pan najpierw powie to swoim.
1: Panie marszałku, ale doskonale pan wie, że przecież w armii jest ten szczebel bardzo, że tak powiem, zaawansowany, w związku z czym, jeżeli taki człowiek nie składa bezpośrednio meldunku, to być może nie robi tego, bo jeszcze ma nad sobą kogoś, kto kontaktuje się ze szczeblem politycznym, który ostatecznie i tak
2: podejmuje
1: wszelkie decyzje.
2: Panie redaktorze, ale ma obowiązek zgłoszenia tego. Jeśli nie zostaje po tym śladu, to znaczy, że tego nie było. Ma obowiązek, bo inaczej, no, doskonale wiemy, jak w każdej firmie, jak w każdym zakładzie. Ja byłem przecież też 6 lat wójtem. No jak ci radni nie przyniosą informacji czy urzędnicy, to nie wszystko jesteś w stanie sam zobaczyć. W związku z tym po to są te różne poziomy i różne szczeble decyzyjne zarządzania i informowania, żeby ta informacja przepływała, żeby... A jeśli się ten generał boi, no to niech się zwolni z wojska. Generał nie może się bać wyrażać swojego poglądu swoim przełożonym.
1: Zostawmy te kwestie, panie marszałku.
2: Nie mówimy tu o poruczniku, nie mówimy tu o chorąży, mówimy tu o generale.
1: I może dlatego pozwolił się na taką szczerość w telewizji na żywo.
2: Darzył się.
1: Panie marszałku, wróćmy jeszcze na chwilę do paliw. Rolnictwo, pana podwórko, pan był niegdyś szefem resortu rolnictwa, więc wrócę do tego pytania o CPN, o ceny paliw pod kątem rolników. Olej napędowy, o tym też mówił Przemysław Czarnek w tej wypowiedzi, którą cytowaliśmy, mogą dobić osoby, które pracują w polu. Prace jesienne po żniwach już ruszyły na dobre. Pan mówi, że rozważacie jakieś scenariusze, jest opcja jakiejś pomocy. Co to może być?
2: Otóż, panie redaktorze, powiedzmy jasno, że jeśli chodzi o rolnictwo, to rzeczywiście w stosunku do wartości produktów przednich sprzedawanych w tej chwili jest sytuacja jeszcze słaba, zła. Ale ceny zboża, ceny kukurydzy, ceny już także wieprzowiny, mleka zaczynają rosnąć. Więc mam nadzieję, że z końcem roku, na przełomie roku, te dochody rolników zdecydowanie poprawią się. Natomiast rolnicy też niech nie zapominają. My też jako rolnicy nie możemy ciągle upominać się o kolejne daniny od państwa, bo mamy zwrot akcyzy za paliwo, za olej napędowy złoty 48. Ci, co są na rozliczeniu VAT, mają zwrot VAT-u. Więc to paliwo, ten olej napędowy nie jest po 8 zł dla rolnika, tylko gdzieś w granicach 5 zł. Więc to jest nie, przecież zwykły kierowca jeżdżący, czy powiedzmy ktokolwiek inny, no, z takich przywilejów nie korzysta. Więc to nie jest tak, że rolnicy nie mają pomocy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że zwrot akcyzy będzie nie złoty 48, a 2 zł. A więc znowu kolejne ponad 50 groszy mamy w kieszeni rolników. Będą zwroty nawozów. Mówił o tym także wczoraj na rozpoczęciu obrad Stefan Krajewski. No, ceny nawozów w 2022 roku były o ponad 30% wyższe niż w tej chwili. Ceny paliwa w stosunku do średniej krajowej czy minimalnej płacy były znów też co najmniej 30% wyższe. I wtedy jakoś PiS nie reagował. Wtedy się nie troszczył rolników, wtedy nie płakał. Jak otwierał wpływ niekontrolowany ukraińskiego zboża i produktów spożywczych na rynek polski, to też nie widział przeszkód, a wchodził Kowalczyk i tłumaczył, że to będzie tylko tranzyt i polskiemu rolnictwu nie zaszkodzi. Mało namawiał do niesprzedawania pszenicy, bo pójdzie w górę, co było totalną nieprawdą.
1: Gdyby na jego miejscu był Marek Sawicki, zamknąłby ten korytarz.
2: I jest zamknięty. I teraz, kiedy Unia Europejska chciała ten korytarz ponownie otworzyć, to Stefan Krajewski w ramach konsultacji z rządem i z Brukselą powiedział, nie ma takiej przestrzeni. Bałkany, Rumunia, Bułgaria otworzyły korytarze transportowe dla Ukrainy, Polska nie.
1: Panie marszałku, na koniec jeszcze kwestia ważna z krajowego podwórka, z krajowej sceny politycznej. Liczba wicemarszałków w Sejmie. Do tej kwestii odnosił się wczoraj marszałek Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
3: Sobie powiem szczerze, nie wyobrażam prezydium Sejmu, które będzie się zmieniało jego liczebność w zależności od tego, czy jakaś partia się pokłóci ze sobą, czy jakaś partia się nie pokłóci. Bez względu na to, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy inne struktury. Po prostu taka jest sytuacja. Gdzieś musi być stabilność. Takie mam stanowisko.
1: Panie marszałku, mamy wysyp marszałków? W jaką stronę powinno to iść?
2: Nie mamy i nie będziemy mieli. Tradycja uświęcona w Sejmie. Liczba marszałków kształtuje się po wyborach parlamentarnych i to kształtują wyborcy. I kluby parlamentarne, które rozpoczynają swoją działalność w dniu rozpoczęcia obrad Sejmu, pierwszych obrad Sejmu, mają prawo do wicemarszałka. Nam tylko raz PiS odbył.

0: panu marszałkowi Czarzastemu, że jeśli jedna czy druga strona nie zwolni nadmiarowych miejsc, to nie ma potrzeby, żebyśmy zmieniali skład osobowy komisji. Niech oni między sobą się dogadają. Skoro zdecydowali się na ten wewnętrzny konflikt, pytanie, czy udawany, czy nieudawany, na to odpowiedzi nie znam, no to niech sobie ten problem rozwiązują między sobą i niech nie włączają w to dzisiaj większości parlamentarnej.
1: Marek Sawicki był państwa i moim gościem, marszałek senior, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu.
0: Miłego dnia.
1: Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister